Księdze Przysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał szabat? Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzenia demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa. Wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem. Chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
2: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w sabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewne opory, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny, pierwszy dzień tygodnia.
1: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
3: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
2: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu. Natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
1: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział, od pierwszego wersetu Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. I właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
2: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda, bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i nie gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią, dlaczego pracujesz w sabat, dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy. I wtedy ten człowiek odpowiada, no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
3: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
2: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18 wiersz mówi, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I nie zapomnijmy, że to stwierdzenie, że Jezus łamał sabat, jest oceną faryzeuszy dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. To nie jest stwierdzenie, że Jezus łamał szabat w odniesieniu do biblijnej definicji tego, co to jest łamanie szabatu. Nie. To zdarzenie dokonuje się w kontekście reakcji nauczonych w piśmie, którzy stoją na straży nie tylko Tory, ale istniejące już w czasach Jezusa Chrystusa tak zwanej tradycji starszych, czyli niespisanych jeszcze, ale istniejących i praktykowanych przepisów, które były rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
1: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
2: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie, prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w sabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
3: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
2: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwające już od dłuższego czasu, daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów II świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. I natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to były rzeczy, to był proces, który trwał przez wiele lat.
1: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę, i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił, no fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat, innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
2: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy. I to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
1: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
3: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego. Była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym. A ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak? To nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć. Ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne. To też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
2: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście, i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
3: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
1: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych, ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 1 wersetu. Czytamy, w tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż i uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej dwa teksty biblijne faktycznie można by było tutaj wskazać, właśnie z Tory, które mogłyby świadczyć o tym, że uczniowie Jezusa złamali szabat, a Pan Jezus w ogóle nie zareagował, w ogóle ich nie zganił. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 werset mówi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie, nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl, 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną, mówił 6. dnia przygotujcie się na sabat i 7. dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała, jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola, no tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
2: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę i manny nie ma, prawda? I spotykają się z naganą, dlaczego wychodzicie? Było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6 dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
1: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
2: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego i praca na polu. Natomiast w tradycyjnym rozwinięciu rabinistycznym pojęcia żniwa wyciągnięcie ręki w czasie spaceru ścieżką, która prowadziła przez pole, zerwanie kłosu, wygniecenie tego kłosa w ręce było równoznaczne z żęciem zboża, z młóceniem zboża i z przygotowywaniem posiłku. A więc znowu nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
1: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień?
3: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus tłumacząc to chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze. A to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak, jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc to jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem szabatu, jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i On jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące 7 dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
2: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To On jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie, sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zrzęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów szabatu w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
3: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
1: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu, ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem. Tymczasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
3: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź. No to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
2: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. To nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo On nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 parę dni dodatkowego urlopu.
1: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
4: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. Zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę i na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu. Choć nie był Izraelitą, udzielił Mojżeszowi dobrej rady, zachęcając go do zaangażowania w rozwiązywanie codziennych problemów ludu większej ilości osób. Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie tylko odciążyło Mojżesza, dając mu możliwość zajmowania się sprawami najważniejszymi, ale dało też możliwość zdobywania doświadczenia przez większą grupę liderów narodu. Reuel, jako kapłan i mądry doradca, reprezentuje tych, którzy pomagają w przygotowaniu drogi dla wypełnienia Bożego zbawczego planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
1: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i jednak dochodzimy do wniosku, że faktycznie to było bardziej występowanie przeciwko tradycji starszych i ich interpretacji Tory, niż przeciwko Torze samej w sobie. Mówiliśmy o tym, że szabat to jest najwspanialszy dzień, to jest najwspanialsze święto, jakie powinno być obchodzone pośród wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. I teraz tak naprawdę pytanie jest, czy w ogóle byłoby możliwe, żeby Pan Jezus złamał szabat? Czy Jezus mógł złamać szabat?
2: No uważam, że jeżeli posiadał wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
3: Więcej, oznaczałoby to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
1: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
3: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
2: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
1: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, no ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
3: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
2: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych pozabiblijnych, a mamy takie pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza pięć wieków wcześniej niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w pierwszym wieku.
1: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że On w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
3: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro On ustanowił szabat, skoro On wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
1: Zresztą on nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3:6 mówi tak: ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1:17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył?
2: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? Ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego. Trzymajmy się mocno wyznania, nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z drugiego listu do Koryntian z 5 rozdziału, wiersz 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny, przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
3: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z 1 listu Jana, 3 rozdział, wiersz 5. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
2: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. Były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
1: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym, jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że

Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia.

przed sobą płytę noszącą tytuł Modlitwy ludzi niedoskonałych. Muzyka i słowa Jerzy Góralewski, a śpiewa Grzegorz Góralewski. Zapraszam do wysłuchania.

choć drzwi nie były zamknięte na klucz. Ojciec tylko patrzył, jakbym był ptakiem, który chce wzbić się w tłum. Nie pytał, nie krzyczał dlaczego, nie związał mnie lękiem ni winą. Kochał mnie tak, że pozwolił odejść, a ja odszedłem bez słowa, bez imienia.

i puścił mnie z łaski. Świat błyszczał jak obietnica z gazety, ale noc była cichsza niż głos sumienia. Szukałem siebie w cudzym spojrzeniu, znalazłem tylko

Wiara to kropla, nadzieja to cień, przyjaźń to ktoś, kto milczy, gdy trzeba. Nie znosi cię w górę, ni w dół, ni przez sen i wiesz, że on tam jest, jak gwiazda mimo słońca na niebie.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię, dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równo.

o Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Słuchacie radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej. Dobrego dnia. Do godziny 7 będziemy słuchać muzyki.

księdze Jeremiasza czytamy: Bo ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Są poranki, w których człowiek trzyma się bardziej swoich planów niż nadziei. Myśli o tym, co powinno się wydarzyć, jak ma wyglądać życie, którędy droga ma prowadzić. A kiedy rzeczywistość skręca inaczej, rodzi się niepokój. A jednak Bóg prowadzi inaczej niż my planujemy. A nie po to, by odebrać bezpieczeństwo, ale by zaprowadzić głębiej. Tam, gdzie światło wystarcza na jeden krok, a nie na całą drogę. Jego plany nie zawsze są szybsze, ale zawsze są pełniejsze. Czasem trzeba zgodzić się na to, że nie wszystko rozumiemy od razu, że niektóre odpowiedzi przychodzą dopiero wtedy, gdy serce nauczy się ufać bardziej niż kontrolować. I że to, co dziś wygląda jak niepewność, jutro okaże się prowadzeniem. Bóg nie gasi naszych pragnień, On je oczyszcza. Nie odbiera marzeń, On je układa we właściwym czasie. I nigdy nie prowadzi w ciemność bez światła swojej obecności. Niech ten dzień będzie spokojnym oddaniem Mu tego, co jeszcze niepewne. A jeśli droga nie jest jasna, wystarczy iść z Nim, krok po kroku. Pięknego dnia.

Mamy dla Ciebie na cały 2026 rok piękną propozycję. Przeczytajmy całą Biblię. Gdybyśmy czytali średnio 3 rozdziały każdego dnia, to w przeciągu roku przeczytamy Biblię. Więc cóż, zapraszam każdego dnia o godzinie 7 rano.

Rozdział 28. Wtedy Dawid zgromadził do Jeruzalem wszystkich władców izraelskich, przedniejszych z pokoleń, przełożonych zastępów służących królowi, dowódców nad tysiącami i setkami, przełożonych nad całą majętnością oraz królewskim dobytkiem, a także swoich synów z urzędnikami i możnymi oraz z całym rycerskim ludem. I król Dawid powstał na swoje nogi oraz powiedział: Słuchajcie mnie, moi bracia oraz mój ludu. Ja w swoim sercu chciałem budować dom odpoczynku skrzyni przymierza wiekuistego i na podnóżek nóg naszego Boga. Zatem przygotowałem się do budowania, ale Bóg do mnie powiedział: Nie będziesz budował domu mojemu imieniu, dlatego że jesteś walecznym mężem i rozlewałeś krew. Lecz wiekuisty Bóg Izraela wybrał mnie z całego domu mego ojca, bym na wieki był królem nad Izraelem. Gdyż wybrał władcę z Judy, dom mojego ojca z judzkiego pokolenia, z synów mojego ojca upodobał mnie sobie za króla nad całym Izraelem. A z wszystkich moich synów, gdyż wielu synów dał mi wiekuisty, wybrał Salomona, mojego syna, aby siedział nad Izraelem na tronie królestwa wiekuistego. Więc do mnie powiedział: Twój syn Salomon, ten zbuduje mój dom i me dziedzińce, bowiem wybrałem go sobie za syna, a ja mu będę za ojca. Umocnię jego królestwo aż na wieki i będzie statecznym w pełnieniu moich przykazań i moich sądów, jak i tu dzisiaj. Zatem teraz mówię przed obliczem całego Izraela, tego zgromadzenia wiekuistego, gdzie nasz Bóg słyszy: Strzeżcie oraz szukajcie wszystkich poleceń wiekuistego, waszego Boga, abyście posiedli dobrą ziemię i po sobie na wieki zostawili ją w dziedzictwie swoim synom. A ty, Salomonie, mój synu, znaj Boga, twojego ojca, oraz służ mu doskonałym sercem i chętnym umysłem. Bowiem wiekuisty przegląda wszystkie serca oraz zna wszystkie przyczyny myśli. Jeśli go będziesz szukał, znajdziesz go, a jeśli go porzucisz, odrzuci cię na wieki. Teraz zobacz, że wiekuisty cię wybrał, abyś zbudował dom przybytku. Wzmacniaj się i to wykonaj. Wtedy Dawid oddał swojemu synowi Salomonowi plan dziedzińca, jego gmachów, jego skarbca, jego sal, jego wewnętrznych pokojów i domu miejsca pojednania. A więc plan wszystkiego, co powstało w jego duchu o dziedzińcu domu wiekuistego, o wszystkich wokół gmachach dla skarbców domu Boga, dla skarbów tego, co święte, dla oddziałów kapłańskich i lewitów, dla całej pracy przy udziale domu wiekuistego oraz dla wszystkich naczyń służby domu wiekuistego. Także pewną wagę złota na wszystkie złote naczynia każdej usługi i pewną wagę na srebrne naczynia, na wszystkie naczynia ku wszelkiej usłudze. Mianowicie ciężar na złote świeczniki oraz ich złote lampy według wagi każdego świecznika i jego lamp, na srebrne świeczniki według wagi każdego świecznika i jego lamp, według potrzeby każdego świecznika. Także ciężar złota na stoły chlebów wystawnych, na każdy stół, oraz srebra na srebrne stoły. Nadto na widełki, kociołki, kadzielnice ze szczerego złota oraz na złote czasze, ciężar na każdą czaszę, a na srebrne czasze także ciężar na każdą czaszę. I dał ciężar szczerego złota na ołtarz do kadzenia i złota na konstrukcję rydwanu cherubinów, którzy rozciągniętymi skrzydłami okrywali skrzynię przymierza wiekuistego. Całość w oparciu o wytyczne z ręki wiekuistego, bym pojął wszystko z planu dzieła. Zatem Dawid powiedział do swojego syna Salomona: Wzmacniaj się i bądź mężnym, to czyń. Nie bój się ani nie lękaj, bo wiekuisty Bóg, mój Bóg jest z tobą. Nie opuści cię ani cię nie odstąpi,
aż dokończysz całą robotę służby domu wiekuistego. A oto przy każdej pracy i do każdej posługi w domu Boga będą z tobą oddziały kapłanów i lewitów, każdy ochotny i roztropny przy wszelkiej pracy. Także na każdy twój rozkaz są władcy oraz cały lud.

Rozdział 29. Potem król Dawid powiedział do całego zgromadzenia: jednego mojego syna, Salomona, Bóg wybrał małego młodzieńca, ale to wielka sprawa, bo nie dla człowieka ten pałac, ale dla wiekuistego, Boga. Ja według najwyższego mego wysiłku przygotowałem na dom mego Boga złota na złote, srebra na srebrne, miedzi na miedziane, żelaza na żelazne, drzewa na drewniane, drogocennych kamieni do osadzania i materiałów do czernienia oraz rozlicznych farb, a także wielkie mnóstwo wszelkiego drogiego materiału oraz kamienia marmuru. Nadto dla domu mojego Boga oddaję z upodobania na dom mojego Boga własne złoto i srebro, które mam, oprócz tego wszystkiego, co przygotowałem na dom tego, co święte. To jest 3000 talentów złota, złota z Ofiru, 7000 talentów najczystszego srebra na pokrycie ścian gmachów, złota na złote, srebra na srebrne i na wszystkie roboty rąk rzemieślniczych. Czy ktoś chce dziś dobrowolnie, z obfitości, złożyć swój udział wiekuistemu? Zatem przedniejsi z domów, przedniejsi z pokoleń izraelskich, dowódcy nad tysiącami i setkami oraz przełożeni nad królewskimi pracami dobrowolnie złożyli dary. A złożyli na robotę domu Boga 5000 talentów złota i 10000 darejkiów, 10000 talentów srebra, 18000 talentów miedzi oraz 100000 talentów żelaza. Także ci, co mieli kamienie, dawali je do skarbca domu wiekuistego, do rąk Jehiela Gerszonity. A lud się weselił z powodu dobrowolnych ofiar, bowiem całym sercem dobrowolnie dawano wiekuistemu. Także i król Dawid radował się wielkim szczęściem. Dlatego Dawid wysławiał wiekuistego przed obliczem całego zgromadzenia. I Dawid powiedział: uwielbiony jesteś Ty, wiekuisty, Boże Izraela, naszego Ojca, od dawnych czasów do wieczności. Twoja jest, Panie, wielkość, moc, sława, zwycięstwo i majestat oraz wszystko w niebiosach i na ziemi. Twoje jest, wiekuisty, królestwo i jesteś wywyższony nad wszelką zwierzchność. Bogactwa i sława są od Ciebie. Ty panujesz nad wszystkimi. W Twoich rękach jest moc i siła. Twoja ręka wszystko wywyższa i utwierdza. Zatem teraz, nasz Boże, my Ciebie wyznajemy i chwalimy imię Twojej sławy. Bowiem czym jestem ja i czym mój lud? Czyżbyśmy zachowali siły, aby to dobrowolnie ofiarować? Gdyż od Ciebie jest wszystko. Z Twoich rąk wzięliśmy i Tobie daliśmy. Bo my, jak i wszyscy nasi ojcowie, jesteśmy pielgrzymami i przychodniami przed Tobą. Nasze dni na ziemi są jak cień i nie ma rezultatu. O wiekuisty nasz Boże, ten cały dostatek, który Ci przygotowaliśmy na budowę Twojego domu świętego imienia, z Twojej jest ręki, bo Twoje jest wszystko. Wiem, mój Boże, że Ty doświadczasz serca i kochasz szczerość. Ja w szczerości mojego serca dobrowolnie to wszystko ofiarowałem. Oraz widziałem Twój lud, który się tu znalazł, z radością i dobrowolnie Ci ofiarujący. Wiekuisty, Boże naszych przodków, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj na wieki tę chęć i zamiar serca Twojego ludu oraz przygotuj sobie ich serce. Także Salomonowi, mojemu synowi, daj doskonałe serce, aby strzegł Twych przykazań, Twoich świadectw i Twych wyroków i czynił wszystko, aby zbudować dom, dla którego został ustanowiony. Potem Dawid mówił do całego zgromadzenia: teraz wysławiajcie wiekuistego, waszego Boga. Więc całe zgromadzenie wysławiało Pana, Boga swoich przodków, i nachyliwszy się,
pokłonili się Bogu i królowi. Potem ofiarowali wiekuistemu ofiary, a nazajutrz po owym dniu ofiarowali też Panu całopalenia za całego Izraela, wielkie mnóstwo ofiar. 1000 byków, 1000 baranów i 1000 baranków z ich ofiarami z płynów. Tego dnia jedli i pili przed wiekuistym z wielką radością. I po drugie ustanowili królem Salomona, syna Dawida, pomazując go wiekuistemu za władcę, a Cadoka za najwyższego kapłana. I Salomon usiadł jako król na tronie wiekuistego, w miejsce swojego ojca Dawida. I szczęściło mu się oraz był mu posłuszny cały Izrael. A wszyscy władcy, możni, także i wszyscy synowie króla Dawida, oddali ręce królowi Salomonowi. Zaś wiekuisty bardzo wywyższył Salomona przed oczyma całego Izraela i dał mu królewską sławę, jakiej przed nim nie miał żaden król w Izraelu. Dawid, syn Iszaja, królował nad całym Izraelem, a dni, w których królował nad Izraelem, trwały 40 lat. 7 lat królował w Hebronie i 33 lata królował w Jeruzalem. I umarł w szczęśliwej starości, syty dni, bogactw i sławy. A zamiast niego królował jego syn Salomon. Zaś sprawy króla Dawida, te pierwsze i ostatnie, oto są zapisane w księgach Samuela, widzącego, w księdze proroka Natana oraz w księdze Gada, widzącego, z całym jego królowaniem, jego siłą oraz czasami, które za nim, za Izraelem oraz przeszły dla wszystkich ziemskich królestw.

Rozdział pierwszy. Zatem Salomon, syn Dawida, wzmocnił się w swym królestwie, a wiekuisty jego Bóg był z nim i bardzo go rozsławił. Zaś Salomon rozkazywał całemu Izraelowi, dowódcom nad tysiącami i setkami, sędziom, wszystkim przełożonym nad całym Izraelem oraz przedniejszym ojców. I Salomon poszedł, a z nim całe zgromadzenie na wyżynę, która była w Gibeonie. Bowiem tam był namiot zgromadzenia Boga, który Mojżesz, sługa wiekuistego, zrobił na puszczy. Ale Dawid przeniósł skrzynię Boga z Kirjat Jearym, gdy przygotował jej miejsce, bowiem rozbił jej namiot w Jeruzalem. Przed przybytkiem wiekuistego, gdzie prosił w modlitwie Salomon i zgromadzenie, był także miedziany ołtarz, który zrobił Becalel, syn Urego, syna Hura. Wtedy Salomon podszedł do miedzianego ołtarza wiekuistego, który był przed namiotem zgromadzenia, i ofiarował na nim 1000 całopaleń. Owej nocy Bóg przyglądał się Salomonowi i powiedział do niego: proś cokolwiek, a dam ci. Wtedy Salomon powiedział do Boga: ty uczyniłeś wielkie miłosierdzie i oprócz Dawida, mojego ojca, zamiast niego ustanowiłeś mnie królem. Więc teraz, o wiekuisty Boże, niech będzie utwierdzone twoje słowo, które wypowiedziałeś do mojego ojca Dawida. Gdyż ty mnie uczyniłeś królem nad wielkim ludem, niczym proch ziemi. Dlatego daj mi mądrość i umiejętność, abym wychodził i wchodził przed ten lud. Bowiem któż mógłby rozsądzać ten tak znaczny lud? Wtedy Bóg powiedział do Salomona: dlatego, że to miałeś w swoim sercu, a nie prosiłeś o bogactwa, o majętności i o sławę, o duszę tych, co ciebie nienawidzą, ani też nie prosiłeś o liczne dni, lecz prosiłeś o mądrość i umiejętność dla siebie, byś rozsądzał mój lud, nad którym ustanowiłem cię królem. Mądrość i umiejętność zostanie ci dana. Do tego dam ci bogactwa oraz majętność i sławę. Zatem takim się nie stanie żaden z królów, którzy byli przed tobą i potem będą po tobie. Więc Salomon wrócił do Jeruzalem sprzed namiotu zgromadzenia, z owej wyżyny, co leży w Gibeonie, oraz królował nad Izraelem. Potem Salomon nazbierał wojennych wozów i jezdnych. Miał 1400 wozów i 12 000 jezdnych, których rozmieścił po miastach wozów oraz przy królu w Jeruzalem. Nadto król dostarczył do Jeruzalem złota i srebra, jak kamienia, oraz dostarczył cedrów, jak figowców, których wiele rośnie na polu. A Salomonowi przyprowadzono z Mikraim konie oraz przedmioty pożądania. Królewscy kupcy brali te przedmioty za zapłatę, więc wychodzili i za 600 sztuk srebra przyprowadzali z Mikraim rydwany, a konia za 150. Wszyscy królowie Chetejczyków oraz królowie aramejscy wówczas dostawali konie z ich rąk.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz

o Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

Rozdział czwarty. Religijny sceptycyzm i zeświadczenie. Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. List apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersze od 21 do 22 i 25. Słońce nad Nowym Jorkiem świeciło jak szalone tego sierpniowego dnia 1995 roku, podnosząc temperaturę sporo powyżej 30 stopni Celsjusza. Starałem się ochłodzić, pijąc lemoniadę z lodem w barze Centrum Rockefellera. Byłem w sercu nowojorskiego Manhattanu. Mój nauczyciel, Francuz urodzony w Stanach Zjednoczonych, sączył piwo. Nigdy wcześniej nie rozmawiałem z nim poza salą wykładową, ani o czymkolwiek poza tematem wykładów. Zapytał mnie, kim jestem i czym się zajmuję. Gdy odpowiedziałem, wyraz jego twarzy nagle się zmienił. Przełknął spory łyk piwa, popatrzył na mnie, jak na dziecko zagubione w tłumie, i zapytał: czy to możliwe? Czy w naszych czasach jeszcze można wierzyć w Boga? Wyczułem ironię w jego głosie. Uśmiechnąłem się i spokojnie piłem lemoniadę. Od tej pory, kiedykolwiek rozmawialiśmy, mój nauczyciel kierował rozmowę na sprawy religii. Twierdził przy tym, że nie odczuwa potrzeby duchowych poszukiwań. Chciał mi raczej dowieść, że Bóg nie istnieje. Pozwoliłem mu mówić, cierpliwie słuchałem, chcąc się dowiedzieć, co myślą takie osoby i co je niepokoi. Są to ludzie uwikłani w pajęczą sieć własnego rozumowania. Dlatego słuchałem i uśmiechałem się. Ten człowiek sukcesu miał bystry i dociekliwy umysł. Potrafił dyskutować. Z łatwością potrafiłby każdemu udowodnić w południe, że jest noc. Według niego on sam i wszystko, co osiągnął w życiu, było absolutnym dowodem, że ludzie nie potrzebują Boga. Mijały dni. Nic tak nie sprawdza wartości różnych twierdzeń jak czas. Podczas jednej z naszych ostatnich rozmów mój wykładowca wymienił chyba wszystkie znane sobie argumenty przeciwko istnieniu Boga. Nie widziałem potrzeby dalszego dyskutowania, ale on nalegał. Zacząłem się zastanawiać, co naprawdę chcę osiągnąć. W końcu, gdy na chwilę przestał mówić, by zaczerpnąć powietrza, wtrąciłem się. Dobrze, profesorze. Powiedzmy, że ma pan rację. Powiedzmy, że Boga nie ma. Niech pan sobie wyobrazi, że ma pan syna, jedynaka, który ma 20 lat, jest w kwiecie wieku. To pana ukochany syn i oddałby pan za niego życie. Niestety, jest narkomanem. Próbuje go pan ratować, radzi się pan najlepszych specjalistów, umieszcza go pan w ośrodkach odwykowych, martwi się pan, płacze, cierpi, ale nikt i nic nie jest w stanie wyrwać go ze szponów nałogu. Próbował mi pan udowodnić, że Bóg nie istnieje. Niech mi pan powie, profesorze, do kogo się pan zwróci, skoro Boga nie ma? Jaką nadzieję da pan swojemu uzależnionemu od narkotyków synowi? Nauczyciel pokręcił się nerwowo na kanapie. Łzy napłynęły mu do oczu. Zazwyczaj patrzył na mnie przenikliwym wzrokiem. Tym razem ujrzałem malujące się na jego twarzy emocje. Wyraźnie cierpiał. Jakaś rana otworzyła się i zaczęła krwawić. Przez chwilę starał się coś powiedzieć, ale nie dał rady. Bez słowa wstał, ukłonił się i odszedł. Widziałem, jak ukradkiem ocierał łzy rękawem. Dopiero nazajutrz dowiedziałem się, że profesor ma syna. Jedynego, 20-letniego syna, który jest uzależniony od narkotyków. Wtedy zrozumiałem jego bunt, dziwną intelektualną dumę, a nawet ironię dociekliwych pytań. Kilka tygodni później, zanim wróciłem do Brazylii, wpadłem na uczelnię, by pożegnać się z profesorem.
Odprowadził mnie w milczeniu do wyjścia. Był wzruszony. Nic nie powiedział, bo słowa uwięzły mu w gardle. Nagle przełknął ślinę i wyszeptał mi do ucha. Panie pastorze, pan wie, że nie wierzę w Boga. Ale pan wierzy. Niech pan poprosi go w moim imieniu, by pomógł mojemu synowi. Poczułem współczucie dla tego znakomitego wykładowcy. Ogarnął mnie smutek na widok jego oczu pełnych łez i z powodu jego niezdolności do szukania ratunku u Boga. Był on klasycznym tworem czasów poprzedzających powtórne przyjście Jezusa. Apostoł Paweł tak opisał tego rodzaju ludzi. Choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach. Podstawowym problemem ludzi w naszych czasach jest pycha. Ludzie naprawdę znikczemnieli w swoich myślach. Hiszpański dziennikarz Francisco Umbral, felietonista gazety El Mundo, trafnie zilustrował to stwierdzenie apostoła. Krótko przed swoją śmiercią napisał: Nietzsche i inni, o których wiemy, zamknęli drzwi starego świata, ogłaszając śmierć Boga i samotność człowieka. To jest modernizm i nic nie da się z tym zrobić. Archaiczne instytucje, takie jak Kościół, istnieją jedynie jako pozostałości minionej epoki. Umbral mógł zacytować Kanta, Schopenhauera, Feuerbacha, Marksa czy Freuda, by wykazać wyższość modernizmu, który wyznawał. Nie byłoby w tym nic dziwnego. Biblia przepowiedziała to dawno temu. W obecnej epoce postmodernizmu znajdujemy wiele przejawów takiego sposobu myślenia. Jest to ogólna tendencja, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Wielu intelektualistów przedstawia swoje poglądy, chlubiąc się rozumem. Lubią, gdy nazywa się ich wolnomyślicielami, a więc nie przejawiają zaangażowania w nic, aby nie można było ich z niczym identyfikować, a już na pewno nie z Bogiem, którego nigdy nie widzieli ani nie dotknęli. Niektórzy wyznają deizm. Wierzą, że Bóg stworzył świat, a potem zostawił go samemu sobie i przestał angażować się w jego losy. Jeszcze inni są agnostykami twierdzącymi, że nie jest możliwe poznanie, czy Bóg istnieje. Ateiści zaś zdecydowanie twierdzą, że Boga nie ma. Tacy myśliciele uważają, że koncepcja istnienia Boga jest niemodna, archaiczna i infantylna. Atakowanie go stało się modne. Jakiś czas temu francuski filozof Michel Onfray napisał swój traktat ateologiczny. W samej Francji sprzedano ponad 200 tysięcy egzemplarzy tej książki. Onfray oświadcza z przekonaniem: ostatni Bóg zginie wraz z ostatnim człowiekiem, a wraz z ostatnim człowiekiem zginie lęk i niepokój, maszyneria, która stworzyła bóstwa. Onfray przypuszczalnie nie jest osamotniony w swoim twierdzeniu. Richard Dawkins, angielski biolog, także napisał pozycję tego rodzaju zatytułowaną Bóg urojony. Książka jest rozpaczliwą próbą udowodnienia, że nie istnieje nic poza mitem, który z czasem zostanie obalony. Ponadto brytyjsko-amerykański dziennikarz Christopher Hitchens, mieszkający w Waszyngtonie, opublikował książkę Bóg nie jest wielki, o trucicielskiej sile religii. A północnoamerykański filozof Sam Harris niedawno napisał Letter to a Christian Nation, list do chrześcijańskiego narodu. W tej publikacji Harris broni się przed krytyką, z jaką spotkał się po wydrukowaniu jego pierwszej książki, w której wyśmiewa pogląd o istnieniu Boga. Wszyscy ci autorzy mają ze sobą coś wspólnego. Według nich ludzie nie potrzebują Boga ani Jego pomocy, by być przyzwoitymi obywatelami. Twierdzą, że moralność nie należy do uduchowienia i że ateista może być człowiekiem etycznym i dobrym. I to wszystko, czego człowiek potrzebuje, by być szczęśliwym. Tacy ludzie znajdują oparcie dla swoich poglądów w badaniach naukowców, których odkrycia rzekomo dowodzą, iż nawet szympansy posiadają poglądy moralne oraz są zdolne do współczucia i poczucia solidarności, choć nigdy się nie modlą ani nie wierzą w Boga.
Nie chodzi jednak o to, czy ktoś, kto odrzuca Boga, może kierować się kryteriami moralności, czy nie. Moralność nie jest wyłączną domeną chrześcijan. Chodzi o to, że biblijne proroctwa przepowiadają, iż w czasach ostatecznych tego rodzaju myślenie będzie się stawać coraz bardziej powszechne. Obecnie niewiara w Boga jest niemal regułą wśród intelektualistów. Badania wykazują, że 60% naukowców deklaruje poglądy ateistyczne. Jednak gdy spojrzymy na świat z szerszej perspektywy, zobaczymy, że pomimo powszechnego sceptycyzmu wyraźnie zaznacza się wśród ludzi wzrost zainteresowania religią. Na przykład w Holandii, nierzadko uważanej za najbardziej agnostyczny kraj w Europie, następuje zauważalny powrót do praktyki modlitwy. Przed kilkoma laty grupa holenderskich chrześcijan zainicjowała ruch na rzecz modlitwy w miejscu pracy. Początkowo niemal nikt nie zwracał na nich uwagi. Dlaczego ktokolwiek miałby się tym interesować? W końcu Holandia uchodzi za agnostyczną, a większość Holendrów uważa modlitwę za irracjonalny, choć nieszkodliwy sposób spędzania czasu. Jednak obecnie modlitwa w miejscu pracy staje się akceptowanym zjawiskiem, a setki instytucji przyłączyły się do tego ruchu. Ministerstwa, uniwersytety i międzynarodowe korporacje, takie jak Philips czy KLM, pozwalają swoim współpracownikom organizować regularne spotkania modlitewne w miejscu pracy. Związki zawodowe zaczęły nawet naciskać na rząd, by oficjalnie uznać prawo pracowników do modlitwy w miejscu pracy. Adiedi Bakas, specjalista w dziedzinie trendów socjologicznych i dziennikarz Minne Buwalda, autorzy niedawno opublikowanego studium De Toekomst van God, Przyszłość Boga, mówią wręcz o zjawisku, które określają jako przełom w religijności Holendrów. Czy to ważne zjawisko? Być może tak, a może nie. Taki wyraźny powrót ludzi do modlitwy i uwielbienia Boga niekoniecznie wiąże się z powrotem do Biblii. Wielu ludzi doszło do wniosku, że agnostycyzm nie zaspokaja głębokich potrzeb ludzkiego serca, a więc wracają do religii, nie do ponadczasowych wartości absolutnego Boga, ale do relatywizmu dobrej energii, która nie oczekuje nic, a udziela aprobaty każdemu stylowi zachowania, jaki człowiek zechce sobie wybrać. Jest to swego rodzaju chrześcijaństwo bez Chrystusa. Brytyjski tygodnik Sunday Times opublikował wiadomość, która zaniepokoiła wielu chrześcijan. Otóż przywódcy kościelni z krajów europejskich ułożyli modlitwę zatytułowaną The Millennium Resolution – Milenijne postanowienie, by zaznaczyć przełom roku 2000. W modlitwie nie ma ani jednego odwołania do Boga czy do Jezusa Chrystusa. Czy to jest chrześcijański postmodernizm? Apostoł Paweł wspomniał o takiej formie chrześcijaństwa jako znaku czasów końca. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. Gdy chrześcijaństwo przyjmuje swoją nazwę od Chrystusa, ale odrzuca jego nauki, wówczas traci cały swój autorytet. Niektórzy Europejczycy nie akceptują chrześcijaństwa, gdyż widzą zepsucie wśród chrześcijańskich przywódców. Niechrześcijanie są zaszokowani tym, jak przestępczość, prostytucja i pornografia szerzą się w rzekomo chrześcijańskim świecie. Monika Meggio, chrześcijańska działaczka, stwierdziła, że niechrześcijanie czują się zażenowani chaosem w kwestii moralności panującym w społeczeństwach Zachodu. Chrześcijanie wskutek upadku duchowości nie są w stanie im pomóc. Badania w Niemczech dowodzą, że 20% protestantów i 10% katolików to w rzeczywistości deiści. Wierzą w Boga, ale nie ma to żadnego wpływu na ich życie. Według niemieckiego tygodnika Der Spiegel chrześcijaństwo w Niemczech traci znaczenie. Chrześcijańskie wartości w coraz mniejszym stopniu wpływają na społeczeństwo. Według niedawno przeprowadzonej ankiety
Tylko 37% Niemców uważa, że Kościół jest ostoją moralnych wartości. Społeczeństwo niemieckie uważa policję, partie polityczne i ekologiczną organizację Greenpeace za ważniejsze czynniki promowania wartości niż chrześcijaństwo. Prawdą jest, że ludzie postanawiają nie wierzyć w Boga, albo wierzą w Niego tylko jako bezosobową energię, siłę czy po prostu nieistotny byt, który mogą ignorować, jeśli tak im się podoba. Usiłują usunąć wszechpotężnego i panującego Boga Stwórcę ze sceny swego życia. Pomimo współczesnej postawy niewiary ze strony ludzkości, Bóg nie umarł, jak głosił Nietzsche, ale nadal panuje we wszechświecie. Jednak tym, którzy odrzucają prawdę o jego istnieniu, pozostaje jedynie samotność człowieka, by posłużyć się słowami filozofa. Jakiego człowieka? Z każdym dniem coraz bardziej pogrążającego się w ruchomych piaskach swojej racjonalności. 2000 lat temu apostoł Paweł napisał: choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach. Podając się za mądrych, stali się głupimi. Wróćmy na chwilę do mojego agnostycznego nauczyciela. Wśród argumentów, którymi posługiwał się, by dowieść, że osobowy Bóg, którego czczą chrześcijanie, nie istnieje, znajdowało się twierdzenie o rzekomym istnieniu kosmicznej energii, która przenika wszystko w kosmosie i na Ziemi. Zatem w rzeczywistości wierzył on w Boga, ale wolał nazwać go energią. Mój nauczyciel nosił złoty łańcuszek na szyi, a na nim wisiorek w postaci małej piramidy z kryształu. Według niego ten kryształ ściągał kosmiczną energię wszechświata. W Biblii dawno temu opisane zostało tego rodzaju myślenie. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy. Mój nauczyciel miał dociekliwy umysł i był profesorem słynnej szkoły dla menedżerów na Manhattanie. Jednak zamiast czcić Stwórcę, hołdował rzeczom stworzonym przez Niego. Swoją wiarę pokładał w kawałku kryształu. Gdy miał jakiś problem, chwytał kryształ i skupiał na nim uwagę, niemal z nabożną czcią, by otrzymać promienie energii. Wierzył, że taka praktyka jest znacznie mądrzejsza niż modlenie się do Boga. Niestety w naszych czasach tego rodzaju postawy nie są odosobnione. Ludzkość przeniosła uwagę ze Stwórcy na rzeczy stworzone. Niektórzy nie wyjdą z domu, jeśli nie przeczytają horoskopu. Wierzą, że gwiazdy, w rzeczywistości martwe obiekty stworzone przez Boga, kierują ich przeznaczeniem. Przed 80 laty astrolog Llewellyn George stwierdził coś, czego nikt wówczas nie brał na poważnie. Nadszedł czas masowego zainteresowania astrologią. W czasach, gdy ludzie fascynowali się rozwojem technologii i naukowymi odkryciami, jego słowa wydawały się nie mieć sensu. Jednak dzisiaj, gdy miliony kierują uwagę ku gwiazdom, zdajemy sobie sprawę, że George się nie mylił. Dlaczego ludzie szukają w astrologii odpowiedzi na pytania o przyszłość? Ponieważ odczuwają głęboką duchową potrzebę duszy, wewnętrzną pustkę, brak poczucia sensu życia sięgającego poza wartości materialne. Ludzie mogą nawet nie zdawać sobie sprawy z istnienia tej potrzeby, ale ona i tak przejawia się we wszystkich ich dążeniach. W takich warunkach astrologia może odegrać istotną rolę, oferując rady dotyczące spraw finansowych, przyjaźni czy miłości, nie żąda nic w zamian w kwestii postaw moralnych. Ludziom się to podoba. Sami chcemy decydować, co jest dobre, a co złe, bez żadnej ingerencji czynników zewnętrznych. Wieczne zasady Boże dla wielu nie mają już znaczenia. Liczy się jedynie informacja, która pomaga im zarządzać tym, czym chcą zarządzać. Nie chcemy, by ktokolwiek mówił nam, co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy.
Początkowo oferta astrologii może się wydawać atrakcyjna, ale nie zaspokaja duchowego głodu duszy. Żadna religia nie odpowie na egzystencjalne pytania, jeśli nie jest oparta na Piśmie Świętym, jedynej księdze zawierającej wiarygodne odpowiedzi. Gdy posługujemy się Biblią, ale usiłujemy przy tym dostosować ją do naszych życzeń, gdy wybieramy z niej tylko to, co pasuje do naszego sposobu życia i myślenia, zamiast dostosować nasz sposób życia do wiecznych nauk Słowa Bożego, wówczas Pismo Święte staje się dla nas bezwartościowe. Astrologia żeruje na pustce odczuwanej przez człowieka. Jest jedynie pseudonauką pomieszaną z ezoterycznymi poglądami, opartą na szeregu starożytnych poglądów zakładających wpływ gwiazd na przeznaczenie człowieka. Niegdyś pogańscy kapłani i wróżki stosowali ją w celu ogłaszania najlepszych pór siewu i żniwa czy innych zajęć polowych. Królowie mieli prywatnych astrologów, którzy doradzali im, kiedy mają wyruszyć na wojnę. Praktyki te były przekazywane z pokolenia na pokolenie, z czasem zyskując pozory zaawansowanej dziedziny wiedzy. Astrolog Margaret Hone, usiłując podsumować swoje wierzenia, stwierdziła: astrologia jest określonym systemem interpretacji związków zachodzących między ruchem planet a ludzką egzystencją. Z punktu widzenia astrologów, owe wpływy planet określają zachowania i postawy ludzi. W ten sposób astrolodzy usiłują nadać naukowy pozór ludzkim spekulacjom. Ale astrologii nie należy w żadnym stopniu utożsamiać z astronomią. W rzeczywistości za astrologicznymi interpretacjami ukrywają się bogowie ze starożytnych mitologii. Astrolodzy przypisują planetom cechy zaczerpnięte z dawnego politeizmu. Jednak oficjalnie mówią o gwiazdach, a nie o bogach. Tak więc wielu ludzi idzie na lep astrologii, wierząc, że mają do czynienia z nauką. Współczesna astrologia różnymi sposobami przenika do wielu dziedzin życia ludzi. Jej elementy znajdują się w innych dyscyplinach ezoterycznych i mistycznych. Niektórzy wierzą, że przeznaczenie człowieka zależy także od magicznych liczb, szlachetnych kamieni, a nawet kolorów. Mnóstwo ludzi usiłuje w tego rodzaju poglądach znaleźć rozwiązanie swoich problemów. Ankiety wskazują, że 95% mieszkańców USA wierzy w astrologię, latające talerze, duchy, kryształy i inne zabobony. W samych Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych jest ponad 10 tysięcy astrologów i osób wróżących z kart do gry w tarota. Wśród ich klientów jest wielu znanych ludzi. Zainteresowanie tymi sprawami jest tak duże, iż organizacja założona przez Maharishiego Mahesha Yogiego zarobiła dzięki temu około 3 milionów dolarów. Co kryje się za zainteresowaniem takimi sprawami? Niewątpliwie ta sama istota, która zgodnie z biblijnym sprawozdaniem pewnego dnia przekonała Ewę i wmówiła jej, że w zakazanym owocu tkwi szczególna moc. Wiemy, że owoc ten nie miał żadnych nadnaturalnych właściwości, jakie sugerował wąż. Celem szatana nie było to, by Ewa zjadła owoc, ale by odwróciła się od Stwórcy i zaczęła pokładać ufność w tym, co stworzone. Diabeł posługuje się rzekomą mocą przepowiadania przyszłości tylko w jednym celu – by zwodzić ludzi. Słowo Boże zawiera stanowcze stwierdzenia w tej sprawie. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma radzić się swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Chrześcijaństwo powinno być najsilniejszym bastionem biblijnych wartości, ale niektórzy chrześcijanie wolą iść za zwodniczymi teoriami religijnymi, zrodzonymi w umyśle szatana. Takie doktryny nie mają oparcia w Słowie Bożym. Jednym z przykładów takich niebiblijnych nauk jest powszechnie przyjęta wiara w nieśmiertelność duszy. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że człowiek, który umiera,
pogrąża się w zupełnej nieświadomości aż do zmartwychwstania. Żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą. Zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, jak również ich zazdrość dawno już przeminęły i już nigdy więcej nie będą miały udziału w tym wszystkim, co dzieje się pod słońcem. Skoro umarli nigdy więcej nie mają żadnego udziału we wszystkim, co dzieje się pod słońcem, jak duchy zmarłych mogą powracać na świat? Jak ktokolwiek może się z nimi komunikować? W Piśmie Świętym czytamy dalej. Każdego dzieła, które twa ręka napotka, podejmij się według twych sił, bo nie ma żadnego działania, ani rozumienia, ani poznania, ani mądrości w Szeolu, grobie, do którego zdążasz. Jeśli grób czy śmierć oznacza ustanie egzystencji, to jak ktoś może ponownie wcielić się w inną formę życia? Skąd wziął się taki pogląd? Najwyraźniej pochodzi od zwodziciela, diabła, który został zdemaskowany w Piśmie Świętym. Stara się on utrzymać ludzi w nieświadomości i pomieszaniu pojęć. Czy zauważyłeś, że w ostatnich czasach ci, którzy twierdzą, że są Chrystusem, głoszą też, że są wcieleniem Jezusa? Czy to nie ciekawe? Sądzisz, że to przypadek? A może jednak za tym wszystkim stoi jakiś całościowy, zwodniczy plan? Sprawa jest bardzo poważna. Chrześcijanin musi przyjąć Słowo Boże jako jedyną regułę wiary i nauki. Nie wolno nam przyjmować twierdzeń wątpliwego pochodzenia. Nie powinniśmy też ufać ślepo autorytetowi Kościoła ani tradycji. Taka postawa może się okazać zgubna w sprawach duchowych. Jeśli chrześcijanie odrzucą Słowo Boże i zaufają ludzkim poglądom, stracą podstawę wiary. Skutkiem takiego kierunku postępowania jest zeświadczenie, czyli sekularyzacja chrześcijaństwa. Słowo sekularyzacja pochodzi od łacińskiego secularis, równa się świecki, doczesny, pogański, oznaczającego coś, co wiąże się jedynie z obecnym stanem rzeczy, współczesną kulturą i wartościami. Ludzkość w naszych czasach żyje pod znacznym wpływem rozwoju naukowego i technologicznego. Jeden i drugi podkreślają znaczenie materii i hołdują materialistycznej filozofii. Chrześcijanie nie są odporni na wpływy tego rodzaju myślenia, a to prowadzi do sekularyzacji, laicyzacji, zeświadczenia chrześcijaństwa. Zeświadczony chrześcijanin wierzy w Boga, ale on jest dla niego tylko nazwą, elementem historii użytecznym jako swego rodzaju amulet w trudnych chwilach. Gdy niebezpieczeństwo mija, wówczas zanika poczucie obowiązków wobec Boga. Sekularyzowani chrześcijanie żyją przez większość swojego życia tak, jakby Wszechmogący nie istniał. Jedyna różnica między poganami a zeświadczonymi chrześcijanami polega na tym, że ci drudzy od czasu do czasu chodzą do kościoła. Traktują swoją przynależność kościelną jak członkostwo w jakimś religijnym klubie. Gdy udają się do kościoła, ich celem nie jest uwielbienie Boga, ale przyjrzenie się nabożeństwu z punktu widzenia typowego konsumenta. Jeśli produkt się im podoba, przychodzą ponownie. Ale jeśli im się nie podoba, krytykują go i szukają czegoś innego, co zaspokoi ich oczekiwania. Przecież płacą swoimi darami, więc oczekują, że w zamian otrzymają produkt najwyższej jakości. Przywódcy religijni czują się zmuszeni do poszukiwania nowych produktów, by przyciągnąć widzów. W świecie pełnym współzawodnictwa muszą się starać wyprodukować najlepsze show w mieście. W razie konieczności są gotowi naginać biblijne zasady i twierdzić, że Bóg oferuje tylko miłość i nigdy karę czy odpłatę za zło. Tymczasem cudowna łaska Chrystusa okrywa wszystkie ludzkie niedostatki, ale nie grzechy tych, którzy nie chcą ich wyznać i porzucić.
Ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak, że czynili to, co się nie godzi. Co miał na myśli apostoł, mówiąc o tym, co się nie godzi? Pisząc do swego ucznia Tymoteusza, Paweł wyjaśnił tę kwestię. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Ludzie, którzy usuwają Boga ze swojego życia, prędzej czy później usuną także bariery oddzielające ich od grzechu. Życie jest wieczne, dopóki trwa, wmawiają sobie raz po raz. Usiłują usprawiedliwić styl życia, którego jedynym celem jest zaspokajanie zmysłowych pragnień. Ale nie osiągając zadowolenia z takiego życia, czują się puści i niespełnieni. Pragnąc znaleźć szczęście za wszelką cenę, na próżno gonią za nim, bo zawsze im się wymyka. Biblia nazywa tę potworną frustrację grzechem. W Nowym Testamencie słowo grzech jest tłumaczeniem greckiego hamartia, które dosłownie oznacza nietrafienie w znak, mierzenie w jedno, a trafienie w coś innego. Gdy poszukiwanie szczęścia wiedzie do coraz większego nieszczęścia, pojawia się niepokój i poczucie zagubienia. Jednak współcześni ludzie usilnie próbują ignorować grzech. Nawet samo to słowo wyszło z użycia. Mówi się raczej o braku wewnętrznej równowagi, ludzkiej kruchości, rozchwianym zachowaniu, osobistych preferencjach, o czymkolwiek, byle nie nazwać grzechu po imieniu. Jakby zmiana nazwy miała rozwiązać problem. Słyszałem o ciekawej lekcji, którą pewna nauczycielka przygotowała w jednej ze szkół, zadając uczniom pytanie o to, jak rozwiązać światowy kryzys energetyczny. Powiedziała uczniom: złoża surowców energetycznych na świecie są na wyczerpaniu, więc potrzebujemy pomysłu na to, jak nie dopuścić do ich zupełnego wyeksploatowania. Następnego dnia dzieci przyszły na lekcję z przeróżnymi pomysłami. Na siedzeniu obok kierowcy powinien siedzieć wyszkolony pies, który warczałby z chwilą przekroczenia dopuszczalnej prędkości, dzięki czemu zmalałaby ilość spalanego paliwa, powiedziało jedno z dzieci. Trzeba przestać sprzedawać benzynę, to jej nie zabraknie, zasugerowało drugie. Jednak najciekawszy pomysł przedstawił pewien chłopiec. Trzeba zmienić nazwę benzyny. Wtedy ludzie będą kupować zamiast niej coś innego, dzięki czemu będzie można zaoszczędzić benzynę. Wydaje się, że takie podejście akceptuje wielu ludzi w naszych czasach, sądząc, że rozwiązaniem problemu grzechu będzie trzymanie się z dala od Boga. Skoro jednak ludzie zostali stworzeni przez Wszechmogącego, to mogą znaleźć spełnienie jedynie odbudowując relacje ze swoim Stwórcą. Mimo to ludzie wolą zaprzeczać rzeczywistości. Zapominają, że są dziećmi Bożymi i powinni żyć, jak przystało na ich pochodzenie. Od najwcześniejszych lat ich światopogląd jest deformowany. Boga przedstawia się im jako nic nieznaczącą ideę. W telewizji oglądają programy, w których wyśmiewane są sprawy duchowe. Akceptują więc zeświadczony styl życia jako coś normalnego. W 1987 roku w dżungli Ugandy znaleziono chłopca, którego prasa nazwała małpim dzieckiem. Chłopiec ten, z wyglądu sześciolatek, przebywał w stadzie małp przez 5 lat. Umieszczono go w szpitalu, a potem w domu dziecka, gdzie zachowywał się jak mały szympans. Odmawiał przyjmowania pokarmu podawanego mu przez opiekunów i gryzł każdego, kto się do niego zbliżył. Specjaliści orzekli, że dziecko, które wychowywało się wśród zwierząt przez ponad 4 czy 5 lat, nie jest w stanie podobnie zachowywać się jak człowiek.
Jego mózg zostaje nieodwracalnie zaprogramowany na resztę życia. Coś takiego przydarzyło się współczesnym ludziom. Żyjąc w świecie racjonalizmu, zapomnieli, że pochodzą od Boga. Zbierają owoce życia w odłączeniu od Stwórcy. Konsekwencją tego jest uwikłanie w świat narkotyków, rozwiązłości. Taka jest rozpaczliwa rzeczywistość wielu współczesnych ludzi. Cierpią, tracą chęć do życia i w rozpaczy chwytają się bezmyślnie wszelkich środków, by uśmierzyć ból i uciszyć krzyk cierpienia, nieustannie wydobywający się z serca. Dlaczego w milczeniu znosisz ból, którego nikt inny nie widzi? W najtrudniejszych chwilach życia, gdy ból odbiera ci wolę istnienia, gdy szukasz odpowiedzi w sobie i nie znajdujesz żadnej, dlaczego nie postanowisz wrócić do Stwórcy? Przed ponad 2000 lat Jezus Chrystus spojrzał proroczym wzrokiem na nasze czasy i zapytał: czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zbawiciel zastanawiał się, czy ludzie nadal będą pamiętać, że On ich miłuje i czeka na nich z otwartymi ramionami. Czy ty pamiętasz? Odpowiedz sobie –

Rozdział 5. Trzęsienia ziemi i huragany. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, od 25 do 26 wiersza. 11-letni Ismael Gumuda przeżył głęboką tragedię. Żałował, że żyje. Wolałby umrzeć i nic nie czuć. Za każdym razem, gdy myślał o swoim bracie, znowu wybuchał płaczem. Jak miał usunąć te dramatyczne obrazy ze swojej pamięci? Za dnia miał je stale przed oczyma, a w nocy nawiedzały go w koszmarach. Nie mógł zapomnieć tego dnia, gdy ogromna fala wyrwała 7-letniego brata z jego ramion. Byli wtedy w szkole. Brali udział w próbie noworocznego przedstawienia, gdy nagle usłyszeli potworny huk. Ten dźwięk oznaczał koniec życia takiego, jakie Ismael znał do tej pory. Odwróciliśmy się i zobaczyliśmy ogromną falę, wyższą niż budynek szkoły, pędzącą wprost na nas, powiedział Ismael, ocierając łzy. Chwyciłem mojego brata i przycisnąłem go do siebie najmocniej, jak mogłem, ale uderzenie wody rozdzieliło nas. Nie mogłem nic zrobić. Patrzył na mnie przerażony, oczekując pomocy, ale ja nie byłem w stanie nic zrobić. Woda była silniejsza ode mnie. Przetrwałem tylko dlatego, że fala wyniosła mnie na podnóża wzgórza i zostawiła na lądzie. Ale mój brat zniknął pod wodą. Został pochłonięty przez morze. Tęsknię za nim bardzo i modlę się za niego. Nauczyciele w szkole zauważyli, że pod tsunami Ismael nie jest już tym samym dzieckiem, jakim był wcześniej. Schudł, jest zamyślony i milczący. Ismael jest jednym z uczniów objętych programem rehabilitacji psychologicznej sponsorowanej przez UNICEF w Tajlandii. Poranek 26 grudnia 2004 roku pozostanie na zawsze w pamięci tych, którzy przeżyli potworny kataklizm. Choć miną lata, ludzie ci nadal będą raz po raz przeżywali to tragiczne wydarzenie. Do tamtego dnia większość ludzi na świecie nigdy nawet nie słyszała o tsunami. Nagle wszyscy uświadomili sobie, że to przerażające zagrożenie. Jaką nazwę można nadać niszczycielskiej sile, która w ułamku sekundy rozdzierała wyspy na pół, zmywała miasta z powierzchni ziemi i pozbawiła życia około 300 tysięcy ludzi? Gdzie można się ukryć przed siłą milion razy większą od wybuchu bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę? Tamten przerażający poranek wstrząsnął naszą planetą. Mordercze uderzenie wywołane trzęsieniem ziemi pod dnem morskim o sile 9 stopni w skali Richtera wprawiło w ruch falę, która rozeszła się z północnych krańców Indonezji i spustoszyła wybrzeże Tajlandii, Indii, Bangladeszu i Sri Lanki. Ponad 6700 kilometrów od epicentrum zabiła setki ludzi na wybrzeżach Afryki i kierując się tysiące kilometrów dalej, wywołała ogromne kipiele u wybrzeży Chile w Ameryce Południowej. W tych tragicznych okolicznościach ludzie dowiedzieli się, jak bezradni są wobec furii przyrody. Traumatyczne doświadczenie, które przeżył świat pod koniec 2004 roku, było tylko przedsmakiem pełnego katastrof naturalnych roku 2005. Tydzień pod tsunami w Indonezji seria huraganów spowodowała powodzie pochłaniające liczne ofiary w Ameryce Środkowej i Stanach Zjednoczonych. Huragan Katrina spowodował ogromne straty materialne i sprawił, że Nowy Orlean przez kilka tygodni stał pod wodą.
Miasto, uważane za miejsce narodzin bluesa i jazzu, stało się synonimem zniszczenia i śmierci. 8 października tego samego roku wydarzyło się kolejne tragiczne trzęsienie ziemi w Pakistanie i Indiach. Zabijając tysiące, raniąc dziesiątki tysięcy i pozostawiając miliony ludzi bez dachu nad głową. Kilka dni później huragan Stan zabił ponad 70 tysięcy ludzi w Gwatemali i południowym Meksyku. A wulkan Yamatek w Salwadorze nagle wybuchł, pochłaniając liczne ofiary. Trzeba było ewakuować co najmniej 7,5 tysiąca rodzin. Według Ośrodka Badań Epidemiologii Kataklizmów, współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia, tylko od stycznia do października 2005 roku w katastrofach naturalnych zginęło niemal 100 tysięcy osób. W swojej siedzibie w Belgii Ośrodek Badań Epidemiologii Kataklizmów prowadzi bazę danych światowych katastrof naturalnych. Według niego liczba takich zjawisk znacząco wzrosła od 1900 roku. Rok 2005 mógłby przejść do historii jako rekordowy pod względem kataklizmów, gdyby nie to, że kolejny rok przyniósł ich jeszcze więcej. Aby dopełnić te przerażające dane, Marku Niskala, sekretarz generalny Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, stwierdził, że w 2007 roku wydarzyło się o 20% więcej katastrof naturalnych niż w roku 2006. Naukowcy obliczają, że skutki takich zjawisk dotknęły 250 milionów ludzi w ciągu 10 lat. W połowie przypadków czynnikiem zniszczenia była woda. Woda jest niezbędna do życia. Gdy jej brakuje, życie ustaje. Ale nadmiar wody też może zabić. Najgorsze nieszczęścia spowodowane przez wodę wydarzyły się w korycie Żółtej Rzeki w Chinach. Jej wylewy zabiły około 4 miliony ludzi. Według ONZ-owskiego Międzynarodowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu przypuszczalnie w XXI wieku w wyniku zmian klimatycznych ekstremalne zjawiska meteorologiczne będą się nasilać zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i siły. Wobec tej rzeczywistości ludzie wszędzie pytają, co się dzieje z naszą planetą? Czy Ziemia oszalała? Kiedy się to wszystko skończy? Udzielane odpowiedzi na te pytania są jeszcze bardziej przerażające. Wielu religijnych ludzi głosi gniew boski i zniszczenie świata. Astrolodzy przypisują te zjawiska wpływowi gwiazd, a naukowcy globalnemu ociepleniu spowodowanemu nadmiernym zużywaniem zasobów energetycznych Ziemi. Globalne ocieplenie to stosunkowo nowe wyrażenie. Nauka używa go, by wyjaśnić stopniowy wzrost średniej rocznej temperatury. Nikt nie kwestionuje faktu, że od kilkudziesięciu lat Ziemia staje się coraz cieplejsza. Proces ten rozpoczął się wraz z rewolucją przemysłową, gdy społeczeństwo zaczęło większą wagę przykładać do produkcji niż jakości ludzkiego życia. Gazy cieplarniane uwalniane przez przemysł, pojazdy mechaniczne, pożary lasów i inne źródła przyczyniają się do niszczenia ochronnej warstwy ozonu, jak również powodują efekt cieplarniany. Zatrzymują coraz więcej ciepła pochodzącego z promieni słonecznych. Wskutek tego temperatura Ziemi wzrasta, lodowce topnieją i podnosi się poziom morza. Od 1961 roku poziom morza wzrasta od 1 do 2 mm rocznie. ONZ-owski Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu oblicza, że jeśli temperatura będzie wzrastać w takim tempie jak w ostatnich dekadach, poziom morza z końcem stulecia podniesie się od 20 do 140 centymetrów. Od 2001 roku zostało zanotowanych 7 najcieplejszych lat w dziejach. Na półkuli północnej średnia opadów śniegu zmalała o 5% w porównaniu z rokiem 1966. Jako dziecko czasami jeździłem z Limy do miasta Hawija,
w którym się urodziłem. Podróżowałem wówczas najwyżej położoną linią kolejową na świecie. Zawsze fascynowały mnie szczyty gór pokryte śniegiem. Przepiękne czapy śnieżne okrywały odległe szczyty pięknego pasma Tikli w Andach. Jednak gdy ostatnio byłem w tej części Andów, ujrzałem przykry widok. Nagie, skaliste szczyty. Wygląda na to, że przyroda umiera. Słyszałem smutny jęk wiatru wiejącego wśród skał i pomyślałem: doniesienia naukowców są prawdą. Niektórzy twierdzą, że te zmiany na nas nie wpłyną, bo jesteśmy daleko od miejsc, w których następują. Jednak zmiany gwałtownie się rozprzestrzeniają. Bez wątpienia planeta Ziemia jest coraz cieplejsza, a ludzie ponoszą za to winę. Społeczność naukowa jest przekonana, że w obecnej chwili dalszego wzrostu temperatury nie da się uniknąć. Poziom morza będzie się podnosił przynajmniej do końca stulecia, nawet jeśli jutro zupełnie wyeliminuje się emisję gazów cieplarnianych. Gdy świat zdał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zwrócił uwagę na środowisko naturalne. Ekologia stała się swego rodzaju religią. W szkołach od przedszkola po uniwersytet uczniowie i studenci uczą się, jak dbać o naszą planetę. Jednak niewiele zmienia się na lepsze. W Biblii czytamy, że sytuacja będzie się pogarszać, a fakt ten jest jednym ze znaków świadczących o zbliżaniu się powtórnego przyjścia Jezusa. Al Gore, były kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, otrzymał w 2007 roku pokojową Nagrodę Nobla za film pod tytułem Earth in the Balance, uznany przez ONZ za próbę ostrzeżenia świata przed zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka. Dokument ten ukazuje pragnienie ludzi, by uratować planetę, ale także przypomina nam o naszej niezdolności do przewidzenia prawdziwych skutków działalności człowieka na Ziemi. Sami Soanki

Dyrektor Instytutu Maxa Plancka w Getyndze, zajmującego się badaniem Układu Słonecznego, twierdzi, że w ciągu minionych 60 lat, obok zmian w środowisku naturalnym spowodowanych działalnością człowieka, także Słońce z niewytłumaczalnych powodów staje się coraz cieplejsze, przyczyniając się do ocieplenia Ziemi i wzrostu liczby katastrof naturalnych. Z niewytłumaczalnych powodów? Jezus przed wiekami powiedział: będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Czy to nie brzmi jak opis naszych czasów? Dzisiaj rzeczywiście panuje trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Jednak musimy zachować ostrożność i nie mylić pojęć. Fakt, iż widzimy te katastrofy naturalne, nie znaczy, że Bóg je powoduje. On wyjaśnił swoją postawę wobec ludzkości. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To dobra nowina. Bóg nie pozwoli, by ludzkość sama się unicestwiła. Ponieważ nas kocha, zainterweniuje i położy kres ludzkim błędnym działaniom. Czy to nie świadczy, że przyjście Chrystusa w chwale jest już bliskie? Nie mamy powodu do strachu. Miłość Boża może napełnić nasze serca nadzieją. Chrześcijańska nadzieja jest pewnością i ufnością, choć z ludzkiego punktu widzenia może się wydawać, że nie ma szczęśliwego zakończenia. Przed wielu laty mój 6-letni syn zgubił się w ponadmilionowym mieście. Wraz z żoną zrozpaczeni biegaliśmy z miejsca na miejsce, szukając go. Wtedy jeszcze dość krótko mieszkaliśmy w Brazylii i dopiero uczyliśmy się języka portugalskiego. Płakaliśmy z przerażenia. Co robić? Do kogo się zwrócić? Dziecko zaginęło. Znaleźć je wśród tak wielu ludzi było tak trudne, jak znaleźć igłę w stogu siana. Widząc naszą rozpacz, strażnik miejski powiedział: policja szuka waszego dziecka. Jeśli nadal jest w centrum, znajdą go w porze zamykania sklepów. I tak się stało. O godzinie 18:00 z centrum miasta zaczęło ubywać ludzi. Pracownicy wybierali się do domów po długim dniu pracy. Ulice powoli pustoszały i cień nocy zaczął ogarniać miasto jak czarny całun. Powiał zimny czerwcowy wiatr. Szukaliśmy synka dalej i ku naszej wielkiej radości znaleźliśmy go. Siedział na pustej skrzynce, bawiąc się kamieniem, nieświadomy naszego przerażenia. Płacząc, przytuliliśmy go do siebie i zaczęliśmy całować. Potem zapytałem go: synku, nie bałeś się? A czego? Zapytał niewinnie. Gdy dzieci się zgubią, wtedy się boją, powiedziałem. Otworzył szerzej oczy, zupełnie zdumiony. Ale ja się nie zgubiłem, tatusiu. Po prostu czekałem. Czy nie zamierzaliście mnie szukać? Rozejrzyj się wokół siebie. Czy widzisz czarne chmury katastrof naturalnych gromadzące się nad światem? Trzęsienia ziemi, huragany i tornada budzą grozę. Prognozy uczonych są przerażające. Jednak nawet w obliczu tak koszmarnych przepowiedni i poważnych obaw chcę cię zapewnić, że Jezus wkrótce przyjdzie. I to przyjdzie po ciebie. Jest nadzieja. Poranek wieczności już zaczyna świtać. W miarę jak dzień jaśnieje. Czytaj obietnice dane przez Boga. Gdy pójdziesz przez wody, ja będę z tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień. Czy przyjmiesz tę obietnicę? Wybór

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

0: Dialog z Biblią. Podcasty te tworzone są przez naszych przyjaciół Joannę, Tytusa, Arkadiusza i Mateusza, za co im serdecznie dziękujemy. Zapraszam.
1: Witamy w programie Dialog z Biblią. Z tej strony Tytus Budzowski,
2: Jarosław Dzięgielewski
3: i Arkadiusz Bojko.
1: Chrześcijanie, teolodzy i pasjonaci Biblii. Zapraszamy do wysłuchania. Drodzy słuchacze, kontynuujemy nasz cykl rozmów dotyczących dekalogu i kolejnego zresztą spotkania poświęconego czwartemu przykazaniu mówiącym o zachowywaniu dnia sobotniego. W poprzedniej rozmowie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy jest możliwe, aby szabat zniknął gdzieś z historii albo aby mógł się przesunąć. Doszliśmy do wniosku, że Pan Bóg zdecydowanie zadbał o to, aby ten cykl tygodniowy faktycznie mógł być zachowany od starożytności aż do dzisiejszych czasów. Natomiast zadaliśmy również takie pytanie wtedy, czy jest możliwe, że Pan Jezus łamał

0: mał szabat. Dlatego, że wielokrotnie przez faryzeuszy był o to oskarżany i mamy przynajmniej kilka takich sytuacji, kiedy autorzy biblijni opisują sytuację, jak Pan Jezus robił pewne nietypowe rzeczy właśnie w tym dniu. I pozwolę sobie teraz tylko szybko te rzeczy wymienić, o niektórych z nich pewnie powiemy sobie za chwilę trochę więcej, czyli na przykład zrywanie kłosów w szabat. Co prawda Pan Jezus nie zrywał, tylko jego uczniowie, no ale jednak to robili i nie spotkało się to wcale z dezaprobatą samego Jezusa. Dopiero jak ktoś to zobaczył, no to powiedzieli, ale dlaczego oni to robią? Pan Jezus uzdrawia teściową Piotra właśnie w szabat, uzdrawia człowieka z uschłą ręką w synagodze przy wszystkich świadkach, uzdrawia kobietę zgarbioną od 18 lat, która naprawdę cierpiała, uzdrawia człowieka cierpiącego na puchlinę, uzdrawia chromego przy sadzawce Betesda, uzdrawia ślepego przy sadzawce Syloe, ale również wypędza demony w szabat. Akurat w przypadku tych demonów trzeba przyznać, że żaden z faryzeuszy, czy w ogóle żaden z Izraelitów nie zwraca uwagi na to, że Pan Jezus robi wtedy cokolwiek złego. Czyli na przykład przytaczając właśnie taką historię, kiedy Pan Jezus wypędza demona w szabat, chociażby w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale od 21 wersetu czytamy: i weszli do Kafarnaum i zaraz w szabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiemy, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty szarpnął nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy tak, iż pytali się nawzajem: co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Więc tutaj akurat w tym przypadku mamy do czynienia z pewnego rodzaju uzdrowieniem, w sensie wypędzenia demona z człowieka. Nie mamy jeszcze tutaj do czynienia z jakimś oskarżeniem Jezusa. Wręcz mamy do czynienia z pewnego rodzaju zachwytem. Chociaż ciekawe jest to, że kiedy czytamy akurat w tym kontekście Ewangelię Marka, to dokładnie następna historia to jest historia, kiedy Pan Jezus uzdrawia teściową apostoła Piotra. I również czyni to w szabat, dlatego że tekst biblijny sprawozdaje, że zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, a teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im, a gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Natomiast nie skupiamy się teraz na samych demonach, skupiamy się w ogóle na całym tym wydarzeniu, czyli jest sytuacja taka, że Pan Jezus wypędza demona z człowieka jeszcze w synagodze, wychodząc z synagogi, w szabat uzdrawia jeszcze tego samego dnia teściową Piotra, ale mimo to wszystko było tam pełno ludzi, którzy chcieli być uzdrowieni, ale czekali do zachodu słońca. Więc wydaje się, że jednak czekali aż do zachodu słońca i nie chcieli przyjść z jakiegoś powodu do Jezusa, żeby ich uzdrawiał w czasie szabatu.
1: I chociaż Ewangelia sama nie podaje powodu, dlaczego akurat po zachodzie słońca przyszli, to jednak kiedy przyjrzymy się tym innym historiom, w których Jezus Chrystus uzdrowił w szabat i temu, jaką wywołało to reakcję nauczonych w piśmie, zdecydowanie zawsze była to reakcja negatywna, to myślę, że jest to bezpieczny wniosek, że ci ludzie, którzy słyszeli o uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa i chcieli z niej skorzystać, mieli pewne opory, aby przyjść w ciągu dnia i przyszli dopiero po zachodzie słońca, czyli kiedy w biblijnej rachubie rozpoczął się już kolejny pierwszy dzień tygodnia.
0: No ale to co mogło być tego powodem? Dlaczego ludzie bali się być uzdrowionymi w szabat?
2: Kiedy popatrzymy na to już troszeczkę też i wspomniane historie, kiedy Jezus uzdrawiał w szabat i zwrócimy uwagę na reakcję uczonych w piśmie czy faryzeuszy, bardzo nerwową, bardzo agresywną, to chyba przestajemy się dziwić takiemu zachowaniu ludzi. Mieli po prostu obawę, tak? Bali się nawet tego, że zostaną wyłączeni z synagogi, co oznaczałoby kompletną dyskwalifikację społeczną dla nich. A więc ta presja była ogromna, dlatego przypuszczam, czekali tam te kilka godzin.
1: Natomiast powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że nie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie znajdujemy w Torze, czyli w Pięcioksięgu Mojżesza, żadnego polecenia, żadnego Bożego zakazu, które nie dopuszczałoby możliwości uzdrawiania w sobotę. Reakcja jest faktycznie opisana w Ewangeliach zawsze jednakowa, nauczeni w Piśmie są zawsze oburzeni, natomiast podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej rozmowie o to, czy Jezus łamał sabat, czy poprzez uzdrawianie łamał sabat, to jest pytanie, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia Tory, czy Jezus Chrystus łamał zalecenia znajdujące się w dekalogu dotyczące tego, jak zachowywać sabat, czy raczej nie mamy do czynienia z łamaniem tradycji starszych albo przepisów starszych i mamy takie stwierdzenia występujące w Ewangelii, które wskazują, że oprócz wyraźnych zapisanych zaleceń Tory, czyli Pięcioksięgu Mojżesza, oprócz wyraźnych zaleceń samego dekalogu, który jak gdyby precyzował święcenie sabatu poprzez niepracowanie, powstrzymanie się od codziennej pracy w dniu sabatu, prawda? To było podstawowe zalecenie dotyczące zachowania świętości sabatu. Natomiast ewidentnie w pierwszym wieku, ewidentnie w czasach Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z rozbudowaną tradycją ustną, która następnie znalazła się w spisanych dokumentach judaizmu rabinistycznego, które znalazły swoją ostateczną formę w zapisach talmudycznych.
0: Kiedy myślę o tej całej sytuacji, to ja na przykład zwracam uwagę na to, że tutaj ewidentnie mamy początek działalności Pana Jezusa i ludzi, którzy wręcz wprost mówią, że mamy tutaj do czynienia z kimś absolutnie wyjątkowym, z nowym rabinem, który głosi z mocą, tak? Wręcz wprost mówią, co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Nie ma wątpliwości, że kiedy pojawia się nowy rabin, to każdy człowiek chciałby się temu rabinowi pokazać pewnie z jak najlepszej strony, a niekoniecznie z tej jak najgorszej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia ze świętem szabatu, z przekonaniem o tym, że w szabat w zasadzie niewiele w ogóle można, to chyba nawet nie wypada przyjść do wielkiego rabina, który robi pewne rzeczy i prosić go w szabat, żeby dla mnie coś zrobił. Bo ich przekonanie było takie, że ten dzień nie jest od tego. Zresztą będziemy czytali jeszcze inne historie, w których jakby wprost nawet jest to powiedziane. Zresztą w tych wszystkich przypadkach, kiedy ktoś jest uzdrawiany, w zasadzie opis tych wydarzeń jest bardzo podobny. To znaczy ktoś przychodzi do Jezusa albo Jezus przychodzi do kogoś. Jest akurat sobota, zadaje wręcz pytanie, czy można w sabat dobrze czynić. Czasem sam odpowiada na pytanie i uzasadnia dlaczego. My jeszcze sobie przejdziemy później do tych uzasadnień. No ale jednak są takie sytuacje, kiedy jest dodane coś więcej i chociażby jedną z takich sytuacji może być uzdrowienie chromego, czyli osoby, która nie może chodzić, właśnie w sabat, bo Pan Jezus nie tylko uzdrawia tego człowieka, ale wygląda na to, że wręcz nakazuje temu człowiekowi łamać szabat. Ja pozwolę sobie przeczytać tę historię z Ewangelii Jana, 5 rozdział, od 1 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat i gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. i właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś jest sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. A zatem mamy historię osoby, która nie może chodzić od 38 lat. Jezus go uzdrawia. Chyba nikomu z nas nie wydaje się, że jest cokolwiek złego w tym, żeby w sabat komuś pomóc. No ale przecież w sabat nie wolno nosić ciężarów. A Pan Jezus wprost mówi do tego człowieka: weź swoje łoże i chodź.
1: Wspomniałeś wcześniej, że te historie tych szabatowych uzdrowień Jezusa Chrystusa podążają za pewnym schematem powtarzalnym. Natomiast kiedy czytamy tę historię, w moim zrozumieniu jest wyraźne odejście od tego schematu. Bo na przykład, kiedy czytamy o uzdrowieniu człowieka, który ma uschłą rękę w szabat, ta historia ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o kobiecie zgarbionej od 18 lat, jej uzdrowienie ma miejsce w synagodze. Kiedy czytamy o człowieku cierpiącym na opuchlinę, jego uzdrowienie następuje również w szabat w wypełnionym gośćmi domu jednego z przedniejszych faryzeuszy. A więc każde z tych trzech uzdrowień, o których wspominają Ewangelie, odbywa się wśród ludzi, którzy są świadkami tego zdarzenia. W szabat, ale nie dzieje się to w odosobnieniu. Wszyscy widzą, co się dzieje. Jezus czasem wręcz zadaje prowokujące pytania, dlatego że Jezus chce swoich słuchaczy pobudzić do myślenia zmierzającego w kierunku zweryfikowania ich poglądów na temat tego, czym jest szabat i jak szabat należy zachowywać. I robi to zawsze w kontekście właśnie uwolnienia kogoś w dzień szabatu od uciążliwej choroby, od krępującej choroby, od zniewalającej choroby. Natomiast ewidentnie, kiedy czytamy to uzdrowienie przy sadzawce Betesda, najwyraźniej nauczeni w piśmie nie są świadkami tego zdarzenia. Zdarzenie dokonuje się pomiędzy tym chorym i pomiędzy Jezusem Chrystusem i w moim czytaniu Ewangelii Jezus jak gdyby chce sprowokować dyskusję. Jezus chce doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś zada pytanie: dlaczego robisz to, co robisz? Dlaczego nosisz łoże? Prawda? I ta sytuacja następuje, kiedy ten człowiek uzdrowiony, prawda, który w końcu może chodzić na własnych nogach i nawet nie zastanawiał się być może, że jego uzdrowienie, jego uwolnienie od tej tak bardzo ograniczającej, wieloletniej choroby nastąpiło w dzień szabatu, niesie być może zupełnie nieświadomie łoże. Zresztą powinniśmy wyjaśnić też, co to było to łoże, prawda, bo to nie było łóżko w naszym zrozumieniu, to było najprawdopodobniej mata, którą ten człowiek zwinął i niósł gdzieś pod pachą i dochodzi właśnie do konfrontacji. Ludzie mówią: dlaczego pracujesz w sabat? Dlaczego łamiesz sabat, nosząc te rzeczy? I wtedy ten człowiek odpowiada: no ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, żebym tak zrobił. Prawda? I to wywołuje dyskusję, która zmierza w tym kierunku, kim jest ten, który dokonał uzdrowienia i który powiedział temu człowiekowi: wstań, weź swoje łoże i chodź. I kiedy dojdziemy do końca tej historii, którą przeczytałeś, to taka jest konkluzja tej historii. Ta konkluzja zmierza do rozmowy o tożsamości Jezusa Chrystusa.
2: I być może warto jeszcze tutaj podkreślić i to, że właśnie to objawienie, kim jest Jezus, spowodowało czy spotęgowało niechęć uczonych w piśmie czy faryzeuszy. O ile wcześniej były zarzuty, dlaczego robisz to w szabat, o tyle w tym momencie czytamy, że ich reakcją było zastanawianie się, jak go zgładzić. W takim razie to objawienie, że on jest kimś więcej niż tylko nauczycielem, spowodowało ogromne zamieszanie.
1: I w związku z tym, co powiedziałeś, ten 18 wiersz musimy czytać w jego właściwym kontekście, prawda? Bo nasza rozmowa dotyczy pytania, czy Jezus łamał szabat. I 18 wiersz mówi, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał szabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. I nie zapomnijmy, że to stwierdzenie, że Jezus łamał szabat, jest oceną faryzeuszy dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. To nie jest stwierdzenie, że Jezus łamał szabat w odniesieniu do biblijnej definicji tego, co to jest łamanie szabatu. Nie. To zdarzenie dokonuje się w kontekście reakcji nauczonych w piśmie, którzy stoją na straży nie tylko Tory, ale istniejącej już w czasach Jezusa Chrystusa tak zwanej tradycji starszych, czyli niespisanych jeszcze, ale istniejących i praktykowanych przepisów, które były rabinistycznymi rozwinięciami zrozumienia sabatu i jego zachowywania. O to został oskarżony Jezus Chrystus. To, co Jezus zrobił, a więc uzdrowienie człowieka i polecenie weź swoje łoże, czyli zwiń tę matę, na której leżałeś przy sadzawce i idź, nie było złamaniem szabatu w odniesieniu do biblijnych, bożych przepisów tego, jak szabat ma być zachowywany.
0: To skąd te tradycje się wzięły? No bo mówisz o tym, że one nie są biblijne, że to jest tradycja starszych. Skąd ta tradycja starszych się wzięła i dlaczego nagle urosła do tak potężnej rangi i faktycznie staje się równa tej torze spisanej przez Mojżesza?
1: Tradycja zawsze bierze się z zadawania pytań i z upływu czasu. I dokładnie w ten sposób doszło do nagromadzenia tradycji związanej z zachowywaniem szabatu i innych tradycji, które później w formie spisanej znalazły się w Talmudzie, prawda? Pan Bóg zakazuje pracy w szabat. Naturalne pytanie, a co to jest praca? I tutaj mieli szerokie pole do popisu różni żydowscy nauczyciele, różni rabini, którzy dyskutując ze sobą, tworzyli swoje definicje tego, co to jest praca.
2: Wydaje mi się, że powstanie tych niepisanych praw, przepisów miało całkiem dobrą intencję, dlatego że Żydzi dokładnie pamiętali powód niewoli babilońskiej. Czytamy w Starym Testamencie, choćby w Księdze Jeremiasza, że właśnie to niezachowywanie szabatów było powodem popadnięcia w niewolę. Tak więc po upływie kolejnych setek lat stwierdzili, że trzeba przedsięwziąć jakieś kroki, żeby zabezpieczyć właściwe zachowywanie szabatu przez naród, żeby nigdy nie pojawił się już kolejny powód, by naród ten miał popaść w jakąkolwiek niewolę.
1: A więc możemy tutaj mieć do czynienia z takim myśleniem, że skoro utraciliśmy niepodległość, między innymi z powodu złego podejścia do szabatu, to teraz, kiedy jesteśmy pod okupacją rzymską, być może odzyskamy naszą niepodległość, jeżeli będziemy pieczołowicie zachowywać szabat. Myślę, że jeszcze jedna rzeczywistość powinna być wspomniana, ponieważ Żydzi nie tylko są w pierwszym wieku, a więc w czasach Jezusa, pod okupacją rzymską, ale są pod wpływem trwającej już od dłuższego czasu daleko posuniętej hellenizacji. Kiedy my myślimy dzisiaj Jerozolima, mamy na myśli te zabytki, które są w Jerozolimie z czasów drugiej świątyni, z okresu bizantyńskiego i tak dalej. Pamiętajmy, że Jerozolima w czasach Jezusa to jest w dużej mierze kulturowo greckie miasto. I jak gdyby ścierają się te dwa nurty w judaizmie w czasach Pana Jezusa. Z jednej strony daleko posunięta hellenizacja społeczeństwa, a więc sekularyzacja, prawda? A z drugiej strony ta religijna grupa, która mówi nie, musimy się przeciwstawić temu trendowi, a więc naturalnie jak gdyby jedna skrajność wywołuje drugą skrajność, prawda? Daleko posunięta liberalizacja po lewej stronie będzie prowadziła w kierunku daleko posuniętej radykalizacji po prawej stronie. I natomiast to nie stało się w ciągu jednego pokolenia, to nie stało się w ciągu kilku lat, to były rzeczy, to był proces, który trwał przez wiele lat.
0: Czyli jak rozumiem, kiedy na przykład mamy inną sytuację, chociażby właśnie uzdrowienia ślepego przy innej sadzawce, przy sadzawce Syloe, gdzie również Pan Jezus bez wątpienia łamie tradycje starszych, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus nie tylko uzdrawia, ale wręcz czyni coś nowego. To jest takie ciekawe, że właśnie w tej tradycji starszych w szabat nie można było absolutnie nic nowego uczynić, nie można było czegoś stworzyć, a tutaj w tej historii Pan Jezus, żeby uzdrowić tego ślepego, spluwa na ziemię, czyni błoto ze śliny zmieszanej właśnie z tą ziemią, nakłada na oczy tego człowieka, to już w ogóle można by było powiedzieć, że wykonuje pracę, i mówi jeszcze temu człowiekowi, idź i obmyj się, czyli on jeszcze musi iść do tej sadzawki i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy występuje takie żywe oburzenie faryzeuszy, dlatego że historia ta jest opisana w Ewangelii Jana 9 rozdział, ale pozwolę sobie przeczytać werset 14, później 16. A był właśnie sabat, w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy Jego. Pytali więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał, a on im rzekł, nałożył błota na oczy moje i obmyłem się i widzę. Na to niektórzy z faryzeuszy rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega szabatu. Już w ogóle nie ma żadnej wątpliwości. No, uczynił błoto, nałożył na oczy, wykonał pracę. No dobrze, no uzdrowił. No fajnie, że uzdrowił, ale dlaczego właśnie w taki sposób? Jest szabat. Innych uzdrawiał słowem albo dotykiem. Dlaczego nie mógł tego tutaj zrobić w taki sam sposób?
1: Czyli mamy do czynienia z super paradoksalną sytuacją, prawda? Że człowiek, który jest ślepy od urodzenia, odzyskuje wzrok w dzień szabatu, a Jezus jest oskarżony o to, że w procesie uzdrowienia splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył to błoto na jego oczy. I to jest problemem. I znowu musimy wyraźnie powiedzieć, że nie mamy tutaj do czynienia z łamaniem szabatu w sensie biblijnym. Mamy natomiast ewidentny konflikt pomiędzy podejściem Jezusa Chrystusa do szabatu i panującymi w jego czasie tradycjami starszych, z którymi Jezus ewidentnie, a nawet powiedziałbym celowo, wchodzi w konflikt, żeby wywołać dyskusję na temat sensu święta szabatu.
0: No to co, czy Pan Jezus robił takie rzeczy tylko po to, żeby prowokować?
2: Ja widzę w tej sytuacji zainteresowanie Jezusa tym, co działo się we wnętrzu samego uzdrowionego. Kiedy przeczytalibyśmy sobie cały ten rozdział, całą tę historię, jest ona bardzo dynamiczna, wręcz pasjonująca, bo w tej historii pojawiają się rodzice uzdrowionego człowieka, pojawiają się przesłuchania, śledztwo prowadzone przez faryzeuszy czy nauczonych w piśmie, jak to się stało, dlaczego to się stało i wszystko prowadziło do jednego. Była próba wymuszenia, uznania tego, że Jezus nie jest Bożym posłańcem, że nie jest człowiekiem Bożym, a ten czas, który Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi, tak, poprzez to, że najpierw pomazuje jego oczy błotem, odsyła go do sadzawki, żeby się obmył. Nawet ten człowiek na początku nie miał możliwości zobaczyć, kim jest Jezus. Tak? To nie było tak, że on natychmiast przejrzał i pierwsza osoba, którą zobaczył, to był Jezus. Tak się zdarzało w Biblii, ale nie tym razem. Ten człowiek mógł się zastanawiać. Ten człowiek mógł myśleć, ten człowiek musiał znajdować sam argumenty w rozmowie z nauczonymi w piśmie, żeby bronić Jezusa. On nie tyle bronił siebie, bo on już widział, tak? On już zyskał to, co chciał, ale on bronił Jezusa. I myślę, że w tym wszystkim to też jest ważne, to też jest ważne. W pewnym momencie on mówi, jak świat światem, coś podobnego się nie zdarzyło. Myślę, że to też korespondowało z pewnymi poglądami, które mówiły o tym, że ślepo narodzonego uzdrowić może tylko Mesjasz, gdy przyjdzie. A więc on w tym momencie był zainteresowany udowodnieniem tego, że ten, który go uzdrowił, jest faktycznie Bożym posłańcem.
1: I ewidentnie tutaj mamy do czynienia właśnie w kontekście jego rodziców z tą próbą oceny, czy doszło faktycznie do uzdrowienia, prawda? Oni próbują stwierdzić, czy rzeczywiście ten człowiek urodził się jako ślepy. Natomiast no, ewidentnie ta i inne historie są w kontekście, który wyraźnie wskazuje na to, że Pan Jezus widzi, że jest jakiś problem ze zrozumieniem tego, czym jest szabat, prawda? Stąd w innych przypadkach jego pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić? Czy wolno życie zachować, czy zatracić? A czy kiedy wam zwierzę wpadnie w szabat do dołu, to czy pośpieszycie z pomocą, czy będziecie czekali do zachodu słońca? A czy kiedy wasze juczne zwierzę jest spragnione w szabat, czy odwiązujecie i zaprowadzacie je do wodopoju, czy zwierzę czeka do zachodu słońca, prawda, żeby zostało napojone? A więc ewidentnie te wszystkie przypadki, które mamy opisane w Ewangelii, gdzie Jezus bywa oskarżany o to, że niewłaściwie zachowuje szabat, odbywają się w kontekście, i wiemy to z pytań, które Pan Jezus zadaje, w kontekście tego, że coś jest nie tak w zrozumieniu współczesnych Panu Jezusowi tego sensu szabatu, tego, co robimy w szabat, czego w szabat nie robimy.
2: Idąc dalej, jeśli mógłbym jeszcze coś dodać, mam takie wrażenie, nie jestem za to gotów położyć głowę, ale mam takie wrażenie, że ta zaciekłość, z jaką Chrystus spotykał się, szczególnie w sytuacjach, kiedy zarzucano mu łamanie szabatu, była w jakimś sensie spowodowana być może pewną obawą, którą mieli faryzeusze czy też uczeni w piśmie, że ich dotychczasowe dokonania w kwestii obrony szabatu mogłyby okazać się zupełnie bezproduktywne i wręcz przeszkadzające w duchowym rozwoju ludzi. Gdyby uznali, że Jezus jest szczególnym posłańcem od Boga, musieliby uznać jednocześnie jego nauczanie o tym, jak należy zachowywać szabat. To nie przechodziło im przez myśl, bali się czegoś takiego.
0: Natomiast mówimy tutaj ciągle w kontekście faktycznie tej tradycji ustnej, tradycji rabinistycznej. I nawet ja jestem w stanie zaakceptować taki argument, że Pan Jezus tutaj zdecydowanie sprzeciwiał się tradycji starszych, ale mamy sytuację jednak opisaną, kiedy właśnie ci uczniowie zrywali kłosy w szabat, gdzie już jesteśmy w stanie znaleźć teksty z Tory, które faktycznie wskazują na to, że zrobili coś niewłaściwego. I pozwolę sobie tutaj przytoczyć najpierw tę historię. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział od 1 wersetu. Czytamy, w tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż i uczniowie jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do niego, oto uczniowie twoi czynią, czego nie wolno czynić w szabat. I przynajmniej dwa teksty biblijne faktycznie można by było tutaj wskazać, właśnie z Tory, które mogłyby świadczyć o tym, że uczniowie Jezusa złamali szabat, a Pan Jezus w ogóle nie zareagował, w ogóle ich nie zganił. Księga Wyjścia, 16 rozdział, 23 werset mówi, a on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, lecz wszystko, co zbędzie, przechowajcie do następnego rana. Czyli ewidentnie, nawet tydzień temu mówiliśmy o tym, że Pan Bóg dając mannę Izraelitom na pustyni, wyznaczył pewien cykl, 5 dni dawał im mannę na jeden dzień, 6 dni dawał im podwójną, mówił 6. dnia przygotujcie się na sabat i 7. dnia już nie dawał im manny, dlatego że mieli jeść to, co było dzień wcześniej. Więc to jest jedna historia, przecież pół audycji temu poświęciliśmy w zeszłym tygodniu. I inny tekst z Księgi Wyjścia, 34 rozdział i werset 21. Przez 6 dni pracować będziesz, ale dnia 7 odpoczniesz, w czasie orki i w czasie żniwa odpoczniesz. Czyli Tora wyraźnie nakazywała, jak jest orka, jak są żniwa, no nie będziesz zbierał z pola, no tym bardziej jeszcze oni rozcierali w rękach i zjadali.
1: Skoro cytowane były teksty, to jak gdyby sprowadźmy kwestię do tekstu, do tego, co tekst faktycznie mówi. W Księdze Wyjścia w 16 rozdziale mamy do czynienia z sytuacją manny, którą Pan Bóg syła w ciągu 6 dni i mamy sytuację taką, że są pewni ludzie, którzy w sabat wychodzą poza obóz, żeby zbierać mannę i manny nie ma. Prawda? I spotykają się z naganą, dlaczego wychodzicie, było wam powiedziane, że będzie spadała w ciągu 6 dni, 6. dnia macie zebrać, przygotować, ugotować, mieć na sabat.
0: No tak, ale uczniowie nie przygotowali się w piątek na dzień soboty.
1: Tak, ale nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że w związku z tym wychodzą na pole po to, żeby zebrać zboże na przygotowanie posiłku. Mamy sytuację, kiedy Pan Jezus i uczniowie po prostu idą. Są na spacerze między polami i uczniowie po prostu idąc sięgają po kłosy i zrywają je. Tora zabrania żniw, a więc znowu dochodzimy do kwestii tego, jak tradycja interpretowała pojęcie żniwa. W naszym zrozumieniu żniwo współcześnie to jest kombajn, żniwiarka, kosa, sierp, cokolwiek innego i praca na polu. Natomiast w tradycyjnym rozwinięciu rabinistycznym pojęcia żniwa wyciągnięcie ręki w czasie spaceru ścieżką, która prowadziła przez pole, zerwanie kłosu, wygniecenie tego kłosa w ręce było równoznaczne z żęciem zboża, z młóceniem zboża i z przygotowywaniem posiłku. A więc znowu nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie ewidentnie łamią zalecenia Tory. Oni nie są z kosami czy sierpami na polu, ale mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to, co zrobili, znalazło się w konflikcie z tradycyjnym rozwinięciem rabinistycznym, jakie panowało w ich czasach.
0: No a co z tym, że uczniowie się nie przygotowali na ten dzień?
2: Kiedy czytamy opis w Ewangeliach związanych z tą historią, to pojawia się tam taki zwrot, kiedy Pan Jezus wyjaśnia, próbuje wyjaśnić tę sytuację, biorąc pod uwagę zarzuty, jakie się pojawiają. Mówi coś takiego, że On jest Panem szabatu. I ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że uczniowie są zafascynowani Jezusem. Kiedy czytamy historię powołania uczniów, to widzimy, jak oni spontanicznie rzucali wszystko, czym się zajmowali, szli za Jezusem, dlatego że był dla nich kimś wyjątkowym. I tak też rozumiem to, że Jezus jest Panem szabatu. Jeśli zaczynamy sobotnie święto, to On powinien stać się centralną postacią tego święta. Wszystko inne staje się rzeczą drugoplanową, rzeczą drugiego znaczenia. Tak widzę tę historię. Oni byli zafascynowani Jezusem, cieszyli się tym, że idą razem z Nim, słuchali, co On ma do powiedzenia, obserwowali Go, jakie relacje nawiązuje z innymi ludźmi, próbowali się z tego czegoś nauczyć dla siebie, podglądali to. I w tym zafascynowaniu Jezusem być może zapomnieli o czymś. Zapomnieli, żeby przygotować sobie, nie wiem, posiłek na kolejny dzień, a kolejny dzień to był akurat szabat. Zapomnieli tego, nie wiem, drugiego śniadania czy kanapek na drogę. I kiedy pojawiają się te zarzuty, że oni robią coś złego, tak? No tak jak już wspomnieliście, że zajmują się żniwem, to Pan Jezus tłumacząc to chce zwrócić uwagę na to, co jest najważniejsze, kiedy zachowujemy szabat jako święto. I On mówi, ci ludzie zrobili to, co najważniejsze. A to, że rozstali sobie tam kilka ziarenek z kłosów, w zasadzie służyło tylko zaspokojeniu ich głodu. Tak? To było tak jak nałożenie sobie jedzenia na talerz. W zasadzie niczym więcej się to nie różniło, co zrobili. Tak więc to jest, myślę, ta najważniejsza rzecz. Jezus jest Panem szabatu, jest tym, na którym koncentrujemy naszą uwagę. On jest naszym stworzycielem i On jest naszym wybawicielem, bo kiedy mówimy o tych dwóch fragmentach z Tory, tak, czyli Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa, gdzie pojawiają się przykazania dotyczące siódmego dnia tygodnia, to w jednym jest mowa o tym, że jest wybawicielem, w drugim jest mowa, że jest stworzycielem.
1: Natomiast w tej sytuacji oskarżenie jest skierowane nie w stronę uczniów, tylko w stronę Pana Jezusa. To On jest oskarżony o daleko posunięty liberalizm, który praktykuje w odniesieniu do swoich uczniów. I pytanie brzmi, dlaczego Twoi uczniowie robią to, czego nie powinni robić? Natomiast my wyraźnie sprowadzając to zdarzenie do tekstu i do tego, co faktycznie było zapisane w Torze, no nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus łaskawym okiem patrzył na łamanie szabatu w odniesieniu do przepisów Tory, bo my nie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy uczniowie Pana Jezusa wychodzą z sierpami na pole i dokonują żniw, a następnie wychodzą z cepami na pole i młócą to zrzęte zboże. To nie jest ta sytuacja. To jest tak, jak Jarku powiedziałeś, ktoś jest przy stole i nakłada sobie łyżką z półmiska na talerz i je, i uczniowie przechodzą przez pole, na którym rośnie jakieś zboże, wygniatają rękami i znowu, no ewidentnie nie mamy do czynienia z wyraźnym łamaniem przepisów Tory, mamy do czynienia z łamaniem przepisów, szabatów w odniesieniu do rabinistycznej tradycji, jaka panowała w pierwszym wieku.
2: Można byłoby powiedzieć, że uczeni w piśmie się czepiali.
0: Ja bym może w tym wszystkim chciał podkreślić jeszcze jedną taką ważną rzecz. Pan Jezus, jak uzasadnia, dlaczego jego reakcja na to, co zrobili uczniowie, była taka, a nie inna, w zasadzie podaje dwa powody. Jeden to jest ten, o którym wspomniałeś. Mówi Syn Człowieczy, czyli On jest Panem Sabatu, ale też podaje jeszcze inny argument. Mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ja sądzę, że uczniowie w pewnym sensie popełnili pewnego rodzaju błąd. W tym cyklu, który Pan Bóg zaplanował, ewidentnie jest czas na przygotowanie, jest ewidentnie czas na szabat, na odpoczynek. Ale w tym wszystkim kluczowe jest to, że ten odpoczynek, który zaplanował Pan Bóg, on ma być radosny. On nie ma być ciężarem, nie ma być problemem. Tymczasem faktycznie mówimy o sytuacji, kiedy faryzeusze z szabatu uczynili przeogromny ciężar. Stworzyli całe mnóstwo przepisów. Ile kroków można zrobić? Jak należy funkcjonować? Czego nie można? I w zasadzie ze święta, które powinno być najradośniejszym świętem, dlatego że jeszcze raz zaznaczę, jest pamiątką nie tylko stworzenia, ale również wyzwolenia, powinno być najradośniejszym świętem, a oni zrobili z tego święto zakazów.
2: Tak, może nieco wtrącając się w twoją wypowiedź, no to, co też w Ewangelii Marka akurat jest zaznaczone przy tej historii, że szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. A więc tutaj człowiek jest podmiotem. Bóg jest zainteresowany tym, żeby szabat był dla człowieka takim momentem, kiedy rozmyśla o tym, co go wyzwala, o tym, co daje mu szczęście. Kiedy cieszy się obecnością Boga, kiedy widzi w Bogu tego, który go absolutnie ubogaca, a nie ogranicza.
1: I odnosząc się do tego, co Tytus powiedziałeś, myślę, że całą porażką współczesnej chrześcijańskiej dyskusji na temat szabatu jest to, że często dyskutujemy o szabacie w odniesieniu do wypaczeń praktyk szabatu, z jakich opisami spotykamy się chociażby w Ewangeliach, i błędne teologiczne poglądy, chrześcijańskie poglądy, błędne, które mówią o tym, że szabat był zawsze ciężarem i Pan Jezus, kiedy przyszedł, to łaskawie nas w końcu od tego ciężaru uwolnił i teraz w końcu możemy się cieszyć i jesteśmy wolni, są kompletnym niezrozumieniem i kompletnym wypaczeniem przesłania dotyczącego szabatu, które znajduje się w Piśmie Świętym. Szabat został poświęcony i pobłogosławiony przez Pana Boga po to, aby był błogosławionym czasem dla całej ludzkości. To nie Pan Bóg uczynił go ciężarem, to ludzie uczynili go ciężarem. Kiedy Pan Jezus przychodzi, aby uwolnić ludzkość nie od szabatu, bo on nie jest ciężarem jako taki. Pan Jezus przychodzi po to, żeby uwolnić ludzkość od wypaczeń związanych z niebiblijnymi, z niebożymi praktykami, które były wynikiem tradycyjnej interpretacji tego, jak należało szabat rozumieć. Szabat w zamyśle Bożym miał być dniem radosnym, dniem, który jest błogosławieństwem. Pan Bóg dał swojemu ludowi 50 parę dni dodatkowego urlopu.
0: Ja myślę, że w ogóle Pan Jezus w tym wszystkim również nadaje pewien nowy wymiar szabatowi, ale akurat o tym już nie dzisiaj będziemy rozmawiać, tylko następnym razem. A chciałbym, żebyśmy jeszcze dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego jest niemożliwe, aby Pan Jezus złamał szabat, ale to zrobimy po biblijnym ABC.
3: Zapraszam na biblijne ABC. Hasło na dziś to Reuel. Reuel, zwany również jako Jetro, był teściem Mojżesza. W Księdze Wyjścia dowiadujemy się, że był Midianitą i Biblia nazywa go kapłanem. Uważa się, że Reuel mogło być jego imieniem otrzymanym przy urodzeniu, a Jetro tytułem honorowym nadanym mu jako kapłanowi plemiennemu. Gdy Mojżesz ucieka z Egiptu do kraju Midianitów, spotyka tam 7 córek Reuela, które doglądały trzód swojego ojca. Mojżesz pomógł im napoić stado i został przedstawiony ich ojcu. zamieszkał z rodziną Reuela, który dał mu za żonę swoją córkę Seforę i na kolejne 40 lat został w Midianie, pasąc owce swojego teścia. Po powołaniu przez Boga przy ognistym krzewie, Mojżesz wraz z żoną i dziećmi wrócił do Egiptu. Jednak z biblijnego opisu wynika, że jakiś czas potem odesłał ich do rodzinnego Midianu. 18 rozdział Księgi Wyjścia sprawozdaje, że gdy po opuszczeniu Egiptu Izraelici obozowali na pustyni, Reuel przyprowadził do Mojżesza Seforę z dziećmi. Przebywając w obozie Hebrajczyków, miał okazję przyjrzeć się temu, jak Mojżesz sprawuje przywództwo narodu. Choć nie był Izraelitą, udzielił Mojżeszowi dobrej rady, zachęcając go do zaangażowania w rozwiązywanie codziennych problemów ludu większej ilości osób. Wprowadzenie tego pomysłu w życie nie tylko odciążyło Mojżesza, dając mu możliwość zajmowania się sprawami najważniejszymi, ale dało też możliwość zdobywania doświadczenia przez większą grupę liderów narodu. Reuel, jako kapłan i mądry doradca, reprezentuje tych, którzy pomagają w przygotowaniu drogi dla wypełnienia Bożego zbawczego planu. W tym sensie jego działanie na rzecz Mojżesza przypomina chrześcijańskie powołanie do wspierania przywódców duchowych i współpracy w realizacji Bożych zamierzeń. Podobnie jak Mojżesz, który potrzebował wsparcia, Jezus również powołał uczniów, aby wspierali go w jego misji. Wspólnota wierzących, podobnie jak Jetro wspierający Mojżesza, odgrywa kluczową rolę w realizacji Bożego planu zbawienia, którym ostatecznie jest Chrystus.
0: Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy Pan Jezus łamał szabat. Omawialiśmy pewne przykłady z historii opisanych w Ewangeliach, w których Pan Jezus ewidentnie uzdrawiał w szabat, czy robił również inne rzeczy. Omawialiśmy również sytuację zrywania kłosów w szabat. No i jednak dochodzimy do wniosku, że faktycznie to było bardziej występowanie przeciwko tradycji starszych i ich interpretacji Tory, niż przeciwko Torze samej w sobie. Mówiliśmy o tym, że szabat to jest najwspanialszy dzień, to jest najwspanialsze święto, jakie powinno być obchodzone pośród wszystkich ludzi, którzy wierzą w Boga. I teraz tak naprawdę pytanie jest, czy w ogóle byłoby możliwe, żeby Pan Jezus złamał szabat? Czy Jezus mógł złamać szabat?
1: No uważam, że jeżeli posiadał wolną wolę, to zdecydowanie mógł. Natomiast pozostaje pytanie, czy zrobił to. Ponieważ jeżeli by złamał szabat, to bądźmy świadomi tego, że popełniłby grzech. A jeżeli popełniłby grzech, oznaczałoby to, że nie mielibyśmy Zbawiciela.
2: Więcej oznaczałoby to, że Jezus sam potrzebowałby Zbawiciela.
0: No ale z czego to wynika? No bo musimy mieć jakieś teksty biblijne na poparcie tego wszystkiego, tak? Z czego to wynika, że Pan Jezus nie popełnił grzechu i że nie mógł w ogóle popełnić grzechu?
2: Sam początek nauczania Jezusa, Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, mówi o tym, że Jezus według zwyczaju swego udał się do synagogi w szabat, w dzień szabatu. A więc no, skoro zachowywanie, właściwe zachowywanie szabatu było zwyczajem Jezusa, nie mógł więc on łamać szabatu.
1: Również w swoim nauczaniu w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, który przepowiada wydarzenia związane ze zburzeniem Jerozolimy, wydarzenie, które nastąpiło 40 mniej więcej lat po śmierci Jezusa, a również opisuje wydarzenia związane z końcem czasu przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus wyraża taką myśl: módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A więc Jezus Chrystus, nawet mówiąc o wydarzeniach, które no, miały odbyć się daleko w przyszłości, wyraża troskę o szabat, o to, żeby jego naśladowcy mieli możliwość właściwego zachowania tego dnia.
0: No ale czy to nie chodziło na przykład o to, że bramy Jerozolimy były zamykane właśnie w szabat? No bo mamy sprawozdanie z księgi Nehemiasza, gdzie wprost jest powiedziane, że Nehemiasz po prostu nakazał zamykać bramy w szabat, żeby nie przychodzili kupcy, nie sprzedawali swoich towarów i tak dalej, żeby nie łamali szabatu. Mamy do czynienia oczywiście z sytuacją, która ma miejsce tam 500 lat wcześniej, no ale Żydzi byli bardzo wielkimi tradycjonalistami, może te 500 lat nie zrobiło różnicy.
2: Z pewnością w czasach Jezusa Rzymianie nie pozwoliliby na to, żeby bramy Jerozolimy były zamknięte, dlatego że tam stacjonował garnizon rzymski. Tak więc można powiedzieć, że było to miasto strategiczne z perspektywy rzymskiej armii i to oni decydowali, a nie Żydzi wówczas, czy bramy miasta były otwarte, czy też zamknięte, w jakikolwiek dzień. Dotyczy to także dnia szabatu.
1: I nie wiem jak wy, ja nie jestem świadomy żadnych źródeł historycznych, pozabiblijnych, a mamy takie, pochodzące z pierwszego wieku, które wskazywałyby na taką praktykę w czasach Jezusa, a więc te wydarzenia z czasów Nehemiasza, pięć wieków wcześniej, niekoniecznie przekładają się na rzeczywistość, która miała miejsce pod okupacją rzymską w pierwszym wieku.
0: Czyli faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Pan Jezus wręcz wprost mówi, że również po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, lata po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, szabat będzie ważny i nie ma się co dziwić, dlatego że przecież sam Pan Jezus w kazaniu na górze niemalże na początku tego kazania mówi takie słowa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić, bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska, nie przeminie z zakonu, aż to wszystko się stanie. Z zakonu, czyli właśnie z prawa. A zatem Pan Jezus sam mówi, że on w ogóle nie przychodzi, aby znieść jakiekolwiek z przykazań. Więc jeżeli mówi, że one będą ważne aż do skończenia świata, to chyba wie, co mówi.
2: No, można byłoby tutaj dorzucić i to, co już wcześniej mówiliśmy, że skoro Pan Jezus jest Panem szabatu, no to tym bardziej nie będzie przeczył sam sobie. Skoro On ustanowił szabat, skoro On wie, jak szabat powinien być zachowany, jakie formy naszej praktyki powinny być zachowywane w szabat, no to jednocześnie nie będzie mówił, no to słuchajcie, nie, szabat jednak nie jest ważny. Odpuśćmy sobie.
0: Zresztą on nie tylko jest Panem szabatu, ale też wygląda na to, że jest celem szabatu. Ale o tym pewnie jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. I w tym wszystkim w ogóle musimy mieć świadomość tego, że Pan Jezus nie tylko mówi, że prawo jest niezmienne, Pismo Święte w ogóle mówi, że Bóg jest niezmienny. Księga Malachiasza, 3:6 mówi tak: ja, Jahwe, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. List Jakuba, 1:17, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli Pan Bóg się nie zmienia, Jego prawo jest niezmienne. Jeżeli Pan Jezus złamałby szabat, to oznaczałoby, że zgrzeszył. A może jest możliwe, że zgrzeszył?
1: No właśnie, postawy Jezusa Chrystusa względem szabatu nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od biblijnej nauki o tym, kim jest Jezus Chrystus i kim był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus pojawia się na naszej ziemi w kontekście Bożego planu zbawienia, w którym sprawuje funkcję nie tylko nauczyciela, jakim był w czasie swojej misji na ziemi, ale sprawuje misję ofiary i kapłana. I jedna i druga funkcja wymaga jego doskonałości, wymaga jego bezgrzeszności, prawda? Ofiary w Starym Testamencie, które były jedynie symbolem wskazującym na Jezusa Chrystusa i na Jego ofiarę, miały być doskonałe. Zwierzęta miały być doskonałe w sensie fizycznym, nie mogły być ułomne, co wskazuje na bezgrzeszność ofiary. Jedynie bezgrzeszny Zbawiciel mógł przynieść zbawienie grzesznej ludzkości. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa miejsca w Piśmie Świętym, które mówią na ten temat. Pierwszy fragment pochodzi z 4 rozdziału listu do Hebrajczyków, wiersz 14-15. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, i teraz bardzo ważny moment, z wyjątkiem grzechu. Gdyby Jezus Chrystus łamał szabat, grzeszyłby. Słowo Boże mówi wyraźnie, jest naszym kapłanem, kapłanem, który jest w stanie współczuć nam we wszystkim, ale kapłanem, który będąc na ziemi nie popełnił grzechu. A drugi fragment pochodzi z 2 listu do Koryntian z 5 rozdziału, wiersz 21. On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Mowa jest o Jezusie Chrystusie, który jako bezgrzeszny przyjmując naszą grzeszność, utożsamił się z tym, co jest grzechem. Ale mógł to zrobić jedynie wówczas, kiedy był bezgrzeszny. A więc znowu, łamanie szabatu wykluczałoby ten warunek, ponieważ łamanie szabatu jest grzechem. Gdyby Chrystus łamał szabat, byłby grzesznikiem, tak jak my wszyscy.
2: No to może dorzućmy jeszcze jeden fragment z pierwszego listu Jana, 3, wiersz 5. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Pamiętamy, że grzech jest przestępstwem prawa Bożego, dekalogu, a częścią dekalogu jest 4 przykazanie, które mówi o święceniu dnia sobotniego. A więc ten, który nadaje te prawa, nie może sam ich łamać. Chrystus jest bez grzechu.
1: Czyli z całej naszej dzisiejszej rozmowy możemy na pewno wyciągnąć kilka wniosków. Po pierwsze, to mamy ewidentne świadectwo w Ewangeliach, świadectwo tego, że w czasach Pana Jezusa istniały pewne tradycje związane ze sposobami zachowywania sabatu, które nie były tradycjami biblijnymi. Były tradycjami starszych, które wynikały z dobrych intencji, prawda? Aby nigdy to, co zostało zapowiedziane przez proroka Jeremiasza, utrata niepodległości, nie powtórzyło się, a być może nawet była nadzieja na to, że niepodległość spod okupacji rzymskiej zostanie osiągnięta poprzez bardzo pieczołowite przestrzeganie sabatu. Natomiast kiedy śledzimy te przypadki, dochodzimy chyba do wniosku, że w tych dobrych intencjach doszło też do pewnego wynaturzenia samej idei szabatu, który miał być dniem radości, miał być dniem błogosławieństwa, miał być dniem uwolnienia, a więc kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ludzie uwolnieni często od wieloletnich chorób są oskarżeni o to, że poddali się takiemu uzdrowieniu, albo uzdrowiciel jest atakowany z powodu tego, że to zrobił, to mamy tutaj jakiś dysonans ideowy. To chyba nie o to chodziło w szabacie, tym bardziej, że Jezus Chrystus powołuje się na przykłady dotyczące zwierząt gospodarskich i mówi, macie problem z uzdrowieniem człowieka, kiedy w tym samym czasie troszczycie się o dobrobyt waszego gospodarskiego zwierzęcia, któremu stało się coś złego.
0: I w tym wszystkim ja myślę o tym, że kiedy czytamy Pismo Święte, mamy do czynienia z niezmiennym Bogiem, który ustanawia niezmienne, ale dobre i święte prawo. W tym prawie jest również przykazanie mówiące o tym, żeby mieć ten jeden wyjątkowy dzień, który ma być szczególny dla wszystkich ludzi i jest też szczególny dla samego Boga. Czymś bardzo paradoksalnym jest to, że chyba najlepsze przykazanie ze wszystkich, mówiące o tym, żeby po prostu odpocząć, żeby się wyłączyć ze wszystkiego, co codzienne, ludzie z tego przykazania zrobili tak niesamowity ciężar, że faktycznie dzisiaj nawet, kiedy, tak jak Arku wspominałeś, chrześcijanie, kiedy analizują szabat, oni nie chcą szabatu, bo szabat jest czymś przykrym, jest czymś smutnym. Tymczasem Jezus przychodzi na ten świat i nie zaprzecza idei szabatu, tylko pokazuje, że ludzie mają całkowicie złe zrozumienie, że powinni absolutnie zrozumieć, że szabat faktycznie jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu, że szabat jest Bożym darem dla człowieka ustanowionym od samego początku, właśnie po to, żebyśmy znaleźli odpocznienie, żebyśmy znaleźli w tym dniu radość, żebyśmy mieli czas dla naszych bliskich, dla samego Boga. Wyjątkowy czas, który jest wyłączony ze wszystkiego, co powszednie. Po co? Właśnie w tym celu, aby wzmacniać te wszystkie więzi. Jest nawet napisane: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeżeli podobają się Wam nasze programy, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie. Obserwujcie nasze media społecznościowe. Znajdziecie nas pod hasłem Dialog z Biblią na Facebooku i Instagramie.

Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

tygodniem, młodzieżowym tygodniem modlitwy. Bardziej lub mniej liczne grupy młodzieży spotykały się po to, aby studiować przygotowany materiał mówiący o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i o tym, co to wszystko ma wspólnego z życiem ludzi młodych. Co to wszystko ma wspólnego z naszymi wartościami, z naszymi priorytetami, z planami, jakie układamy jako młodzi ludzie. Chciałbym, abyśmy otworzyli wspólnie dzisiaj Biblię i przeczytali parę słów, które Bóg kieruje do nas na kartach tej księgi. Otwórzmy księgę Kaznodziei Salomona, rozdział 12. Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 12. Są pewne prawdy dotyczące życia, których możemy nauczyć się jedynie przez własne doświadczenie. Uczymy się czasem na własnych błędach, które nas drogo kosztują, ale wtedy ta nauka ma dla nas inną wartość, ma inne znaczenie. I czasami popełniamy błędy, których moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy skorzystali z doświadczenia innych. Ale uczymy się na własnych błędach. I te lekcje mają dla nas inne znaczenie. Czytamy w Biblii, że Bóg nazywa się Ojcem swoich naśladowców. Ale co to znaczy, że Bóg jest Ojcem? Jest to lekcja, jest to prawda, którą możemy przyjąć, tak jak jest napisana na kartach Pisma Świętego, ale to doświadczenie ojcowstwa, doświadczenie rodzicielstwa sprawia, że nagle zaczynamy na te wszystkie zwroty mówiące o tym, że Bóg jest ojcem, patrzeć innymi oczami, kiedy sami przechodzimy przez doświadczenie rodzicielstwa. Wtedy głębiej rozumiemy, co może to oznaczać, że Bóg nazywa się Ojcem. Kim Bóg jest dla mnie, skoro nazywa się moim Ojcem? Co to znaczy w kwestii naszych wspólnych relacji? Co to znaczy w kwestii Bożego działania względem mnie? Wiedza, którą możemy przeczytać i która będzie miała dla nas jakieś znaczenie, ale będzie miała dla nas o wiele większe znaczenie, kiedy będzie połączona z naszym doświadczeniem ojcostwa, z doświadczeniem rodzicielstwa. Jest jeszcze jedna, a na pewno jest ich więcej, ale jeszcze jedna nauka, którą możemy nauczyć się i zrozumieć z doświadczenia. To jest nauka na temat upływu czasu. To jest nauka na temat naszego wieku. Nauka na temat tego, że nasze życie jest przejściowym okresem. Nauka o tym, że nie ma niczego w naszym życiu, co jest wieczne, co się nigdy nie skończy. Ponieważ od pierwszego naszego dnia na tej ziemi, kiedy się urodziliśmy, nasze życie kończy się i dobiega do swojego kresu. W tym tygodniu w grupie studentów rozmawialiśmy o tym doświadczeniu, że jak to jest, że kiedy mamy 6-7 lat, idziemy do pierwszej klasy, patrzymy na olbrzymiów ośmioklasistów, mamy 7 lat i myślimy sobie, za 8 lat będę w 8 klasie. Jakiż to ogromny szmat czasu. Kiedy to będzie? Ale kiedy mamy 20, kiedy mamy 30, 40, 50 lat i myślimy o odcinku 8 lat naszego życia, myślimy, ojej, takie krótkie. Ponieważ nasze doświadczenie życiowe każe nam porównywać czas naszego życia do doświadczenia czasu naszego życia. Czas jest pojęciem względnym. Dużo czasu, mało czasu. To wszystko zależy od tego, ile mamy czasu. Kiedy porównujemy jakiś odcinek czasu do tego, co już przeżyliśmy, im dłużej żyjemy na tej ziemi, ten krótki odcinek czasu będzie krótszy. Nasz zbór, kiedy patrzę na tą salę, to w większości ludzie młodzi. Ale nie będziemy wiecznie młodzi. Młodość jest szansą,
Młodość jest talentem, który Bóg daje nam do ręki. Ale ten talent nie będzie na wieki w naszych rękach. Młodość jest doświadczeniem przejściowym. Młodość dzisiaj jest, a jutro jej nie ma. Co zrobimy z naszą młodością? Co zrobimy z tym jednym talentem, które Bóg daje nam do ręki? Słowo Boże, 12 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku. Zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Zanim się zaćmi słońce i światło, księżyc i gwiazdy i znowu powrócą obłoki po deszczu. A są to dni, gdy będą drżeć stróże domowi i uginać się silni mężowie. Gdy ustaną w pracy młynarki, bo ich będzie za mało, a wyglądające oknami będą zamglone. Gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, dojdzie do tonu świergotu ptasząt i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho. Gdy nawet pagórka będą się bać i strachy czyhać będą na drodze, gdy drzewo migdałowe zakwitnie i szarańcza strudzem wlec się będzie, a kapar wyda swój owoc. Bo człowiek zbliża się do swojego wiecznego domu, a płaczący snują się po ulicy. Zanim zerwie się srebrny sznur i stłucze złota czasza i rozbije się dzban nad zdrojem, a pęknięte koło wpadnie do studni. Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja. Wszystko marność. Jakkolwiek patrzylibyśmy na nasze życie, jakkolwiek byśmy patrzyli na sukcesy, emocje, które nami rządzą, plany, które snujemy, Salomon, kiedy patrzy na całe doświadczenie człowieka opisane w ten poetycki sposób, czym jest życie? Jest to marność. Któregoś dnia to wszystko niszczeje, kończy się. W ubiegłym tygodniu w Brynowie szedłem na ulicy i zauważyłem starszą panią, która stała przed przejściem dla pieszych i nie mogła podjąć decyzji. Nie mogła podjąć decyzji. Podszedłem do niej i powiedziałem: przepraszam, czy mogę pani pomóc przejść na drugą stronę? Ona z radością chwyciła moją rękę i drżącymi nogami, malutkimi kroczkami przeszła na drugą stronę. Ale przecież nie zawsze tak było. Ta sama kobieta może kilkanaście lat temu maszerowała dziarskim krokiem po tych samych ulicach, ale przychodzi moment, kiedy zejście z krawężnika na ulicę staje się dla niej niepewnym światem, którego się boi. Kiedy nawet pagórka będą się bać i strachy będą czyhać na drodze. Starsi ludzie, którzy czasami przestają opuszczać swoje domy, ponieważ boją się wyjść ze swojego domu, boją się, że upadną, boją się, że się zgubią. Kiedy mamy 20, 20 parę lat, kilkanaście lat, czytamy takie słowa, jakie mają dla nas znaczenie? Czysta abstrakcja. Ale jest to prawda, która dotyczy naszego życia. Jeżeli Jezus Chrystus nie przyjdzie wcześniej, wszyscy się zestarzejemy. Jakie to ma znaczenie dla mojego życia dzisiaj? Jakie to ma znaczenie dla tego odcinka czasu, który nazywa się młodością? Chciałbym, abyśmy przeczytali inne słowa, również z Księgi Kaznodziei Salomona, 9 wiersz 11 rozdziału. Salomon pisze tak: raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Słowo Boże wcale nam nie mówi, że w perspektywie upływu czasu, w perspektywie tego, że to wszystko się któregoś dnia skończy, zniszczeje, mamy usiąść i z posępnymi minami powiedzieć: w takim razie to wszystko nie ma żadnego sensu.
Słowo Boże, sługa Boży Salomon mówi, nie, jeżeli Bóg daje ci piękny dar do ręki, doceń go, wykorzystaj go i raduj się z tego, co otrzymałeś. Jesteś młody, jesteś pełen energii, jesteś pełen marzeń, pełen planów, które zaprzątają twoją głowę. Zrób z tego jak najlepszy użytek i ciesz się tym, co Bóg daje do twojej ręki. Raduj się ze swojego życia. Bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj tego, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że to wszystko Bóg pozwie na sąd. Możemy powiedzieć, popsuł nam zabawę. Tak dobrze brzmiało na początku, popsuł nam zabawę na koniec. Po co pisze o tym sądzie? Czy sąd? Czy to, że Bóg któregoś dnia usiądzie po to, żeby porozmawiać z nami o naszym życiu, wyklucza radość z naszego życia? Adwentyści Dnia Siódmego, jesteśmy ludem sądu. Główne poselstwo, które głosimy jako Kościół, to poselstwo o Bożym sądzie. Jakie myśli pojawiają się w naszych głowach, kiedy mówimy sąd? Czym jest dla nas sąd? Czy sąd jest to prawda, która odbiera nam radość życia? Wczoraj studiowaliśmy siódmy rozdział Księgi Daniela, który również mówi o sądzie. I który przekazuje ciekawe poselstwo, że w tym proroctwie jest jakiś lud świętych Najwyższego, którego czasami nawet nie zauważamy pośród tych zwierząt, wzburzonego morza, wiatrów, rogów i tego, co one robią. Ale najważniejszą częścią tego proroctwa jest to, że będzie sąd, w wyniku którego święci Najwyższego otrzymają królestwo i to królestwo będzie trwało na wieki wieczne. Wszystko inne, wszystko to, co widoczne, wszystko to, co robi dzisiaj tyle hałasu wokół, jest przemijalne i zakończy się. Ale to, co jest ciche i czasami w ogóle niezauważone, będzie trwało na wieki, ponieważ Bóg się o to upomni. Salomon mówi, Bóg dał ci młodość do ręki. Ciesz się ze swojej młodości. Wykorzystaj swoją młodość. Raduj się. Jest tyle rzeczy, które Bóg ci daje, z których możesz się radować i z których Bóg chce, abyś się radował. Ale mówi, korzystaj z tego mądrze. Jeżeli inwestujesz, inwestuj tam, gdzie nie stracisz. Jeżeli zabezpieczasz, zabezpieczaj tam, gdzie zabezpieczenie jest pewne. Jeżeli korzystasz, korzystaj tak, aby twoja radość dzisiaj nie stała się goryczą jutro. Aby twoje wspaniałe plany i marzenia dzisiaj nie stały się jutro garścią bezwartościowych śmieci. Bóg nie chce, abyśmy siedzieli w pesymizmie i mówili, skoro taki jest koniec naszego życia, to może już dzisiaj umrzemy. Nie będziemy nic z tym robili. Bóg mówi, nie, nie, dałem ci dar do ręki. Wykorzystaj go jak najlepiej. Ale pamiętaj, na to wszystko, co masz dzisiaj, na to wszystko, co jest wokół ciebie, możliwości, z których możesz skorzystać, dary, które dałem po to, żebyś wykorzystywał, patrz z perspektywy wieczności. Nie uciekaj od pytania, co będzie jutro. Nie uciekaj od pytania, co będzie za 20 lat. Nie zagłuszaj mojego głosu. Nie zagłuszaj mojego głosu. Nie uciekaj przede mną, ponieważ taki jest los człowieka. Czy tego chcesz, czy nie? Co to znaczy praktycznie? To poselstwo ma nam coś do powiedzenia o wartościach, którymi będziemy się kierowali w naszym życiu. Wczoraj na spotkaniu młodzieżowym mówiliśmy dość sporo na ten temat, że pewne decyzje, które podejmujemy w życiu, czy one są takie, czy one są inne, są determinowane przez nasz system wartości. Przez to, co jest dla nas ważne w życiu. Ale zauważyliśmy wczoraj ciekawą rzecz, że nie tylko nasze wartości mają znaczenie. To, jakie one są, ale to, jakie miejsce zajmują. Hierarchia wartości. Co jest najważniejsze w naszym życiu?
Z czego w naszym życiu jesteśmy ewentualnie gotowi zrezygnować, jeżeli nie dałoby się tego osiągnąć. Ale co jest w naszym życiu absolutnym priorytetem, od którego nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo? Jakie są nasze priorytety, kiedy będziemy planować naszą zawodową przyszłość? Jakie są nasze priorytety, kiedy będziemy myśleć o założeniu rodziny, o wybraniu partnera życiowego? Jakie będą nasze priorytety, kiedy będziemy myśleli o wychowaniu naszych dzieci? Czasami mogę rozmawiać z chrześcijańskimi rodzicami o dzieciach. Są to ciekawe rozmowy. Jest to ciekawą rzeczą, aby czasami zaobserwować, jak różne priorytety w wychowaniu dzieci, jak różne priorytety w planach dotyczących przyszłości dzieci mogą mieć chrześcijańscy rodzice. Czasami możemy zadać sobie pytanie, czy są to chrześcijańscy rodzice? Nie mówią o żadnych złych rzeczach w kwestiach swoich dzieci. Ale gdzieś wśród tych dobrych mogą się czasami zagubić te najlepsze. Wśród tych ważnych czasami mogą zagubić się najważniejsze. Jakie są plany na moje życie? Jakie są priorytety mojego życia? Co mają do powiedzenia wartości i priorytety mojego życia w kwestii zawierania przyjaźni? Jak wyglądają priorytety mojego życia w kwestii pojęcia służby? Jakie to ma dla mnie znaczenie, kiedy Słowo Boże mówi, że wszyscy zostaliśmy obdarzeni darami? Że nie ma nikogo, kto nie otrzymałby od Boga niczego, kto nie otrzymałby żadnego talentu. Kiedy mieliśmy kazanie o talentach, być może z innej perspektywy spojrzeliśmy na tę przypowieść o talentach, o trzech ludziach, którzy dostali talenty. Jeden otrzymał jeden i być może myślimy, że no tak, jeden, że bał się gdzieś zgubić. Ten jeden talent to była góra pieniędzy. Bóg mówi, każdy z nas coś otrzymał. I kiedy Bóg patrzy na to, co otrzymaliśmy od Niego, patrzy na to jako coś, co ma wartość. Czy my również widzimy tę wartość? Czy żyjemy w tej świadomości hierarchii naszych priorytetów, że Bóg któregoś dnia zapyta, co zrobiłeś z talentem, który ci dałem? Po to, aby zrobić z niego właściwy użytek. Ujmij Boga w swoich planach. Ujmij Boga w swoich najśmielszych marzeniach. Kiedy patrzymy na historię drugiego Adwentu, ruchu, który dzisiaj ogarnął praktycznie cały glob ziemski. Kiedy popatrzymy na te marne początki. Kiedy najmniejsza grupa podzielonych milerytów po wielkim rozczarowaniu uchwyciła wizję i przełożyła ją na codzienne życie, zauważymy, że byli tam młodzi ludzie. W ubiegłym tygodniu jeden z naszych kolegów w sąsiednim zborze szukał czegoś na temat Kościoła Adwentystów w internecie i odnalazł stronę internetową Adwentystów Dnia Pierwszego, którzy stwierdzają tam jednoznacznie, że to nie Adwentyści Dnia Siódmego, to są uzurpatorzy. Jedynie oni mają prawo nazywać się prawdziwymi Adwentystami, ponieważ jedynie oni są spadkobiercami tego, co głosił William Miller. Jak to się stało, że najmniejsza grupka z tych najbardziej marnych początków urosła do potężnego, ogólnoświatowego ruchu, który wielkim głosem głosi trójanielskie poselstwo? Byli to młodzi ludzie, którzy uchwycili Bożą wizję. Byli to młodzi ludzie, którzy umieścili Boga w swoich planach, w priorytetach swojego życia. To byli ludzie, którzy mieli nie tylko system wartości, w którym gdzieś tam był Bóg i Jego sprawa, ale to byli ludzie, którzy ustawili ten system wartości w odpowiednich kolejnościach. I Bóg im pobłogosławił.
Ludzie, którzy mieli w swoich rękach o wiele mniej możliwości niż my dzisiaj mamy. Ludzie, którzy mieli o wiele gorsze wykształcenie niż to, które dzisiaj my mamy. Ludzie, którzy mieli inne zasoby finansowe niż te, które my dzisiaj mamy. Dokonali wielkich rzeczy, ponieważ właściwie uszeregowali priorytety swojego życia. I wiedzieli, że aby spełnić to zadanie, potrzebują pomocy, ponieważ ono ich przerasta. I zaufali Bogu i polegali na Jego mocy każdego dnia. Młodość to czas, kiedy podejmujemy decyzje. Młodość to czas, kiedy planujemy nasze życie. Planujemy kolejną szkołę. Planujemy zawód, który chcielibyśmy zdobyć. Planujemy nasze prywatne życie, nasze życie rodzinne, małżeństwo, rodzina. Czy jest miejsce dla Jezusa w moich planach? Czy jest miejsce dla Jego sprawy? Czy jako adwentysta dnia siódmego, jako młody adwentysta dnia siódmego widzę swoje miejsce w wezwaniu, aby pójść do wszystkich mieszkańców tej ziemi i ogłosić to poselstwo tym, którzy go nie słyszą? Czy jest to gdzieś w moich priorytetach? Czy jest to gdzieś w moich planach? Dar, który Bóg dał mi do ręki. Chciałbym, abyśmy usłyszeli w tej chwili pewną pieśń. Utwór z wzywającymi nas do decyzji słowami. Wysłuchajcie go dobrze. Nie wychodźcie w czasie, kiedy melodia i słowa będą brzmiały na tej sali. Dotrwajcie do końca. I być może są dzisiaj na tej sali osoby, które stoją w jakiś sposób na progu swojej decyzji dla Jezusa Chrystusa. Być może są tacy, którzy kiedyś podjęli decyzję, aby pójść za Jezusem Chrystusem, ale różne sprawy w ich życiu sprawiły, że gdzieś ten cel zagubił się, rozmył się. Są, ale może niekoniecznie mają jasno sprecyzowany kierunek tego, w jaką stronę zmierza ich życie. Chciałbym, abyście na koniec tego utworu, na koniec tej pieśni podeszli tutaj do przodu, abyśmy mogli się modlić razem. Być może są też osoby, które właściwie nigdy w swoim życiu nie podjęły decyzji, aby stanąć po stronie Jezusa Chrystusa. Być może, kiedy myślicie o decyzji chrztu, o decyzji zawarcia przymierza, kiedy wyraźnie powiecie tak Jezusowi, kiedy wyraźnie staniecie po Jego stronie, być może ta myśl jest dla was nieco przerażająca i być może myślicie tak, ale to nie teraz, to jeszcze nie w tym momencie. Nawet jeżeli tak myślicie, chciałbym, abyście również podeszli na zakończenie do przodu. Nawet jeżeli konkretne miejsce, czas tego planu są jeszcze niesprecyzowane, ale jeżeli w waszym sercu jest pragnienie, coś muszę zrobić ze swoim życiem. To, co robię, nie daje mi pełnej satysfakcji. Nie zaspokaja mojej potrzeby tego miejsca, które jest przygotowane dla Boga. Jeszcze nie wiem kiedy, ale wiem, że coś muszę zrobić ze swoim życiem. Podejdźcie na koniec do przodu. Być może myślicie, tak, ale jestem jeszcze zbyt młody. Pan Bóg mówi, nie mów, jestem zbyt młody. Jeżeli jesteś dzieckiem, ale masz pragnienie oddać swoje życie Jezusowi, jeżeli jest to w planach twojego życia, podejdź do przodu. Może jest ktoś, kto zagubił się do tego stopnia, że odszedł nie wiadomo gdzie, ale wie, że musi powrócić do domu Ojca. Podejdźcie do przodu. Będziemy chcieli na zakończenie uklęknąć
i modlić się razem o to, żeby Bóg pobłogosławił wasze życie. Jeżeli wiecie, że powinniście zrobić coś więcej ze swoim życiem, że za mało wykorzystujecie dary, które otrzymaliście od Boga, że moglibyście zrobić coś, czego nie robicie, po to, żeby przybliżyć innym ludziom głos Boży, wzywający do przyjęcia zbawienia, podejdźcie. Będziemy modlić się razem, aby Bóg mógł pobłogosławić nasze życie. Aby Bóg mógł sprawić, by nasze życie było wartościowe. Aby miało znaczenie. Abyśmy w obliczu upływających dni i niszczenia naszego życia, uciekania tego przelotnego daru młodości, nie mieli żalu, że nasze życie było bezwartościowe. Ponieważ Bóg może i chce nadać wartość naszemu życiu. Posłuchajmy tego utworu.

Jeżeli jest ktoś na tym miejscu, kto chciałby być może na nowo poświęcić swoje życie Bogu, kto chciałby, abyśmy razem uklękli w tej chwili i modlili się o to, aby Bóg nadał sens naszemu życiu, w Jego doświadczeniu przemijania, podejdźcie w tej chwili na to miejsce. Jeżeli ktoś chciałby pełniej wykorzystać swoje dary Bogu, który jest ich dawcą, jeżeli ktoś stwierdza, że otrzymał wiele, ale robi z tym mniej niż być może sam by chciał, przyjdźcie na to miejsce, abyśmy mogli się modlić, abyśmy mogli być może na nowo poświęcić swoje życie Bogu. Zróbcie ten krok, nie obawiajcie się. Czy jest ktoś, kto wie, że powinien wstać i podejść, ale może nie ma odwagi? Uklęknijmy razem.

0: Panie nasz i Boże, Stwórco i Zbawicielu, który nie zawahałeś się, kiedy zaszła taka potrzeba, aby zostawić wszystko to, co miałeś u tronu swojego Ojca i zaryzykować przyjście na grzeszną i nieprzyjazną dla Ciebie ziemię, po to, aby ratować człowieka. Dlatego, że tak bardzo nas ukochałeś. Chcemy Ci, Panie Boże, podziękować za Twoje wszelkie wysiłki, które czynisz po to, żeby odnaleźć nas w tym świecie. Za Twoją cierpliwość w naszych czasami źle ukierunkowanych wysiłkach i dążeniach do tego, aby znaleźć szczęście i znaleźć wartość w naszym życiu. Boże, który czekasz, aż otworzymy drzwi i zaprosimy Ciebie do naszego życia. Boże, który wybaczasz nawet wówczas, kiedy odchodzimy, chociaż wiemy. Boże, który nie jesteś usatysfakcjonowany tym, że znalazł się jeden syn w czasie, kiedy drugi nie jest razem ze wszystkimi przy stole. Boże, który masz w swoim sercu miejsce dla każdego z nas. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Panie, o to, abyś przez Ducha Świętego dał nam świadomość tego, że historia tego świata zmierza do końca. Nie będzie trwała wiecznie. Ty dałeś jej początek i Ty ją zakończysz. I wierzymy, że stanie się to wkrótce. Ale również i nasze życie, Panie, niezależnie od tego, co dzieje się na tym świecie, ucieka i kończy się każdego dnia. I dar młodości, który od Ciebie otrzymaliśmy, nie jest wiecznym darem, ale jest darem, który dajesz nam do ręki po to, abyśmy wykorzystali go ku Twojej chwale. Ale nie tylko. Dałeś go nam po to, abyśmy mieli radość z właściwego korzystania tego szczególnego czasu, który nam udzieliłeś. Daj nam, Panie, mądrość do podejmowania właściwych decyzji. Pobłogosław nasze skromne środki. Pobłogosław to nic, które przynosimy do Ciebie po to, aby ofiarować je Tobie, Panie, po to, aby wykorzystać to ku Twojej chwale, abyś Ty był uwielbiony i aby ludzie, którzy nie znają Ewangelii, którzy chodzą być może wokół nas bez sensu życia, znaleźli to, co chcesz dać każdemu człowiekowi. Błogosław, Panie, tych wszystkich, którzy podjęli dzisiaj decyzję, aby być może odnowić swoje życie z Tobą. Błogosław tych, którzy być może po raz pierwszy zdecydowali w tak wyraźny i publiczny sposób, że chcą stanąć po swojej stronie, chcą Tobie oddać Twoje życie. Błogosław tych, którzy być może pogubili się w swoim życiu, ale chcą na nowo poukładać wszystko zgodnie z Twoim planem. Błogosław również tych, którzy być może teraz na swoich miejscach myślą o tym samym, choć nie mieli odwagi tu przyjść. Chcemy, Panie, przyłączyć się do Twojego dzieła. Chcemy przyłączyć się do Twojej misji, którą masz dla każdego człowieka. Błogosław nas wszystkich i prowadź nasze życie, aby miało wartość, aby miało sens i abyśmy mogli mieć radość z Niego. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa polecamy nasze życie Tobie. Radio Nadzieja FM.
1: Słuchacie radia Nadzieja FM, całodobowej stacji chrześcijańskiej.

Księdze Wrzysłów czytamy: Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej. Dzisiejszy dzień to dzień pełen napięcia między tym, co jeszcze trzeba zrobić, a tym, co już jest wystarczające. Łatwo skupić się na ostatnich przygotowaniach i zgubić spokój, który tak naprawdę jest największym darem. A przecież szczęście często rodzi się w prostocie, w świadomości Bożej obecności, umiejętności zauważania dobra, które już nas otacza. W tym czasie szczególnie łatwo zapracować się do granic zmęczenia. Można odhaczyć wszystkie punkty z listy i jednocześnie minąć się z tym, co najważniejsze. Bóg nie zaprasza do perfekcji, ale do obecności, do zatrzymania się choć na chwilę, do uważnego spojrzenia na ludzi wokół, do bycia naprawdę razem, bez pośpiechu i napięcia. Czasem wystarczy odpuścić jedno zadanie, by zyskać coś znacznie cenniejszego. Rozmowę, wspólny śmiech, chwilę ciszy obok drugiego człowieka. To w takich momentach serce odnajduje właściwe proporcje, a życie zwalnia dokładnie tam, gdzie powinno. Bo to nie przygotowania tworzą sens tych dni, ale bliskość. To osoby obok są darem na dziś. Gdy serce pamięta o Bogu, łatwiej pamięta też o człowieku. A tam, gdzie jest taka uważność, tam pojawia się prawdziwy pokój, którego dzisiaj z całego serca Ci życzę. Pięknego dnia!

Otrzymaliśmy zgodę, aby móc korzystać z zasobów archiwalnych Głosu Nadziei. To znaczy, są to materiały zdigitalizowane z taśm magnetofonowych i wiadomo, będziemy spotykali pewne niedoskonałości techniczne, ale one wynikają tylko i wyłącznie ze stanu technicznego tychże. W latach 80. pojawiła się możliwość zaistnienia Kościoła w polskim radiu. Dziś przedstawiamy audycję, która została wyemitowana w polskim radiu w roku 1989. Tyle lat. Posłuchajmy.

serdecznie witamy Was, drodzy bracia i siostry, mili przyjaciele, drodzy radiosłuchacze, na kolejnym radiowym nabożeństwie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dziś znów mamy okazję gościć w Waszych domach. Niechaj zatem ta godzina dzisiejszego poranka spędzona razem z nami będzie dla Was początkiem udanego, radosnego dnia. Niechaj przyniesie Wam wiele radości i optymizmu. Każdy dzień dość jest pełen trosk i kłopotów. Spróbujmy więc dziś, choć przez moment, pomyśleć o czymś, co może te nasze codzienne troski i kłopoty całkowicie zlikwidować. Tak, wiem, powiecie, już dawno przestaliśmy wierzyć, że cokolwiek może się stać lepszego w naszym życiu. A jednak? Przecież chyba każdy z nas tak bardzo tego pragnie, by wiodło mu się lepiej. Bo wciąż drzemie w nas jakaś nadzieja, że będzie lepiej.

Tak, chcę. Bardzo chcę, by moje życie było pasmem powodzenia, niezakłóconego szczęścia, wewnętrznego spokoju. Ale każdy dzień przynosi nam tyle nowych doświadczeń, tyle nowych wrażeń, przynosi nowe kłopoty, zmartwienia, że w przeżyźnie codziennej gonitwy czasem tylko to jesteśmy w stanie zauważyć. Kłopoty i zmartwienia. A przecież każdy, nawet najbardziej pochmurny, trudny, kłopotliwy dzień jest jednocześnie wspaniałym darem. Bo czas jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jaką zostaliśmy obdarzeni. Tak, czas jest wspaniałym darem. Poświęcić komuś swój czas tak bezinteresownie, to duże poświęcenie, to duża ofiara. Słyszymy raczej: przepraszam, ale nie mam dziś czasu. Już pędzę, pogadamy innym razem. Sorry, muszę już biec, bardzo mi się śpieszy dzisiaj. Słyszymy to niemal na każdym miejscu. Brak nam czasu, nawet dla siebie, a nasze życie to przecież upływający czas. Czas, który składa się z wielu chwil, z wielu momentów, czasem dobrych, czasem złych. I nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć do końca, ile takich chwil jest jeszcze przed nami. A gdybyś tak, drogi słuchaczu, dowiedział się nagle, że dzisiejszy dzień jest twoim ostatnim dniem życia, jak spędziłbyś resztę dzisiejszego dnia? Przypuszczam, że cenną stałaby się każda sekunda. A przecież dla wielu dzisiejszy dzień może być rzeczywiście ostatnim dniem ich życia. Czy umiemy zatem cieszyć się każdym dniem, każdą chwilą, jaką możemy przeżyć? Czy potrafimy wykorzystać ją w najlepszy sposób? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca, modlił się prorok Dawid słowami Psalmu 90. Niechaj te słowa staną się także naszym pragnieniem i naszą modlitwą. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca.

wam nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy

Kiedy czytam w swojej Biblii te niesamowite słowa o nowej ziemi i o nowym niebie, w której nie będzie już ani śmierci, ani mozołu, ani łez, zadaję sobie pytanie, no a kiedy to się stanie? Podobne pytanie zadali kiedyś uczniowie Jezusowi. Zgodnie z opisem Pisma Świętego, ponowne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię ma być właśnie tym szczególnym momentem. Nasze dzisiejsze studium biblijne chcemy poświęcić właśnie temu zagadnieniu. Co Pismo Święte mówi na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa? A jest to przecież jeden z głównych tematów tej ważnej dla całego chrześcijaństwa księgi. Z pastorem Władysławem Polokiem rozmawiać będzie Piotr Stanisławski.

0: Czy na podstawie Pisma Świętego możemy dokładnie opisać, jak wyglądać będzie powtórne przyjście Jezusa Chrystusa i jakie okoliczności towarzyszyć będą temu przyjściu?
1: Oczywiście, że na podstawie Pisma Świętego możemy mieć dokładny obraz przyjścia Jezusa Chrystusa. Pismo Święte to przede wszystkim księga mówiąca o Jezusie Chrystusie, a jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa, to dwa wydarzenia są tymi kluczowymi w Jego służbie, w Jego zbawczej misji. A mianowicie pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł, aby umrzeć za człowieka, i powtórne przyjście po to, aby zebrać owoce swojego pierwszego przyjścia i przywrócić ziemię do jej pierwotnego stanu. Mówi o tym całe Pismo Święte, a więc zarówno Stary, jak również i Nowy Testament. Już na pierwszych kartach Pisma Świętego, gdy pojawia się grzech jako zerwanie łączności z Bogiem, pojawia się obietnica Boża, że przyjdzie potomstwo niewiasty, a Pismo Święte mówi, że tym potomstwem niewiasty jest Chrystus, które zniszczy zło. I wiele innych wypowiedzi możemy znaleźć na kartach Pisma Świętego, które zapowiadają zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Szczególnie Księga Daniela. Tam są te wspaniałe łańcuchy prorocze. Od czasów współczesnych Danielowi, czyli czasów Imperium Babilońskiego, aż do jego powtórnego przyjścia, uczynienia Królestwa Bożego na ziemi. W Starym Testamencie bardzo często ten dzień powtórnego przyjścia był określany jako tak zwany Dzień Pański.
0: Proszę powiedzieć, czy możemy określić, kiedy to się stanie?
1: Jezus Chrystus na pytanie, kiedy się to stanie, odpowiedział, że dnia ani godziny nikt nie zna. Ale zapowiedział wiele znaków, wiele wydarzeń, po których możemy poznać, czy to wydarzenie jest bliskie, czy dalekie. Czy żyjemy w tym czasie, w tej epoce, w której to największe wydarzenie pojawi się. Poza tym mamy proroctwa, które dokładnie nakreślają, co po kolei na świecie się będzie działo. Począwszy od Imperium Babilońskiego, przez medoperskie, greckie, Rzym, poprzez cywilizację europejską, zachodnią, średniowiecze, czasy nowożytne, i ten ostatni odcinek zapowiada jako czas końca, który zakończy się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa i założeniem Bożego Królestwa na ziemi.
0: Jaka będzie sytuacja na ziemi przed powtórnym przyjściem Chrystusa?
1: Będzie to trudna sytuacja. W Piśmie Świętym jest około 2000 znaków, które wskazują okres schyłkowy cywilizacji, już nie jakiejś regionalnej, ale ogólnoświatowej. Czas wielkich kataklizmów w skali ogólnoświatowej. Czas wojen, czas nienawiści. I to nie tak jak w przeszłości kiedyś było lokalnych wojen, które zawsze niestety od chwili pojawienia się grzechu towarzyszyły ziemi, ale są to wojny światowe. Jest to kryzys moralny, czas nienawiści i tak dalej. Do tego stopnia, że ludzie nie będą sobie wyobrażali już życia na ziemi. Będą sparaliżowani strachem przed rzeczami, które mają nadejść. Przyjście Jezusa Chrystusa to przede wszystkim nie jest katastrofizm, ale Jezus Chrystus przyjdzie w tym tragicznym momencie dziejów świata, skażenia, nienawiści, wojen, aby naszą ziemię uratować. Proszę czytać 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 24 rozdział Ewangelii Mateusza i wiele innych, listy Pawła, całe rozdziały, całe fragmenty Pisma Świętego o niczym innym nie mówią, jak o powtórnym przyjściu i o wydarzeniach, które będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu. Pismo Święte opisuje powtórne przyjście jako wydarzenie ogólnoświatowe, nie jakieś tajemnicze, skryte, lokalne. W Księdze Objawienia w rozdziale 1 i 7 wierszu jest powiedziane, że ujrzy go wszelkie oko. W Ewangelii Mateusza na przykład, 24 rozdziale 30 wierszu jest napisane, przyjdzie z wielką mocą i chwałą. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, 27 jest napisane, że przyjdzie w towarzystwie aniołów, czyli istoty niebieskie mu będą towarzyszyć. W tymże samym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza jest napisane, że będzie ono widzialne jak błyskawica. Będzie słyszalne, usłyszą głos Pana, a więc będzie to największe wydarzenie o charakterze kosmicznym, jakie kiedykolwiek było zauważone przez wszystkich ludzi, tak jak przed chwilą wspominaliśmy.
0: czy równie dokładnie możemy zobrazować, co będzie po tym, jak Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi.
1: Pismo Święte wymienia, jakie wydarzenia będą towarzyszyć powtórnemu przyjściu. W Piśmie Świętym, na przykład w listach świętego Pawła, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 4 i wierszu od 15 po 17, czytamy takie słowa. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. A potem my, którzy pozostaniemy przy życiu razem z Nim, porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A więc wyraźnie jest powiedziane, że gdy Jezus Chrystus przyjdzie, użyje swojej mocy boskiej, powiedziałbym mocy stwórczej, aby wszyscy ci, którzy uwierzyli w Niego, przyjęli Jego zbawienie, będą mocą Bożą Jezusa Chrystusa zmartwychwzbudzeni. Czytam 15 rozdział pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian i 51 wiersz. Nie wszyscy zaśniemy, a trzeba podkreślić, że Jezus Chrystus i w ogóle Pismo Święte śmierć nazywa snem, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A więc kolejne wydarzenie. Ci, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia, czytamy, że będą przemienieni. Te ich śmiertelne, schorowane ciała będą przemienione na ciała nieśmiertelne, więc nie będą to jakieś istoty duchowe, jakieś zjawy, będą to realni ludzie. Niestety nie wszyscy przyjmą Jezusa Chrystusa. W drugim liście apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale od wiersza 7 czytamy następujące teksty. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, poniosą karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy Jego chwały. A więc co jest powiedziane? Że będą unicestwieni, nie jest powiedziane, że oni będą wiecznie karani, tylko jest to kara wieczna, czyli nieodwracalna w swoich skutkach. I dlatego poniosą konsekwencje tych decyzji, które podjęli w postaci unicestwienia, w postaci śmierci.
0: A co z szatanem? Czy on w tym momencie również zostanie unicestwiony?
1: Ciekawy opis znajdziemy w Księdze Objawienia, inaczej Apokalipsy, w 20 rozdziale. Dlatego, że sprawiedliwi zostaną zabrani razem z Chrystusem do Ojca. Niesprawiedliwi zginą. Natomiast o sprawcy złego jest napisane w Księdze Objawienia w 20 rozdziale. Widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Pochwycił smoka, węża starodawnego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. A więc szatan na tej pustej ziemi pozostanie przez okres 1000 lat jako więzień. W tym czasie ziemia jest pusta, niekształtna, stała się otchłanią, miejscem pustym. Natomiast Jezus Chrystus będzie w niebie. Co wtedy będzie czynione? Jest opisane w Księdze Objawienia, że gdy się skończy 1000 lat, Jezus Chrystus wraz ze zbawionymi przychodzi z powrotem na ziemię, na tą pustą, bezkształtną ziemię, razem ze stolicą wszechświata, Nowym Jeruzalem. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo, pierwsza ziemia przeminęły, a morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Nowa ziemia, nowe niebo. Ale faktycznie to jest odrestaurowanie tego, co było na początku. I ponowne stworzenie ziemi z tej ziemi, na wzór tej, która była, zanim grzech na naszej ziemi się pojawił.
0: To Pismo Święte. Spróbujmy teraz spojrzeć na tę naukę w świetle historii Kościoła poapostolskiego. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa nie jest żywa, jeśli nie całkowicie zapomniana w nauce chrześcijańskiej. Czy historycznie rzecz biorąc, można określić, w jakim czasie ta najżywsza nauka Kościoła wczesnochrześcijańskiego spadła na dalszy plan, pozostając jedynie dogmatem wiary zapisanym gdzieś tam w kościelnych dokumentach?
1: Przyjście Chrystusa i odnowienie ziemi zostało przedstawione jako ponowne założenie Królestwa Bożego na ziemi. Nasza ziemia była częścią Bożego Królestwa, ale przez grzech jakoby znalazła się pod kwarantanną. I początek tego realnego Królestwa stanie się wtedy, kiedy Jezus Chrystus powróci. To była ta błogosławiona nadzieja wierzących. O tym śnili, o tym śpiewali, tego oczekiwali. Przez pierwsze stulecia tak wierzyli. Ale Imperium Rzymskie zdecydowanie przeciwstawiało się tej nauce. No bo jeżeli przyjdzie Królestwo Jezusa Chrystusa, no to wiadomo, że Imperium Rzymskie musi przestać istnieć. I było to bardzo negatywnie przyjmowane. Gdy chrześcijaństwo stawało się coraz bardziej potężne, ogłoszono tolerancję, trzeci, czwarty wiek, przełom, wpływano, aby chrześcijanie jakoś pogodzili się z rzeczywistością istniejącą, aby nie mówili tak bardzo o końcu świata, o końcu Imperium Rzymskiego. I za cenę tolerancji niektórzy chrześcijanie zaczęli iść na ustępstwo. Nauka o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa była coraz bardziej spychana na dalszy plan. Nie była to już ta apostolska nadzieja, tak mocno akcentowana przez Jezusa Chrystusa. Co więcej, początek temu jakoś wyraźny sposób dał ojciec Kościoła Orygenes, który zaczął te wszystkie rzeczy tłumaczyć alegoryczne, że to nie jest jakieś rzeczywiste Królestwo Boże, jest to tylko alegoria na zwycięstwo Ewangelii na ziemi. Potem pojawił się Eusebiusz, pierwszy historyk Kościoła, który zaczął coraz bardziej podkreślać, że zwycięstwo chrześcijaństwa na ziemi i ustępowanie pogaństwa przed chrześcijaństwem, że to jest wprowadzanie Królestwa Bożego na ziemię. A już szczyt tego wszystkiego był w pismach Augustyna, wielkiego ojca Kościoła, który wręcz przedstawiał, nauczał. Ma to żywe odbicie w tym oryginalnym jego dziele De Civitate Dei, o Państwie Bożym, którym wyraźnie mówił, że na świecie są dwa królestwa, królestwo ziemskie i królestwo Boże. Ziemskie, no to są te królestwa ziemskie, a chrześcijaństwo wraz z swoją nauką o Jezusie Chrystusie to jest królestwo Boże. Czyli jeżeli królestwo Boże już jest na ziemi, no to po co Jezus Chrystus ma przyjść, aby to królestwo Boże zakładać? Jaki tego wynik? Nauka o powtórnym przyjściu coraz bardziej spychana jest na daleki plan, a w końcu zupełnie zaniechana. To, co jest głównym tematem Pisma Świętego, przyjście pierwsze Chrystusa i śmierć na Golgocie i zmartwychwstanie i drugie przyjście Jezusa Chrystusa już nie po to, aby umierać nie jako człowieka, jako Boga. Niestety w niektórych kręgach chrześcijaństwa zupełnie zanika. Jedynie pozostały resztki ludzi, którzy dalej swoje zasady opierali na Piśmie Świętym, czyli na nauce Chrystusa i apostołów, i w dalszym ciągu dla nich błogosławioną nadzieją było powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.
0: Reformacja to okres powrotu do źródeł, powrotu do Biblii, do starych ksiąg, tak więc również do Pisma Świętego. Czy wtedy odżywa nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa, czy była bardzo żywa w tamtym czasie?
1: Musimy jedno powiedzieć, że jeżeli chrześcijaństwo w tym zasadniczym nurcie powoli zaczęło tracić pierwotną czystość, to nie stało się to nagle, tylko stopniowo. Tak samo jeżeli chrześcijaństwo później, albo niektóre jego kręgi zaczęły odzyskiwać, odkopywać, odgrzebywać, przywracać na światło dzienne te zapomniane prawdy, to też nie stało się to nagle, ale etapami. Przede wszystkim najpierw przyjęto z powrotem prawdę, że zbawienie jest w Chrystusie. Nie w moich wysiłkach, ale w wysiłkach i czynach Jezusa. Później coraz bardziej studiowano Biblię, coraz nowe nauki odkrywano i odkryto również, że jedną z podstawowych nauk Pisma Świętego jest prawda o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Zwłaszcza zaczęto studiować te księgi prorocze, o których wspomniałem na początku. O który Chrystus powiedział, czytamy w 24 rozdziale Mateusza, gdy go pytano, powiedz, kiedy się to stanie, jaki znak Twego przyjścia i końca świata. Mówił o pewnych znakach, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na księgę Daniela. I pojawili się ludzie, którzy to słowo prorocze zaczęli studiować i widzieć ten program wydarzeń. I nagle uświadomili sobie, że zbliżają się do czasu końca i że te czasy mają zakończyć się powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa.
0: Ale dla apostołów czas, w którym wtedy żyli, był czasem końca. Dla tych odkrywających na nowo Pismo Święte był to także czas końca. Wśród apostołów nauka o powtórnym przyjściu Chrystusa była bardzo żywa. W czasie reformacji również. Niektórzy z nich nawet przekonani byli, że stanie się to za ich życia. Niestety tak się nie stało. Tak. To przekonanie opierali zresztą na słowach Jezusa Chrystusa, który powiedział, że nie minie to pokolenie, aż to wszystko się stanie, aż nastanie Królestwo Boże. Czas minął, pokolenia mijały, a Jezus Chrystus nie przyszedł.
1: Tak. Wielu chrześcijan zadaje sobie to pytanie. Dla kościoła wczesnochrześcijańskiego nauka o powtórnym przyjściu była tak wspaniała, tak żywa, że oni tego pragnęli, żeby się to stało jak najwcześniej. Do tego stopnia, że czytamy w liście apostoła Pawła, że nawet musiał chrześcijan niektórych upominać i wyjaśniać im pewne rzeczy. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan, w drugim liście, w drugim rozdziale. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, przez mowę, czy przez list rzekomo napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Co tłumaczy? Nie dajcie się zbałamucić, jakoby to już, czyli mówiąc o pierwszym wieku, napisał. To się jeszcze teraz nie stanie. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek niegodziwości itd., itd. Czyli nakreślił, że między tymi czasami apostolskimi i wczesnego chrześcijaństwa, a czasem końca, będzie okres wielkiego odstępstwa. Później dopiero nadejdzie ten czas końca.
0: No tak, ale Jezus Chrystus powiedział, nie przeminie to pokolenie, aż to się stanie. Opierali to na słowach Jezusa Chrystusa.
1: Z tym, że my musimy pamiętać, co to znaczy to pokolenie. To nie znaczy to pokolenie w sensie chronologicznym, tylko Jezus Chrystus mówi o pewnych ludziach, którzy będą się naigrawali z powtórnego przyjścia i tak dalej, i tak dalej. I mówił, że takie pokolenie, że tacy ludzie zawsze będą aż do jego powtórnego przyjścia. A tam wcale nie mówił o jakiejś chronologii, o czasie, tylko mówił o ludziach, którzy na temat powtórnego przyjścia będą mówili różne fałszywe opinie. I dlatego mówił, takie pokolenie, taka generacja nie przeminie aż do jego powtórnego przyjścia. Nie muszę dzisiaj mówić, w jak tragicznych czasach żyjemy. To jest to, co Chrystus powiedział. Pozwólcie państwo nawet, że to przeczytam z Ewangelii Łukasza 21 rozdziału. I będą znaki na słońcu, na księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Czy nie żyjemy w tym czasie? Widzimy, jakie zbrodnie dzisiaj się dokonują na całym świecie. Narody są bezradne, bezsilne. I dalej jest powiedziane, ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios się poruszą. Następny wiersz mówi, a wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. Jedynym rozwiązaniem problemów, które dzisiaj są na ziemi, jest powrót Jezusa Chrystusa. Nie po to, aby ziemię zniszczyć, ale po to, aby tę ziemię uratować. Dlatego jedyną pewną nadzieją dla przerażonego, strwożonego świata, który w coraz większym stopniu staje się jednym wielkim morzem łez i krwi, jest powrót Jezusa Chrystusa na ziemię.

Gdy patrzymy wokół, w dzisiejszym świecie zauważymy jedynie pełno kłopotów, zmartwień, przemocy. Ale Ojciec Niebieski mówi: nie bój się, ja dałem mojego Syna, a Ty przecież uwierzyłeś Jemu. Jesteś więc mój. Niechaj się nie trwoży Twoje serce, widząc wokół tyle zła, to bowiem, pamiętaj, nie potrwa długo. A Jezus powiedział, że tak jak odchodzi, tak na pewno przyjdzie. A wtedy wszystko, co złe, zniknie. To, co teraz śmiertelne, stanie się nieśmiertelne. To, co skazitelne, nieskazitelne. Bo gdy się On pojawi,

Próbowałem pewnego razu wyobrazić sobie taką maszynę, która przy naciśnięciu odpowiedniego przycisku pozwoliła mi przenieść się w przyszłość, aby wyobrazić sobie rzeczy, które dopiero mają się wydarzyć. Wyobraźcie sobie, że siedzimy przy odpowiednim przyrządzie i za naciśnięciem przycisku przenosimy się w przyszłość o 2 lata, 3 lata. Ale co by było, gdyby każdy z nas mógł przez naciśnięcie jakiegoś przycisku rzeczywiście przenieść się w przyszłość, może nie aż tak bardzo odległą, ale przyszłość, która pozwoli nam spojrzeć na największe wydarzenie w historii ludzkości. Stoimy bardzo blisko tego wydarzenia. Nie myślcie, drodzy słuchacze, że w jakimkolwiek stopniu jesteśmy w stanie przewidywać datę, obliczać dzień. Nie o to chodzi. Ale jesteśmy tak blisko przyjścia Jezusa Chrystusa, iż chyba czas, aby gdzieś w naszych myślach nacisnąć na przycisk, który pomoże nam w wyobrażeniu sobie tamtej chwili. Lubimy w naszym życiu niesamowite sensacje. Zawsze przeżywamy w szczególny sposób jakieś wielkie wydarzenia. Kiedy myślałem o tym właśnie przyrządzie, pomyślałem sobie, jaka byłaby reakcja większości ludzi. Być może najchętniej wyłączyliby przyrząd, przełączając się z powrotem na rok 1993? A może właśnie niektórzy z upodobaniem staliby się uczestnikami owego wielkiego wydarzenia? Jakie będzie nasze przeżycie, kiedy pojawi się Jezus Chrystus? Wszystkie obserwatoria naszego globu, wszyscy skupią swoją uwagę nagle tylko na jednym, przybliżającym się obiekcie do naszej planety, który będzie zupełnie inny od UFO. Tego rodzaju wydarzenie będzie spektakularnym wydarzeniem, cudownym, ale jak my znajdziemy się właśnie wtedy? Będziemy tymi, którzy w tym momencie znajdą odpowiedź na długoletnie marzenia, tęsknoty? Czy rzeczywiście urzeczywistnią się nasze marzenia i to wszystko, co wiązało się z lepszą przyszłością? Należę do grupy ludzi, która myśli o przyjściu Chrystusa nieraz. Marzy o tym. Dlaczego? Na kartach Słowa Bożego wystarczająco wiele jest obietnic, rzeczy, które każą nam myśleć o przyjściu Chrystusa nie tylko jako o spektakularnym, fantastycznym zdarzeniu, którym poruszone zostanie niebo. O czymś bardziej osobistym. O czymś, co właśnie w naszym XX wieku może zaspokoić potrzeby, tęsknoty, może w jakimś stopniu wyjść naprzeciw temu, czego najbardziej nam potrzeba. Potrzeba nam na przykład wreszcie spokoju. O, ileż o tym pokoju mówimy. Faktycznie krzyczymy na cały głos, czy to jesteśmy przedstawicielami rządu, politykami, czy po prostu jakimiś zwykłymi, prostymi futurologami, którzy starają się tworzyć obraz przyszłości. Krzyczymy o potrzebie pokoju i bezpieczeństwa. I z przyjściem Chrystusa wierzę, właśnie to znajdzie swoje pełne wypełnienie. Przyjdzie czas, w którym nareszcie będziemy mogli popatrzeć, że nie zagraża nam żaden ucisk, jak napisał pięknie w 9 wierszu 1 rozdziału prorok Nahum. Że nie powtórzy się żadna wojna, że nie dojdzie do żadnego kryzysu, żadnego niebezpieczeństwa. Poczujemy się po prostu bezpiecznie. Bezpieczni, bo z Chrystusem. Jakaż może być ulga, kiedy myślimy o przyjściu Zbawiciela, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie wtedy, kiedy powróci, nie będzie więcej już śmierci. Apostoł Paweł nazywał kiedyś śmierć wrogiem, bo też stała się wrogiem. Ludzie wyliczyli, iż każdego dnia 500 000 nas żyjących odchodzi, zabieranych przez śmierć. Czy to tą spokojną, czy nagłą na skutek kataklizmu, wypadku, jakiejś katastrofy czy wojny. To nie ma znaczenia, jak umieramy. Znaczenie ma to, że chcemy żyć. I wtedy Jezus da nam taką szansę. Właśnie otworzyłem 21 rozdział Księgi Objawienia Świętego Jana. Jan z natchnienia Bożego opowiada o nowej ziemi,
O tym, co stanie się, kiedy to święte miasto, miejsce przygotowane przez Chrystusa w niebie, stąpi na ziemię. To nieważne, abyśmy w tej chwili malowali obraz, jakie będzie to miasto, jak długie, szerokie czy wysokie, bo i taki wymiar podaje Słowo Boże. Ważne jest to, abyśmy zdali sobie sprawę, że w tym mieście Bóg otrze, jak czytam w 4 wierszu, wszelką łzę z oczu zbawionych i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Izajasz kiedyś zachwycał się obrazem nowej ziemi i właśnie obraz ten był bliski temu, o czym pisze Jan. Też mówił o tym Izajasz, że nie będzie tam śmierci, że nie będzie żadnej choroby, żadnego mozołu. Mówił o tym, że chromy skakać będzie. Mówił o tym, że nawet wszystko stanie się tak cudowne i idylliczne, że na pustyni zaczną płynąć rzeki. Czy można było dla wyobraźni ówczesnego, starożytnego człowieka znaleźć lepszy obraz nowej ziemi, miejsca szczęśliwego, miejsca z Jezusem? To jest chyba zresztą dokładnie takie samo, jak obraz, jakiego szukamy dzisiaj. Chcielibyśmy tak żyć. I tylko wydaje nam się nieraz, że ten pęd, to zagonienie, ta ilość spraw, problemów, kłopotów, różnych rzeczy, którymi musimy się zająć, jest dokładnie tym, o czym marzyliśmy, tym, bez czego nie potrafilibyśmy żyć. Bóg stworzył nas ludźmi marzącymi, mającymi zakodowane życie, jednak inne. Potrzeba nam spokoju, piękna przyrody, cudownego, świeżego powietrza, wolności od wszelkich zanieczyszczeń i niebezpieczeństw. Świadomości tego, że wreszcie stanie się coś, co nazywamy szczęściem. Ludzie przyjście Jezusa Chrystusa kojarzą często z innym terminem. Z czymś, co w religii zwykło się nazywać końcem świata. Wcale nie podważając słuszności tego rodzaju określenia, wciąż śmiem twierdzić, że nie o to chodzi, abyśmy o przyjściu Chrystusa myśleli w kategoriach końca, kataklizmu. O przyjściu możemy myśleć w kategoriach ratunku, zbawienia, ucieczki od tego, co nas dzisiaj trapi, nęka, co nam przeszkadza. Przyjście Jezusa jest faktycznie początkiem czegoś nowego, czegoś, co nazywamy wiecznością, początkiem czegoś, co nazywamy pełną satysfakcją, spełnieniem naszych pragnień, naszych potrzeb. Drogi przyjacielu, wtedy, kiedy będziemy z Nim razem, wtedy ubocznym produktem stanie się szczęście, o którym marzymy dzisiaj. Z jednym zastrzeżeniem, że nie będzie to szczęście przemijające, krótkotrwałe, będzie ono wieczne. Może trudno nam dzisiaj na wyobrażenie sobie tego, jak to będzie, będąc z Jezusem stale, na co dzień. Ale to jedyna nasza szansa, jedyny nasz ratunek. Autor Księgi Apokalipsy, pisząc innym razem jeden z listów powszechnych, pisze: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Cudowna nadzieja. Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Chcę spotkać Jezusa właśnie wtedy. Chcę spotkać nie tylko dlatego, że ustaną troski i problemy. Chcę spotkać ze zwykłej mojej ciekawości, która wciąż każe mi zastanawiać się nad tym, co to będzie, skoro jeszcze się nie objawiło. Chcę przyjścia Jezusa Chrystusa. Chcę po pierwsze dlatego, żeby pozbyć się wszystkich problemów. Chcę dlatego, aby poznać to, co przygotował dla mnie. Chcę dlatego, aby znaleźć się na miejscu, które przygotował dla każdego, kto wierzy. Chcę spotkać się z Nim w chwili Jego przyjścia, bo stanie się to początkiem czegoś nowego, czegoś, czego nie znam jeszcze, a co Jezus zaplanował, początkiem wieczności. A skoro Bóg uczynił mnie po to, abym żył, wieczność
jest naturalnym pragnieniem, czymś, o czym marzę i o czym wie, że marzy wielu innych. Wieczność, czas, który nie ma końca, czas, który będzie zawsze najwspanialszy, skoro badać będę mógł ogrom Jego miłości. Chcę tam być, w miejscu przygotowanym przez Jezusa, u Jego boku, po to, bym mógł Mu podziękować, że choć nie zasłużyłem na to, że choć nie jest to wynikiem w najmniejszym stopniu moich starań, moich uczynków, mogłem znaleźć się już na zawsze z Nim. Czy miałoby to być tylko dla mnie? Dla nikłej grupy ludzi? Dla wybrańców? Ależ nie. To dla każdego z nas. Dla Ciebie także.

Drodzy radiosłuchacze, w ciągu tych kilkudziesięciu minut naszego spotkania usłyszeliście wiele słów. Teraz jednak chcemy także Wam dać możliwość mówienia. Już od tej chwili pod numerem telefonu 27 76 11 w Warszawie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeśli chcielibyście z nami porozmawiać, potrzebujecie pomocy duchowej, czujecie się samotni albo chcecie podzielić się swoimi refleksjami, zanotujcie nasz telefon. Nasz numer w Warszawie 27 76 11. Dla tych, którzy mogą jedynie napisać do nas, podaję także nasz adres. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00 365 Warszawa 37 skrytka pocztowa 22. Powtarzam także numer naszego telefonu w Warszawie 27 76 11. Tym, którzy do nas zadzwonią lub napiszą, prześlemy bezpłatnie pierwszy zeszyt korespondencyjnego kursu biblijnego Start w życie, który zapewne stanie się ogromną pomocą w czytaniu i poznawaniu treści Pisma Świętego. Księgi, która, jak sami możecie się przekonać, nie jest wcale ani tajemniczą, ani trudną w zrozumieniu. A jest to ogromna skarbnica wiedzy.

Nasze dzisiejsze radiowe spotkanie dobiega końca. Zanim jednak pożegnamy się z Wami, chcemy przekazać kilka ogłoszeń i informacji związanych z życiem Kościoła. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Lublina na serię spotkań z australijskim ewangelistą, pastorem Kevinem Townendem, który już od wczoraj do 8 maja gościć będzie w tym mieście. Bliższe szczegóły dotyczące spotkań znajdziecie Państwo na afiszach i plakatach lub w parafii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Lublinie przy ulicy Sławińskiego 6. Natomiast mieszkańców Krakowa zapraszamy na trwającą jeszcze do 16 maja sesję spotkań z ewangelistą Arturem Slewingerem ze Stanów Zjednoczonych. Cykl spotkań nosi tytuł Czas Apokalipsy. Spotkania odbywają się przy ulicy Limanowskiego 62 o godzinie 18, codziennie prócz wtorków i piątków. Wstęp wolny. W imieniu redakcji Radia Głos Nadziei pragnę zaprosić do codziennego słuchania programów Radia Głos Nadziei emitowanych na falach krótkich rano o godzinie 7.30 w paśmie 19 metrów oraz wieczorem o 21.30 w paśmie 41 metrów. Życzymy przyjemnego odbioru. Korespondencyjny kurs biblijny Start w życie to bezpłatna, łatwa, ciekawa i niezobowiązująca forma studiowania Biblii. Tych z Was, drodzy słuchacze, którzy nie mieli jeszcze dotąd w swoich rękach tej wspaniałej księgi, jaką jest Biblia, zapraszam do wzięcia udziału w kursie. Wszystkim chętnym wyślemy pierwszy zeszyt kursu Start w życie. A oto nasz adres. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 Skrytka Pocztowa 22. Powtarzam. Radio Głos Nadziei 00365 Warszawa 37 Skrytka Pocztowa 22.

Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Niech pokój Boży zostanie z wami. Maranata, Pan przychodzi.

który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

O Twoją mądrość proszę, Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś. Jak chcesz szczęścia całej naszej ziemi.

0: FM.
1: W psalmie 90 czytamy: Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Ten kubek w dłoni, poranne światło za oknem, chwila ciszy przed startem dnia. To są te momenty, które łatwo przeoczyć, gdy skupiamy się wyłącznie na kalendarzu i zadaniach. A przecież życie nie składa się z dni policzonych w pośpiechu, ale z chwil, które mają sens. Z rozmów, które coś zmieniają, z decyzji, które, choć małe, niosą dobro dalej. Bóg nie zaprasza do życia na później, kiedy wszystko będzie idealne. On jest w teraz, w tym poranku, w tej jednej myśli, którą dziś można wybrać zamiast niepokoju, w tym geście życzliwości, który dla kogoś może być całym dniem. Każdy dzień ma swoją wagę, nawet jeśli z zewnątrz wygląda zwyczajnie. Czasem ten ślad dobra jest niemal niewidoczny. To cierpliwość zamiast pośpiechu, cisza zamiast ostrego słowa, zatrzymanie się przy kimś, kto nie potrafi sam o siebie zawalczyć. Takie chwile rzadko trafiają do planera, ale to one nadają dniom prawdziwą treść. I choć wieczorem trudno je policzyć, Bóg je widzi i pamięta, bo dla Niego każdy dzień ma sens wtedy, gdy jest przeżyty z sercem. A więc niech dziś liczy się nie to, ile uda się zrobić, ale ile dobra uda się zostawić po sobie. Bo to właśnie takie dni naprawdę się liczą. Pięknego dnia!

który stworzyłeś niebo i ziemię. Dziękuję Ci, że tak bardzo mnie kochasz. Lecz pozwól, bym zrozumiał, że mego brata kochasz równie mocno.

Twoją mądrość, proszę Panie, bym mógł pojąć, jak wielkim jesteś, jak chcesz szczęścia całej naszej rodziny.

0: różnych miastach Polski z inicjatywy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odbywają się spotkania w ramach tak zwanych klubów zdrowia. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie w klubie zdrowia w Podkowie Leśnej.
1: Kochani, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu Klubu Zdrowia. Jak zwykle przypominam, każdy drugi wtorek miesiąca spotykamy się co miesiąc. Dzisiaj nasza pani doktor, pani Ania przedstawi nam temat naturalne sposoby wzmacniania odporności. Ja mam pytanie do was, kto z was lubi chorować?
2: Jak byłam dzieckiem, to bardzo lubiłam.
1: Tak, jak dzieckiem, no ale...
2: Słucham?
1: Myślę, że...
2: Nie, jak byłam dzieckiem.
1: Myślę, że mało kto, witamy, zapraszamy serdecznie. Myślę, że mało kto z nas lubi chorować.
2: Byłam chora, to
1: a kto z państwa lubi brać leki? Nikt nie lubi brać leków. No i
2: nie,
1: myślę,
2: nie
1: że pani
2: ciężkie.
1: Ania tutaj nam troszeczkę opowie coś, co nam pomoże, żeby po pierwsze nie chorować tak często, po drugie nie szpikować się tak lekami, ale w sposób naturalny wspierać odporność naszego organizmu. Kochani, jeszcze zanim zaproszę tutaj naszą panią Anię, panią doktor, to powiem, że po spotkaniu, w czasie spotkania oczywiście można zadawać pytania, zachęcamy do tego, pani Ania będzie odpowiadała jak będzie mogła, a po spotkaniu zapraszamy na malutki poczęstunek, zawsze mamy jedną potrawę wegańską i dzisiaj to jest smalczyk wegański z ogóreczkiem kiszonym domowej roboty. Także ja już próbowałam, przyznam się, jest pyszny, bardzo dobry. Obok leży przepis wydrukowany, więc jeżeli ktoś by chciał u siebie w domu zrobić taki smalczyk wegański,

0: po 50, jak sobie z tym radzić i jak również radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Także za miesiąc będzie taki temat, a teraz już zapraszam serdecznie naszą panią doktor, panią Anię do wykładu.
1: Słuchajcie, to są oklaski po cygańsku, bo nie wiadomo, czy wykład będzie, czy ta prelekcja będzie dobra. Ale muszę Was bardzo pochwalić i Wam podziękować, że mimo trudnych warunków atmosferycznych jest Was całkiem sporo. Spodziewałam się znacznie mniejszej ilości ludzi, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj w takim liczniejszym gronie. I na początku chciałabym powiedzieć kilka słów o samym układzie odporności, czyli mówiąc bardziej fachowo o układzie, chociaż odporności też jest fachowo, układzie immunologicznym. Będę używała wymiennie tych dwóch terminów. Układ odporności, układ immunologiczny. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji, wiecie, ja już 10 lat nie jestem aktywna zawodowo, więc pewne rzeczy sobie musiałam przypomnieć. Jak się przygotowywałam do tej prelekcji i przypominałam sobie mechanizmy, którymi organizm ludzki broni się przed infekcjami czy czynnikami zewnętrznymi, broni się przed wniknięciem do swojego wnętrza patogenów, to na nowo zachwyciłam się tym, jak jesteśmy cudownie skonstruowani. Słuchajcie, to jak precyzyjnie działa układ immunologiczny, jak precyzyjnie jest zaprojektowany, jak precyzyjnie i dokładnie działa, a mechanizmy działania są stosunkowo proste, no to nie można powiedzieć, że my jesteśmy wytworem, nie wiem, przypadku. Wybuchu czy przypadku. Przypadku generalnie, ponieważ no, taka precyzja, taka dokładność i taka skuteczność nie może być wynikiem jakiegoś prawdopodobieństwa, które jest zupełnie nieprawdopodobne, ale o tym kiedy indziej, jak będziemy mówić ewentualnie o innych problemach związanych z teorią ewolucji być może. Nie jesteśmy dziełem przypadku, jesteśmy Bożym stworzeniem i ja, będąca kiedyś osobą wyznającą ewolucjonizm, dzięki działaniu Bożemu odkryłam, że ewolucja jest niemożliwa. Dobrze, to przepraszam za ten wstęp, może ktoś jest innego zdania, no ale ja mam takie zdanie. Czy wiecie, że w waszych organizmach funkcjonuje cała wielka armia, złożona z bardzo wielu wyspecjalizowanych oddziałów? Czy wiecie, że te oddziały bronią nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami pochodzącymi z zewnątrz, z środowiska zewnętrznego, ale też przed pewnymi zagrożeniami, które rodzą się wewnątrz naszych organizmów? Mówię tutaj, te zewnętrzne to ewentualnie czynniki patogenne, czyli czynniki wywołujące różne choroby, choroby bakteryjne, choroby wirusowe, choroby grzybowe, a te wewnętrzne zagrożenia to są zagrożenia związane z komórkami, które nie słuchają się różnych czynników regulacyjnych i te komórki, gdyby nie zostały zlikwidowane, prowadzą do rozwoju nowotworów. I powiem Wam tak, że stale pojawiają się w naszym organizmie komórki, które są nieprawidłowe i stale układ odporności te komórki eliminuje. Więc warto dbać o sprawnie działający układ odporności, bo on nas chroni przed częstymi infekcjami, chroni nas przed powikłaniami infekcji, ale chroni nas też przed nowotworami. I teraz chwilkę, parę słów

0: powiem, jak to działa, ale tak chwileczkę. Cały nasz organizm oplata sieć naczyń limfatycznych z grudkami i węzłami chłonnymi, a w przestrzeni międzykomórkowej, bo komórki nie są ściśle do siebie, nie dochodzą jedna do drugiej ściśle, tylko są przestrzenie międzykomórkowe i w tych przestrzeniach międzykomórkowych wędrują stale te komórki odpornościowe, które badają każdą komórkę. Zdrowa, dobra, czy się buntuje? Jeśli się buntuje, no to jest eliminowana. I tymi komórkami, które się zajmują układem odporności, jest ich sporo. To są limfocyty, leukocyty, fagocyty, makrofagi, limfocyty T, limfocyty B. I to jest właśnie ta armia, która nas chroni na wiele sposobów, bo oprócz działania samych komórek, one jeszcze, niektóre z nich, limfocyty T i limfocyty B, produkują przeciwciała, które też mają swój udział w eliminacji czynników chorobotwórczych. Organizm człowieka od świata zewnętrznego odgradza skóra i błony śluzowe. Skóra jest dosyć dobrym izolatorem, błony śluzowe również, ale największą przestrzenią wyściełaną błoną śluzową kontaktującą się ze światem zewnętrznym jest cały przewód pokarmowy. Przewód pokarmowy od początku do końca, prawie od początku do końca jest wyściełany błoną śluzową i ta błona śluzowa styka się z tym, co jemy, czyli ze światem zewnętrznym. I szczególnie w tym procesie kontaktu ze światem zewnętrznym mają do czynienia i mają ważną rolę jelita, w tym jelito grube i dlatego około 80% całego ludzkiego układu odporności i układu immunologicznego znajduje się w pobliżu jelit. To jest aż 80%. I teraz jelita i mikrobiom, niektórzy mówią o tym mikrobiomie mikrobiota, to też może mi się zdarzyć powiedzieć zamiast mikrobiomu mikrobiota, więc to jest to samo. Mikrobiota jelitowa odgrywają niezwykle ważną rolę w mechanizmach ludzkiej odporności. O tym powiem więcej za chwilę. I teraz mam pytanie. Jeśli układ immunologiczny jest tak doskonały, bo jest doskonały, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego chorujemy? Czy macie jakieś pomysły związane z tym, dlaczego chorujemy? Dlaczego słucham?
1: Dieta.
0: Świetnie. Pierwsza dieta, czyli zła dieta. Uściślimy. Coś jeszcze?
2: Ja myślę, że generalnie mała troska o tę armię, która nas broni. Bo jeśli nie zadbamy o to, to rzeczywiście...
3: Ale jak zadbać?
0: No będziemy rozmawiać, to po to się tutaj spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy. Wymienię te czynniki. Zła dieta, przemęczenie, zarywanie nocy, czyli problemy ze spaniem albo bezsenność, albo wręcz zarywanie nocy, bo bardzo wielu ludzi zarywa noce. Przewlekły lub nawracający stres. Brak ruchu. Szczególnie ruchu na świeżym powietrzu. To jest niedoceniany czynnik, a on jest niezwykle ważny. Powinniśmy się ruszać i codziennie wykonywać pewne, nie za wielkie, ale wysiłki fizyczne na dworzu. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją dłużej. Ludzie, którzy przebywają dużo na dworzu, żyją zdrowiej. To jest teraz następny czynnik, który osłabia nas układ odporności, to niestety nadwaga i otyłość. O tym parę słów powiem potem. No i niektóre leki. Niektóre leki osłabiają bardzo odporność, też o tym powiem za chwilę, ale też pewne zachowania społeczne. O tym też powiem za chwilę. Teraz powiem, proszę Zbyszku.
2: Takie pytanie, bo w tej chwili pomyślałem sobie, że mówimy o ruchu. Czy jeżeli ktoś stosuje, na przykład nie rusza się, ale na przykład tak w tej chwili, bo kamery, którzy wybierają opcję, pójdę do masażysty, albo będę miał sztucznego masażystę, który będzie mnie masował, czy wtedy oddziaływanie zdrowotne następuje? Bo chodzi mi o sam mechanizm, który powoduje, że na przykład jeśli się ruszamy, nasz organizm jest bardziej odporny. Jeśli nas ktoś tam zmasuje, to też mamy jak gdyby ten... Jaka jest zależność pomiędzy ruchem, a człowiekiem się nie ruszającym, w sensie aktywności, że te czynniki, które jak gdyby, że one rosną jak się ruszamy, czyli jest ich więcej, co powoduje, że właśnie ruch ma takie znaczenie tego rodzaju ćwiczenia, to jest albo więcej tych białych ciałek czy innych, które powodują.
0: Ja ten mechanizm chciałam wytłumaczyć później, ale pierwsze powtórzę dla słuchaczy radia, powtórzę pytanie. Czy ruch można zastąpić masażem?
1: Nie.
0: Odpowiedź. Absolutnie nie. Dlatego, że ruch, szczególnie ruch na świeżym powietrzu, jest potrzebny po to, żeby dbać o równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Chodzi o to, że jeśli się ruszamy na świeżym powietrzu, gdzie jest zdecydowanie mniejsza ilość dwutlenku węgla niż w pomieszczeniach zazwyczaj, to ruszając się, wentylujemy się i wyrzucamy z siebie więcej dwutlenku węgla i w związku z tym usuwamy jony kwasowe z organizmu. To jest jeden z mechanizmów zachowywania równowagi kwasowo-zasadowej. Zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej jest bardzo istotne z jednego powodu, znaczy z wielu, ale tutaj ja powiem o jednym powodzie. Tym powodem jest prawidłowe funkcjonowanie tkanki łącznej. Tkanka łączna w środowisku zakwaszonym ulega szybszej degradacji. Jeśli środowisko, w którym żyjemy, ma odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową, wtedy nasza tkanka łączna mniej się degraduje. Jaki to ma związek z układem odporności? Ano taki, że wszystkie narządy, które się składają z komórek, są zbudowane na szkielecie łącznotkankowym. I ten szkielet łącznotkankowy, jeśli jest uszkodzony, to między tymi filarami, w cudzysłowie, tego układu łącznego, tego szkieletu tkanki łącznej, gorzej się poruszać tym ciałkom odpornościowym. I trudniej im odszukiwać patogeny, czyli te zewnętrzne czynniki, które w jakiś tam sposób wniknęły wewnątrz organizmu, a z drugiej strony trudniej im odszukiwać komórki, które są w cudzysłowie nieposłuszne, które wymknęły się spod kontroli całego organizmu. No, to myślę, że wyczerpująco odpowiedziałam. Czy jeszcze jakieś pytanie? Ważnym czynnikiem, o tym już Małgosia wspomniała, który ma wpływ na nasz układ odpornościowy, jest nastawienie do życia. To jest też bardzo ważne i to bardzo wpływa na nasze funkcjonowanie, na nasze zdrowie ogólnie i na układ odporności również. To teraz się zajmiemy dietą, na którą mamy największy wpływ tak naprawdę. Bo różne rzeczy możemy zmieniać, ale dietę najłatwiej zmienić. Dietę, ewentualnie ten ruch. Jeśli chodzi o dietę, należy spożywać posiłki o odpowiedniej dla wieku i stylu życia kaloryczności. Żebyśmy nie przesadzali z jedzeniem, ale też żebyśmy się nie głodzili. To jest pierwsza rzecz. I koniecznie jedzmy stosunkowo obfite śniadanie. To jest pierwszy posiłek w ciągu dnia i ten posiłek powinien być stosunkowo obfity i powinien zawierać wszystkie potrzebne elementy, które są wszystkie potrzebne, które są potrzebne do tego, żeby organizm funkcjonował dobrze. Jeśli chodzi o kolację, kolacja powinna być lekkostrawna i powinna być spożywana co najmniej 2 godziny przed planowanym spoczynkiem nocnym. Czyli nie jedzmy przed spaniem. Zróbmy przynajmniej 2 godziny przerwy, jak nie więcej. Im człowiek starszy, tym więcej czasu potrzebuje na trawienie, w związku z tym lepiej zjeść wcześniej kolację niż za późno. A jak już zapomnimy o kolacji, to idźmy spać bez.
3: Szkoda.
0: Proszę.
4: Zapomnę. Czy picie mleka, na przykład przed snem, bo niektóre jest taka opinia, spotkałem się, że jak się napijecie tego mleka przed snem, to mnie usypia.
0: Nie jest to właściwe podejście. Nie jest, to jest kwestia tradycji, kwestia przyzwyczajenia, kwestia jakiegoś nawyku. To nie ma większego znaczenia. Dieta, przez którą dbamy o nasz układ immunologiczny, powinna być dobrze zbilansowana. Co to znaczy? To znaczy, powinna zawierać wszystkie składniki odżywcze, w tym witaminy i minerały. I teraz tak, jeśli chodzi o składniki odżywcze, to wiemy, że to muszą być białka, tłuszcze, węglowodany złożone, ale o tym za chwilę troszkę jeszcze więcej powiem. Witaminami wspierającymi układ odporności są witaminy C, A, E, D3, witaminy z grupy B, ale tutaj wyszczególniłam B12, a wśród minerałów konieczny jest wystarczający dowóz żelaza, cynku, selenu. To są główne minerały, które są ważne w dobrym funkcjonowaniu układu odporności. I teraz jeszcze jedno. Nie należy zapominać o dostarczaniu do organizmu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli w skrócie kwasów omega-3, nie omega-6, bo omega-6 to wszędzie jest i zjadamy ich za dużo nawet, ale kwasów omega-3. Ludzki organizm tych kwasów nie produkuje, więc jeśli ich nie dowieziemy, to będziemy mieć ich niedobór. Niedobór kwasów omega-3 to jest fatalna informacja dla układu odpornościowego. I teraz tak, dobrym źródłem witaminy C, to zaraz będę was sprawdzać, ale najlepszym, mnie znanym osobiście, to jest dzika róża. Świetnym jest papryka, szczególnie papryka czerwona, jarmuż, kiszonki, cytrusy. Z owoców czarna porzeczka zawiera bardzo dużo witaminy C. Witamina A, jej źródło jest dosyć popularne na szczęście, bo tym prekursorem witaminy A jest beta-karoten, który się zawiera we wszystkich pomarańczowych czy żółtych jarzynach i owocach, czyli marchew, dynia, brzoskwinie przeze mnie ukochane, no jak to się nazywa, mango. To są, słucham, morela też. Powiem wam, jeśli chodzi o morelę, to kiedyś morela uratowała mnie od różnych problemów bardzo poważnych. Byłam po ciężkiej operacji i absolutnie nie miałam apetytu, ale na działce u mojej teściowej obrodziła morela zaleszczycka. Wiecie, że ja potrafiłam 3 kg dziennie tego zjeść. Jestem przekonana, że to mnie wyciągnęło za uszy z tego spadku, który był po tej ciężkiej operacji. Witamina E. Najlepsze źródła witaminy E to są oleje roślinne, w tym na poprzedniej prelekcji była mowa o tym, oliwa z oliwek. awokado, migdały, pestki z dyni, papryka, pietruszka. I pamiętajmy tylko, że obróbka termiczna, jeśli chodzi o prekursory witaminy A, to obróbka termiczna nie niszczy beta-karotenu, ale jeśli chodzi o witaminę E, obróbka termiczna niszczy witaminę E, niszczy witaminę C. To musimy o tym pamiętać. Następna witamina to witamina D. Witamina D jest niezwykle ważna w budowaniu dobrej odporności. Witamina D jest tak naprawdę nie tylko witaminą, ale tak naprawdę jest hormonem. Witamina D odgrywa bardzo ważną rolę w bardzo wielu procesach w organizmie. Ale jeśli chodzi o budowanie układu odporności, jest naprawdę niezwykle ważna. Źródłami witaminy D, takimi pokarmowymi źródłami witaminy D, są tłuste morskie ryby, tran, a tym takim głównym źródłem witaminy D jest światło słoneczne, które pada na naszą skórę i pod wpływem promieni słonecznych w skórze produkowany jest prekursor witaminy D. I powiem wam, że w naszej strefie klimatycznej niedobór witaminy D, mimo że mamy wiele miesięcy ze słońcem, jest bardzo, bardzo głęboki. Jak pracowałam zawodowo, to było 10 lat temu, i moi pacjenci robili badania na poziom witaminy D, to bardzo rzadko zdarzało się, że te poziomy były prawidłowe. Zazwyczaj były bardzo, bardzo niskie. Ja myślę i postuluję, żebyśmy suplementowali witaminę D. Suplementacja, szczególnie w porze jesienno-zimowo-wiosennej, jest moim zdaniem konieczna. To jest moje zdanie, moja opinia. Witamina B. Witamina B12. Jej źródłem są jaja, nabiał, ewentualnie mięso. U jaroszy często trzeba suplementować witaminę B12 w niewielkim stopniu, ale to u jaroszy. U ludzi, którzy jedzą mięso, zazwyczaj ta suplementacja nie jest konieczna, ale myślę, że warto zbadać swój poziom witaminy B12 i zobaczyć. I zobaczyć, czy on jest prawidłowy. To też taki mój postulat. Żelazo. Żelazo, które bierze udział nie tylko w budowaniu krwinek czerwonych, ale w budowaniu również odporności organizmu. Jego dobrym źródłem dla jaroszy są strączki, czyli wszystkie rośliny strączkowe. Fasola, soczewica, ciecierzyca. A no i też źródłem jest ewentualnie dla mięsożerców mięso. Cynk to są przede wszystkim orzechy. Orzechy i nasiona. Selen. Selen to są orzechy brazylijskie. Pod warunkiem, że są hodowane na glebie, gdzie tego selenu w tej glebie jest sporo. Także mając orzechy brazylijskie, nie mamy pewności, czy sobie dowozimy ten selen. No, w dzisiejszych czasach to jest taka rzecz, że nie zawsze kupując żywność możemy mieć gwarancję, że ta żywność dostarcza nam odpowiednią ilość minerałów i witamin. Oprócz orzechów brazylijskich, w selen bogate są nasiona słonecznika, płatki owsiane, z mięsa szczególnie mięso indyka. I teraz kwasy omega-3, które musimy koniecznie dowozić. Mówiłam o tym, że kwasy, nie mówiłam jeszcze, źródłem kwasów omega-3 są tłuste morskie ryby, algi morskie. Czyli to, co się robi sushi, zawija się te w takie ciemne, to są algi, sprasowane algi, to one są źródłem omega-3, kwasów omega-3, ale myślę, że kwasy omega-3 warto suplementować. Warto suplementować i tak postuluję, że warto suplementować na pewno witaminę D3, warto suplementować kwasy omega-3 i ewentualnie cynk i selen. Dlatego, że mamy niedobory tych minerałów i tych produktów spożywczych. I teraz następna sprawa. Dieta osoby, która chce dbać o swój układ odpornościowy, osoby, która chce dbać o cały organizm, musi być bogata w błonnik. Błonnik jest potrzebny, jeśli mówimy w kontekście układu odpornościowego, błonnik jest potrzebny do odżywienia mikrobiomu czy mikrobioty jelitowej. Miejscem, które jest bardzo narażone na wnikanie patogenów do naszego organizmu, jest jelito, szczególnie jelito grube. Ta mikrobiota, ten mikrobiom jelitowy odgrywa fundamentalną rolę w prawidłowym utrzymaniu fizjologicznej bariery jelitowej. Jelito jest wyścielone błoną śluzową. Jeśli kondycja błony śluzowej jelita jest marna, wtedy przez tą błonę śluzową przenikają różne substancje i ewentualnie też i patogeny. Dbanie o to, żeby bariera jelitowa była prawidłowa, to jest spożywanie tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam wcześniej, ale spożywanie błonnika, który odżywia mikrobiom jelitowy. Mikrobiom jelitowy wspomaga, wspiera błonę śluzową jelita, wspiera jej szczelność i poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia ogólną kondycję układu odpornościowego. Nieszczelne jelito grube jest źródłem bardzo poważnych zaburzeń zdrowotnych, zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego, w tym na przykład alergie, nadwrażliwości. Nadwrażliwości mogą być konsekwencją nieszczelnego jelita grubego. I grupa chorób wynikających z zaburzeń pracy układu odporności, to są choroby z autoagresji, choroby autoimmunologiczne. To są takie choroby, w których układ odpornościowy traktuje tkanki, prawidłowe tkanki, jako wroga. Na przykład takim przykładem choroby z autoagresji jest wole Hashimoto, czyli choroba prowadząca do niedoczynności tarczycy, a potem zaniku tej tarczycy. Między innymi tych chorób z autoagresji jest bardzo wiele i nie będę ich wymieniać, bo nie chcę was straszyć. Jeśli mikrobiom jelitowy szwankuje, to pierwszym objawem to są częste infekcje. To są częste infekcje, to są infekcje, które przebiegają ciężej, infekcje, które dają powikłania. Teraz czym ten mikrobiom jelitowy jest? Chcę, żebyście o tym wiedzieli, dlatego że ludzie mają czasem mylne pojęcie na temat tego, czym ten mikrobiom jelitowy jest. To są dobroczynne bakterie, które żyją sobie w naszym układzie, przewodzie pokarmowym, jelicie grubym. Jak gdzie indziej żyją, to jest niedobrze. Ich skład jest różny u każdego z nas. Każdy z nas ma inny skład mikrobiomu jelitowego. I ten skład zależy od profilu genetycznego, jaki posiadamy. Skąd ten mikrobiom jelitowy się u nas znajduje? Dostajemy w prezencie od rodziców, od matki i od ojca. I w związku z tym, że dostajemy w prezencie od rodziców, to jest to zbilansowane genetycznie, ponieważ nasz genom w połowie pochodzi od mamy, w połowie od taty. Gorzej mają ludzie, którzy się urodzili i zaraz zostali poddani adopcji, albo nie widzieli swojego ojca nigdy na oczy, bo wtedy mają połowę mikrobioty jelitowej tylko, połowę od matki, bo dziecko w czasie już porodu otrzymuje pewną część tej mikrobioty albo prawie całą mikrobiotę jelitową od matki w czasie porodu. No z ojcem no to ma kontakt po urodzeniu, prawda? I teraz tak, ta mikrobiota jelitowa jest niezmienna, towarzyszy nam przez całe życie, ale bardzo łatwo ją uszkodzić. Na szczęście ona ma zdolności do regeneracji. Na szczęście ma zdolności do regeneracji. I jak dbać o ten mikrobiom jelitowy? Unikać wszystkiego, co ją niszczy. I to są na przykład antybiotyki, na przykład niesterydowe leki przeciwzapalne, takie na przykład jak ketonal, jak naproxen, jak ibuprofen, tak, jak ibuprofen. Diklak też. Diklofenak generalnie, bo tych diklaków, diklofenaków jest bardzo dużo różnych. I teraz następne rzeczy, które już nie są takie intuicyjnie. Cukier rafinowany, czyli cukier, ten sztuczny cukier, który mamy w torebkach, którym słodzimy różne rzeczy. On niszczy mikrobiotę jelitową. Właśnie. Cukier rafinowany, syrop glukozowo-fruktozowy, czy dosładzane fruktozą albo glukozą napoje, takie no, soki kupowane w sklepie, to wszystko niszczy mikrobiom jelitowy, czyli te ciasteczka, cukiereczki, czekoladki. Nawet zwróćcie uwagę, że gorzka czekolada w składzie zawiera cukier. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. I słucham? No tak, to było przed drugą wojną światową, tak? Tak. Tak. I jeszcze jedno. Mikrobiom jelitowy niszczy wysoko przetworzona żywność.
1: Co?
0: Wysoko przetworzona żywność. Czyli różne gotowe rzeczy, które się kupuje w sklepie. Jakieś. No też. Obawiam się, że w dzisiejszych czasach, a propos szyneczki. W dzisiejszych czasach mięsa, jeśli kupujemy mięso, mięsa w mięsie naprawdę jest niewiele. Bo z kilograma mięsa w cudowny sposób przemysł spożywczy potrafi zrobić kilka kilo. Dokłada się tam różne substancje, które wiążą wodę i wodę. I wodę, tak, tak. No może nie, może nie.
3: To ewentualnie
0: papier toaletowy w parówkach, ale nie w mięsie, który się kupuje w sklepie. Powiem wam, że ja nie kupuję od dawna mięsa, ale zwróciłam uwagę na to, że mięso w sklepie ma inny kolor. Jest jakby jaśniejsze. Jest takie. Niż kiedyś w przeszłości, jak byłam dzieckiem i widziałam mięso w sklepie czasem. No. I teraz tak, wiemy na pewno, że czasem trzeba zastosować te leki, które niszczą mikrobiotę jelitową. W przypadku konieczności zastosowania antybiotyków czy innych leków niszczących mikrobiotę jelitową należy stosować probiotyki. One nie uzupełniają naszego mikrobiomu, ale one wspierają mikrobiom w regeneracji. One też powodują kolonizację jelita grubego i wtedy w trakcie czy po antybiotykoterapii nie pojawiają się zakażenia bakteriami opornymi na ten antybiotyk, który aktualnie łykamy. Więc probiotyki są konieczne w trakcie kuracji, ale dłuższy czas po kuracji są konieczne, żeby wspomóc regenerację tego mikrobiomu jelitowego. Słucham? Długo, bardzo długo, miesiące. Niestety miesiące. Więc myślę, że czasem dochodzi do takiej sytuacji, że człowiek musi wziąć antybiotyk. Ale musi sobie zdawać sprawę z tego, że po kuracji antybiotykiem długo, 2-3 tygodnie odporność jest zupełnie niziutka, taka bardzo blisko podłogi. Potem ta odporność się trochę poprawia, bo jesteśmy super skonstruowani, ale mikrobiotę jelitową odbudowywujemy miesiącami. Niestety. Niestety tak.
3: A kiedyś bardzo dawno temu, pamiętam, jak się brałem antybiotyki, zawsze mama mówiła, popij kefirę. A w tej chwili tego nie mam.
0: Są...
3: Albo, że nie popiję, tak jak doktor mówi, że nie popiję tego mlekiem, kefirem, czy tam jakimś tam.
0: Już odpowiadam. Tutaj padło pytanie dla słuchaczy radia. Kiedyś mówiono, żeby antybiotyki, czy popijać kefirem, czy brać kefir, pić kefir w trakcie kuracji antybiotykowej. Odpowiadam na to pytanie. Po pierwsze, leki łykamy popijając wodą. Zawsze. I jest duża grupa antybiotyków, które bardzo się źle wchłaniają z przewodu pokarmowego w obecności różnych mikroelementów. Więc antybiotyki, jeśli nie jest inaczej napisane na opakowaniu, należy łykać między posiłkami, czyli godzinę przed jedzeniem albo 2 godziny po jedzeniu. To jest termin bycia między posiłkami. A picie kefiru jest bardzo dobre, dlatego że kefir zawiera bakterie probiotyczne, z tym, że nie każdy kefir, dlatego że bardzo wiele kefirów, nawet tych, gdzie jest napisane, zawiera żywe kultury bakterii, jakby się włożyło łyżkę kefiru do mleka takiego słodkiego, to mleko się popsuje, szczególnie jak jest UHT, ale nie zrobi się z niego kefir. Są pewne kefiry, które rzeczywiście zawierają żywe kultury bakterii, kefiry czy jogurty, bo jogurt, który zawiera żywe kultury bakterii, ma takie samo działanie jak kefir. Jak kefir. No, ja kiedyś sprawdziłam właśnie metodą prób i błędów, jak jeszcze piłam mleko. I jeden z kefirów rzeczywiście powodował rozmnożenie kefiru, jeśli wlałam do takiego mleka pozbawionego zupełnie, wyjałowionego, pozbawionego wszystkich mikroorganizmów. No. Także zdarzają się takie. Można sprawdzić.
3: No to reklama. Dobry kefir jest... leciał z głowy teraz. Krasny Staw. O. Jeden z lepszych.
0: W sensie smakowym, prawda?
3: Nie, w ogóle jako kefir. No, jeden z lepszych.
0: No proszę bardzo.
3: Odpowiedź
0: była, tak. Ja kiedyś piłam i sprawdziłam kefir, który się nazywał Robiko, ale to było lata temu.
3: Robiko
0: nie wiem.
3: Nie,
0: lata temu go sprawdzałam. Więc pamiętajmy, jeśli już musimy zażyć antybiotyk, to się zdarza, no to pamiętajmy o tej suplementacji probiotyków koniecznie. I teraz reasumując, w diecie wspierającej układ odporności należy wykluczyć cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, soki owocowe, szczególnie te dosładzane. Pamiętajcie, kochani, że sok malinowy, który jest nastawiony, maliny zasypane cukrem, no to jest to broń obosieczna. Niby maliny dobrze robią na układ odporności, ale ten cukier bardzo szkodzi. Kolejna rzecz. Syrop na kaszel, który bardzo wielu ludzi robi, syrop z cebuli, zasypuje cebulę cukrem. Też nie do końca ja bym się z tym mogła zgodzić. Należy odstawić te rzeczy i wszystkie soki dosładzane w wysoko przetworzoną żywność. To nie jest żywność. To jest coś żywnościopodobne. Wysoko przetworzona żywność, te wszystkie fast foody powodują, że człowiek rośnie wszerz, ale nie dowozi do organizmu tego, co potrzebuje. Więc tego nie powinniśmy w ogóle jeść. Bardzo szkodzi alkohol i to w każdej ilości, najmniejszej. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Nikotyna, inne używki, nie mówiąc o na przykład substancjach psychoaktywnych. To są rzeczy, które bardzo osłabiają funkcjonowanie układu odpornościowego, między innymi poprzez uszkadzanie mikrobioty jelitowej. Naszą odporność wybitnie osłabia przewlekłe przemęczenie. Przemęczenie. I w życiu konieczny jest. Konieczne jest wypracowanie sobie balansu praca-odpoczynek. Każdy z nas ma troszkę inny charakter, inny genom. Inaczej się regeneruje, to też zależy od wieku. Więc musimy pamiętać o tym, że będąc młodym, mamy bardzo dużo siły i wydaje nam się, że jesteśmy w stanie góry przenosić, ale to tylko nam się tak wydaje. Z kolei w starszym wieku musimy pamiętać, że regeneracja trwa dłużej, więc musimy znaleźć ten balans i to jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Pamiętajmy, że zdrowy organizm to większa aktywność, to większy potencjał intelektualny, to większe możliwości działania generalnie. Kolejnym czynnikiem mającym negatywny wpływ na układ immunologiczny to przewlekłe niedospanie. Niedospanie. Czyli za krótki sen. Człowiek powinien spać przynajmniej 7, najlepiej 8 godzin na dobę. Zwróćcie uwagę, moi kochani, na swoje dzieci, swoje wnuki. Czy one nie zarywają nocy, siedząc przed telefonem czy przed komputerem? Trzeba pomalutku i bardzo cierpliwie, bo nagle to oni się zbuntują, ale pomalutku i cierpliwie uczyć, że to jest niedobre działanie. I nie tylko kwestia zabierania sobie godzin snu, ale siedzenie przy komputerze albo przed telefonem przed snem powoduje, że człowiekowi się źle zasypia, a jak już śpi, to ten sen jest gorszej jakości.
4: Zażywanie
0: środków nasennych, wszystko zależy jakich środków nasennych, bo jeśli to są benzodiazepiny, no to są środki niezwykle uzależniające i to są środki, które działają uspokajająco na cały mózg, nie tylko na tą sferę emocjonalną, ale cały mózg działa wolniej po tych lekach różnych z grupy benzodiazepin. Ja uważam, że nie powinniśmy brać chemicznych leków nasennych. Hmm. Teraz, moi kochani, jeśli chodzi o długotrwałe zaburzenia snu, to organizm reaguje na te długotrwałe zaburzenia snu tak jak na przewlekły stres. Czyli kaskada zdarzeń dziejących się u osób, które mają przewlekłe niedospanie, jest taka sama jak przy przewlekłym stresie. Jest wydzielanie nadmierne i nieprawidłowe kortyzolu, wydzielanie nieprawidłowe różnych substancji, które prowadzą do zaburzeń metabolicznych i zaburzeń w działaniu układu odpornościowego. Teraz chwilę chcę jeszcze powiedzieć o tej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest konieczna nie tylko z tego powodu, o którym mówiłam, czyli o dbaniu o równowagę kwasowo-zasadową organizmu, to jest niezwykle ważne, ale ważne jest również to, że jak jesteśmy aktywni, to jesteśmy szczęśliwsi. Jak jesteśmy aktywni, szczególnie na świeżym powietrzu, jak patrzymy na piękny świat, który został stworzony, to poziom endorfin rośnie. Jeśli szybko idziemy, jeśli się troszkę zmęczymy, te endorfiny produkują się bardziej, a lepsze samopoczucie to jest lepiej funkcjonujący cały organizm i również układ odpornościowy. Dla pracy układu odpornościowego nie. Dla pracy układu odpornościowego nie, ale generalnie oczywiście, że ma znaczenie. Jak będziemy bardzo aktywni wieczorem, to potem będzie nam ciężko usnąć, chociażby. No. Dobrze, to już pomalutku, jeszcze trochę. I kolejnym niezwykle ważnym i tak naprawdę już od urodzenia dziejącym się czynnikiem budującym naszą odporność jest trening układu immunologicznego. Trening układu immunologicznego. Jak trenować układ immunologiczny? Jak człowiek się rodzi, to właściwie nie jest odporny na większość patogenów, bo z nim nie miał styczności, będąc w łonie matki. I ten człowiek pomalutku, kontaktując się z światem zewnętrznym, szczególnie poprzez przewód pokarmowy, nabywa odporności. I na przykład malutkie dziecko, takie jeszcze raczkujące, wszystko co widzi na podłodze, bo ma świetny wzrok, bierze do buzi. I to wcale nie jest takie złe, ponieważ w ten sposób buduje swoją odporność. Buduje swoją odporność. My, ludzie dorośli, powinniśmy dbać o kondycję naszego układu odpornościowego w ten sposób, że nie powinniśmy unikać kontaktu z innymi ludźmi. Bardzo dobrze, że się tutaj w dużej gronie ludzi spotkaliśmy. Wymieniamy się różnymi antygenami, różnymi patogenami i w ten sposób budujemy swoją odporność. Wtedy organizm sobie przypomina, z tym patogenem to 3 lata temu miałem kontakt, albo 10 lat temu. I odnawia swoją pamięć. I w ten sposób budujemy swoją odporność. Jak jeszcze można budować swoją odporność? Jak jej nie rujnować? Jest bardzo ważne, żeby żyć w warunkach takich, nie dbać o sterylną czystość w tym miejscu, gdzie mieszkamy. Nie może być sterylnie, bo sterylność to jest usunięcie wszystkich patogenów. Sterylność jest potrzebna na sali operacyjnej, to na pewno, ale w życiu codziennym sterylność jest naszym wrogiem. Trzeba sprzątać, musi być porządek, ale bez przesady. Nie należy czyścić substancjami przeciwbakteryjnymi wszystkich powierzchni, na przykład. No. I teraz mogę wam powiedzieć o moim doświadczeniu, jeśli chodzi o kontakt ze światem zewnętrznym. Jak pracowałam w przychodni i miałam kontakt z bardzo wieloma antygenami, z bardzo wieloma patogenami, bo każdy, kto był chory, albo mnie wołał do domu, albo przychodził chory do przychodni. I wyobraźcie sobie, że ja przez te wszystkie lata, jak pracowałam zawodowo, chorowałam może raz w roku, może rzadziej, i te choroby były 2-3 dniowe. Bardzo krótko i powiem bez bicia, że wtedy bardzo o dietę to nie dbałam, ponieważ byłam mądra, młoda i nie do końca mądra. Więc ta dieta nie zawsze była super, ale ten kontakt z czynnikami, które są potencjalnie chorobotwórcze, jest niezwykle ważny. Niezwykle ważny. I teraz jeszcze parę słów o nadwadze. Ludzie, którzy mają nadwagę albo otyłość, to mają duży nadmiar albo bardzo duży nadmiar tkanki tłuszczowej. A tkanka tłuszczowa sama z siebie generuje endogenne procesy zapalne. A te endogenne procesy zapalne siłą rzeczy osłabiają odporność. Wobec tego dbajmy o naszą wagę należną, o to, żebyśmy nie mieli zbyt dużej nadwagi. To jest niezwykle ważne. A jeśli już mamy nadwagę, to róbmy wszystko, żeby wrócić do wagi należnej. O tym miałam wykład parę miesięcy temu, chyba w czerwcu. Na temat nadwagi. I teraz powiem wam rzecz, która jest bardzo pocieszająca dla mnie i dla wszystkich, którzy są mniej więcej w moim wieku. Starszy człowiek, który dba o siebie, może mieć taką samą odporność jak wcześniej. Tylko musi o siebie dbać, czyli musi dowozić do organizmu odpowiednią ilość minerałów i witamin i musi pamiętać o tym, że jeśli już jest starszy, to jego zdolność do przyswajania tych odżywczych produktów spada. Więc musimy dbać tym bardziej o siebie, musimy dbać o ruch na świeżym powietrzu i o kontakty międzyludzkie. One są potrzebne również po to, żeby budować nastrój, żeby budować dobrą psychikę. Ważne w tym zakresie jest pomaganie innym. Pomaganie innym zawsze buduje bardzo dobre emocje. I teraz tak, parę słów jeszcze powiem, bo problemów ze szczelnością jelita grubego jest dużo. Jeśli jest ktoś, kto ma problem ze szczelnością jelita grubego, czyli ma problem z mikrobiomem jelitowym, czy mikrobiotą jelitową, to może spróbować wspomóc siebie tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłam. Ale jest taka substancja, nazywa się to kolostrum, i to jest substancja, która już w tej chwili naukowo udowodnione jest, że wspiera mikrobiotę jelitową i wspiera funkcjonowanie błony śluzowej jelita. Nazywa się to kolostrum, jest to substancja, która jest naturalnie przekazywana świeżo narodzonemu dziecku albo świeżo narodzonemu małemu zwierzaczkowi w postaci, to się nazywa siara, to jest pierwszy pokarm. I taże siara jest czymś, co wspomaga bardzo to, o czym mówiłam. I kolostrum można stosować w sytuacjach, kiedy człowiek cierpi na schorzenia autoimmunologiczne. Można stosować w sytuacji, której człowiek wie, że jego układ odpornościowy szwankuje. Można stosować u ludzi starszych. Można stosować, tylko trzeba wiedzieć, jakie kolostrum kupić. To kolostrum musi być odpowiednio przygotowane. Ono musi być liofilizowane w niskich temperaturach. I takie kolostrum można kupować i można suplementować. No.
5: Jeśli... Są w takim razie różne?
0: Są różni producenci. Jedni produkują lepszy preparat, inny gorszy. Więc trzeba zwrócić uwagę na to, jaki preparat się kupuje, jeśli się go już w ogóle kupuje. Ja myślę, że to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Proszę bardzo.
6: Ja mam takie pytanie, bo ktoś kiedyś mówił, że szczelny zjawisko jest wtedy, kiedy na przykład jemy buraczki, nie? No i często jest tak, że mocz później jest taki ciemniejszy. Albo po prostu to wychodzi z kawy. Więc ta osoba mi powiedziała, że jelita, jeżeli są szczelne, to w moczu nie powinno się ten walnik pojawić. To jest prawda.
0: To jest taki bardzo prosty test. Oczywiście, że barwnik buraczkowy z przestrzeni jelitowej nie powinien się dostawać do krwioobiegu. Jeśli się dostaje, to na pewno mamy do czynienia z nieszczelnością jelit. Ale nieszczelność jelit to są zawsze wtedy jakieś przynajmniej niewielkie zaburzenia w pracy przewodu pokarmowego. To są zaburzenia, które odkrywamy w sobie, czyli mamy schorzenia na przykład autoimmunologiczne.
5: Alergia też.
0: No.
2: A jak zapobiegać tej nieszczelności?
0: To cały wykład temu poświęciłam. Albo prawie cały. To jest po prostu życie zgodne z zasadami zdrowia. To jest unikanie wszystkiego, co sztuczne. Unikanie tego, co człowiek wymyślił. Czyli wszystkich produktów rafinowanych.
5: Nigdy sztucznej witaminy nie weźmie ani nie.
0: No, ja myślę, że dużo snu jest też bardzo potrzebne. Pamiętajmy, że sen to jest ten okres, kiedy się regeneruje cały organizm. Kiedy się regenerują wszystkie tkanki, łącznie z mózgiem. Bardzo proszę.
4: Wiem, że cukier jest tym składnikiem, który jest niszczący, ale wprowadza nas dobry nastrój. Teraz co jest korzystniejsze? Dobry nastrój, tak? Chwilowy, czy też po prostu odmawianie sobie, bo to jest stres, brak tego dobrego nastroju. Ja przepraszam, to takie proste pytanie, ale nieraz jest tak, że zastanawiam się, czy to, co rzeczywiście mam świadomość, że może być niebezpieczne, przy niewielkich ilościach, że wybrałem to uczucie, to widzę, co sprawia mi przyjemność, nie jest korzystniejsze, że leczenie.
0: No więc tu było pytanie, czy cukier, który poprawia nastrój, czy zjedzenie cukru, który poprawia nastrój, nie... Czy jest uzasadnione jedzenie, żeby poprawić nastrój i w ten sposób poprawić działanie układu odpornościowego? Powiem tak, że odstawienie cukru to jest pewien krótkotrwały stres dla organizmu. A potem, jak człowiek odstawi cukier i wszystko, co zawiera słodkie rzeczy, to potem człowiek odkrywa mnóstwo nowych smaków, mnóstwo nowych, pysznych rzeczy, których w ogóle nie odczuwał poprzez to, że miał popsuty zmysł smaku tym cukrem. To samo się tyczy soli. Jeśli przesalamy jedzenie, to też nie tracimy ogromną głębię różnych smaków, które pojawiają się, jeśli solimy znacznie mniej. Bardzo proszę.
2: Tak samo jak się je ostre rzeczy, to też nie ma smaku. Do innych rzeczy nie czuje się.
0: Jedzenie ostrych rzeczy jest no, tym samym, co jedzenie czegoś, co to troszkę niszczy nasz zmysł smaku, po prostu. No. Dobra, to
3: pan
0: bardzo...
3: Pan florę bakteryjną, jelit, ostre jedzenie, na przykład Chińczycy, Japończycy,
4: Hindusi.
3: Hindusi, oni tam jest...

0: przed pasożytami, to jest skłonność do ostrego przyprawiania, to są wszystkie te rejony, gdzie bywają tropikalne temperatury.
1: Doktor, ale oni nie cierpią na nowotwory. Nie hodują na nowotwory.
0: Oj, bym polemizowała. Bym polemizowała, dlatego że... Bym polemizowała, dlatego że ludzie, którzy żyją w trudnych warunkach, zazwyczaj żyją krócej. Więc prawdopodobieństwo tego, że układ odpornościowy przeoczy jakieś komórki nowotworowe, które się wymkną spod kontroli, jest mniejsze. Bo z biegiem czasu, z biegiem lat życia, prawdopodobieństwo, że coś układ odpornościowy przeoczy w sensie komórek nowotworowych, jest coraz większe, bo żyjemy coraz dłużej.
1: To jest kobieta, pani doktor. Jako mało nie ryszynko, to żyło.
2: Czy pani doktor może polecić jakąś konkretną markę producenta kolostru?
0: Nie. Nie odważę się, nie podejmę się, dlatego że tego nie analizowałam. Więc proszę łaskawie na własny rachunek szukać, tylko mówię, to musi być w niskich temperaturach liofilizowane. No.
2: Nie wiadomo, czy to producent ujawnia.
0: No powinien. Powinien, dlatego że sposób przygotowania mówi o tym, jak dobry jest to preparat. No. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy na małą degustację kanapeczek ze skalcem wegańskim oraz zapraszamy, żeby się poczęstować pyszną macierzanką, która też jest zaparzona, jest cieplutka, więc można próbować. Zapraszamy serdecznie. No i również zapraszam na kolejny wykład za miesiąc. Dziękuję bardzo.
0: Jest naprawdę
3: temat będzie, jak stres wpływa na osoby po 50, na organizm i jak temu zapobiegać i jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Dziękujemy.